Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zawsze jest dobry moment na zdobycie praktycznych umiejętności. W Żaku to możliwe. Wybierz kierunek lub kurs z oferty Żaka w Zamościu i rozwijaj się po swojemu. Opiekun medyczny, dekorator florystyczny, kryminalistyka i kryminologia, specjalista do spraw bezpieczeństwa oraz wiele innych czeka na Ciebie. Sprawdź ofertę na zak.edu.pl lub odwiedź Żaka w Zamościu przy ulicy Chrubieszowskiej 12.
2: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
3: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
2: Ducha to ja niedługo wyzionę.
3: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
4: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budby.

0: dzisiaj rozumiem.
1: Reklama.
2: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
3: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
2: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
3: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
2: 5 lat.
3: Na okna?
2: 7 lat.
3: Na szczelny montaż?
2: 20 lat.
3: Wow!
2: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
4: Zawsze jest dobry moment na zdobycie praktycznych umiejętności. W Żaku to możliwe. Wybierz kierunek lub kurs z oferty Żaka w Zamościu i rozwijaj się po swojemu. Opiekun medyczny, dekorator florystyczny, kryminalistyka i kryminologia, specjalista do spraw bezpieczeństwa oraz wiele innych czeka na Ciebie. Sprawdź ofertę na zak.edu.pl lub odwiedź Żaka w Zamościu przy ulicy Chrubieszowskiej 12.
5: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
6: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
5: Ducha to ja niedługo wyzionę.
6: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
3: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
2: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
3: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
2: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
3: MK Modna Szafa outlet. Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu. Zapraszamy do Pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
4: Pan Rębiszewski.
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zawsze jest dobry moment na zdobycie praktycznych umiejętności. W Żaku to możliwe. Wybierz kierunek lub kurs z oferty Żaka w Zamościu i rozwijaj się po swojemu. Opiekun medyczny, dekorator florystyczny, kryminalistyka i kryminologia, specjalista do spraw bezpieczeństwa oraz wiele innych czeka na Ciebie. Sprawdź ofertę na zak.edu.pl lub odwiedź Żaka w Zamościu przy ulicy Chrubieszowskiej 12.
9: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
10: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
9: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
10: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
9: 5 lat.
10: Na okna?
9: 7 lat.
10: Na szczelny montaż?
9: 20 lat.
10: Wow!
9: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
12: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
13: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
14: Ducha to ja niedługo wyzionę.
13: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
15: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
16: I po reklamie.
17: SK Zamość News.
18: Violetta Tasowa, zaczynamy magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie znajdą się aktualności zamojskiego ratusza. Zajrzymy też do Zamojskiego Domu Kultury.
19: SK Zamość.
18: To zaczynamy. W tej części naszego magazynu powiemy o remoncie mogił na Zamojskiej Rotundzie, sali lekcyjnej na świeżym powietrzu, konkursie na logo i o ulicy Bałwiaków. Szczegóły przedstawi rzecznik Urzędu Miasta Zamość, Jacek Baus.
20: Miasto Zamość przygotowuje się do kolejnego przetargu na

0: Fairmont Mogiu na Zamojskiej Rotundzie. To wyjątkowe miejsce, które wymaga naszej dbałości. Na początku roku miasto Zamość uzyskało bardzo dużą dotację z Ministerstwa Kultury na program Groby i Cmentarze Wojenne w kraju. To była dotacja aż 236 tysięcy. Przy wsparciu miasta całość miała kosztować 327 tysięcy i miała dotyczyć 23 grobów. Dzięki temu, że przy przetargu okazało się, że można to zrobić za dużo mniejsze środki, a tak naprawdę prawie o połowę mniejsze, bo firma, która się zgłosiła, przeznaczyła na ten remont 147 tysięcy, wystąpiliśmy do Ministerstwa Kultury z prośbą o rozszerzenie działalności. Uzyskaliśmy zgodę, w związku z tym dołożymy do tego jeszcze 12 grobów. Także to jest wyjątkowy czas, że będziemy mogli w jednym momencie pociągnąć aż 35 grobów. To naprawdę największy remont do tej pory grobów, który realizowaliśmy na Zamojskiej Rotundzie. Oczywiście remont będzie spory, bo dotyczy wymiany krzyży, wymiany obramowań, mogił, wykonanie nowych z granitu. Będą zdjęte tabliczki z piaskowca, wszystkie wyczyszczone i poddane renowacji. Dodatkowo będzie uzupełnienie ubytków nawierzchni żwirowej wokół mogił, wyrównanie ich powierzchni, nawiezienie ziemi i zazielenienie. W związku z tym rzeczywiście duży zakres prac, ale dzięki wsparciu ministerstwa właśnie tego programu Groby i Cmentarze Wojenne w kraju możemy zrealizować naprawdę dużą inwestycję i myślę, że to dla mieszkańców Zamościa jest bardzo ważna rzecz, bo to jest miejsce, gdzie każdego roku, właśnie zwłaszcza 1 września, przypominamy sobie o tych wszystkich, którzy oddali życie, czyli zapłacili najwyższą cenę za to, żeby Polska była wolna i żebyśmy mogli dzisiaj żyć w wolnym kraju. Idziemy po kolei. Tak naprawdę to jest kolejny etap remontu, w związku z tym kończymy sektor 4 i wchodzimy w sektor 5. Sektor 4 zostanie zakończony, a w sektorze 5 będzie 16 dodatkowych mogił wyremontowanych i tak stopniowo będziemy każdego roku chcieli remontować po kolei, tak żeby cały zespół rotundy był odnowiony, był wyremontowany, żeby rzeczywiście pamięć o tych ludziach, którzy tam spoczywają, była razem z nami. Mamy to podzielone sektorami, w związku z tym zakończyliśmy sektor 1, 2, 3, kończymy 4, będzie 5. Po kolei będziemy realizować tak, żeby domknąć wszystko. To czasami jest tak, że musimy się cofnąć do którejś jeszcze dodatkowej, także robimy po kolei. Ja zapraszam wszystkich mieszkańców Zamościa na Zamojską Rotundę. Tam będziemy mogli zobaczyć już to, co zostało zrobione i kolejne etapy, które będziemy realizować. Także, żeby samemu zobaczyć i docenić te prace, które zostały wykonane, dbamy o to, żeby rotunda była w jak najlepszym stanie i to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważne, żeby ta pamięć o tych ludziach była razem z nami. Miasto Zamość cały czas oczekuje na rozpoczęcie prac na ulicy Pałowiaków. To duży remont, który jest bardzo ważny dla mieszkańców Zamościa. Mamy problem nie z samą firmą, która wygrała przetarg, ale mamy problem z nadzorem inwestorskim. Mamy tutaj odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Mamy wstępne orzeczenie KIO, ale musimy do tego się ustosunkować, musimy przeprowadzić jakby szereg prac, rozeznanie tego orzeczenia, które będzie rzeczywiście skutkowało tym, że mamy przeanalizować po raz kolejny sytuację dotyczącą nadzoru inwestorskiego. To sprawia, że niestety cały czas nam się przesuwa rozpoczęcie prac. Na pewno będziemy informować mieszkańców Zamościa, że te prace ruszą. My też bardzo mocno naciskamy, żeby to zaczęło się jak najszybciej, bo mamy terminy, ten remont jest w określonym czasie, to jest kilkanaście miesięcy, mamy na to dofinansowanie, w związku z tym musimy wyrobić się w tym czasie, który jest na to przeznaczony. To jest remont, który będzie podzielony na kilka etapów. Ulica Pałowiaków to jedna z głównych arterii miasta, dlatego na pewno będziemy gorąco i mocno informowali, że mamy utrudnienia. To jest sytuacja, która na pewno odbije się na ruchu w mieście. Dotyczy to i przejazdu ulicą Pałowiaków, ale też kursowania autobusów. Oczywiście są specjaliści, którzy planują tak objazdy, żeby jak najmniej utrudnień było, żeby można było funkcjonować w tym systemie komunikacyjnym jak najlepiej. Na pewno będziemy jeszcze o tym mówić niejednokrotnie, żeby ta sytuacja była jasna, klarowna i żeby mieszkańcy Zamościa wiedzieli, jak się poruszać. Na razie oczekujemy na rozpoczęcie remontu ulicy Pałowiaków. Jak tylko będzie coś wiadomo, na pewno będziemy informować. Tak naprawdę firma będzie analizowała ten system tak, żeby sprowadzić jak najmniej utrudnień. Oczywiście wstępnie mówi się o tym, żeby podzielić to na 3 etapy, czyli okolice szpitala, okolice cmentarza i ten główny moment, kiedy będzie przebudowywane skrzyżowanie ulicy Przemysłowej i ulicy Pałowiaków. Tam ma powstać rondo, w związku z tym to będzie na pewno duże utrudnienie, pewnie chyba ten największy gardłowy moment, który będzie funkcjonował, ale na pewno przy każdym etapie będziemy informować go mocno, jakie się pojawią utrudnienia i jakie będą alternatywy komunikacyjne. Jest to bardzo duży projekt, który dotyczy tak naprawdę remontu nawierzchni ulicy, remontu chodników, remontu i przebudowy skrzyżowań, połączeń z kolejnymi ulicami. Dodatkowo Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej będzie wymieniało całą infrastrukturę w ziemi. W związku z tym to rzeczywiście już teraz mówi się o zmianie magistrali. My mieliśmy na początku tego roku remont i taki szybki, kiedy była awaria tej właśnie magistrali. Także to jest duże utrudnienie, duża sprawa. Przy okazji tego remontu, kiedy już będzie odsłonięta ziemia, na pewno będzie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej patrzyło na to, jakie remonty są wskazane i analizowało i na bieżąco remontowało i wymieniało na nowe to, co jest niezbędne. Także to rzeczywiście będzie bardzo duża inwestycja, która poprawi komunikację w mieście Zamość. No, wszyscy, którzy jeździmy tą ulicą, tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, że ulica Powiaków domaga się remontu. Ona jest bardzo mocno pofałdowana, bardzo mocno uszkodzona, w związku z tym w wielu miejscach musimy jeździć slalomem, omijać dziury. Możemy to łatać, ale tak naprawdę to nie jest żadne rozwiązanie. Dlatego udało się pozyskać środki, dlatego będziemy remontować ulicę Powiaków i to jest naprawdę bardzo duża inwestycja i myślę, że Zamościanie na nią bardzo długo czekali. Tak naprawdę remont jest przewidziany na kilkanaście miesięcy. My będziemy analizować, zawsze patrzeć. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych utrudnień. W tej chwili mówić ciężko o zakończeniu tego, kiedy jeszcze się nie rozpoczęło. W związku z tym będziemy na pewno analizować i wiedzieć, kiedy się zakończy, w momencie, kiedy ruszą prace, kiedy będziemy przynajmniej na jakimś etapie tych prac. My jesteśmy cały czas przed startem, w związku z tym dzisiaj ciężko wyrokować, kiedy będziemy mogli mówić o zakończeniu, bo na pewno no, to jest trudna ulica i w związku z tym wiemy, że na pewno na wysokości cmentarza będą utrudnienia, będą komplikacje. Mamy ten mur, który tam jest przy cmentarzu, tam musimy wyremontować chodnik. Ten mur należący do parafii jest w dosyć słabym stanie, w związku z tym tu na pewno będą jakieś prace dodatkowe. Także tutaj jest tych wielu składników, które będą się składały na to, żeby tą ulicę wyremontować. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda to poprowadzić jak najlepiej i będzie jak najmniej utrudnień i zrobi się to w jak najkrótszym czasie. Skrzyżowanie ulicy Przemysłowej i ulicy Pawiaku było zawsze problematyczne. Tam trudno się było włączyć, światła powstrzymywały ruch głównej ulicy czasami, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, wieczornych, zupełnie bezcelowo, bo na ulicy Przemysłowej czasami nikt nie stał, a ulicy, samochody, autobusy i tak się musiały zatrzymywać. W związku z tym stwierdzono, że rondo będzie najlepszym rozwiązaniem, które sprawi, że to skrzyżowanie stanie się płynnym, stanie się bardzo mobilnym i tutaj mamy tą sytuację, że takie jest założenie i będziemy przebudowywać to w ruchu kołowym na rondo i to na pewno powinno usprawnić cały system komunikacyjny. Prace cały czas oczekują na wybranie nadzoru inwestorskiego. To jest nadzór, który będzie prowadził całą inwestycję w imieniu miasta Zamość i bez tego remont nie może się rozpocząć. Cały czas trwają prace przy budżecie obywatelskim z roku poprzedniego. To już są te etapy, kiedy część się domyka. Jednym z tych elementów jest altana przy Szkole Podstawowej nr 2. Jest to miejsce do prowadzenia lekcji na świeżym powietrzu. Taką już jedną mamy przy ulicy Żdanowskiej. Tutaj mamy przy szkole taką altanę do prowadzenia zielonych lekcji. Ta przy ulicy Lwowskiej, przy Szkole Podstawowej nr 2 kosztowała 111 tysięcy. Oczywiście inwestycja zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Ma być to miejsce, które będzie wyposażone w ławki, stoliki, biurka, siedziska dla nauczycieli, tablicę magnetyczną. Będą odbywały się zajęcia przede wszystkim z biologii, przyrody. Ma być to miejsce, które rzeczywiście pozwoli uczniom obcować z naturą. Będzie to teren zagospodarowany, będzie kostką, będą donice z ziemią, nasadzenia, będzie lawenda, będą tablice edukacyjne, także rzeczywiście będzie można w zupełnie nowy sposób spojrzeć na to i patrzeć, jak rozwija się przyroda. Tego typu altany mamy już przy Szkole Podstawowej nr 7, przy Szkole Podstawowej nr 10. Mamy nadzieję, że ta przy Szkole Podstawowej nr 2 też się przyjmie i będzie można realizować tam lekcje w środowisku naturalnym. Miasto Zamość prowadzi formę konkursu na wybór loga, które będzie prowadziło i identyfikowało miasta przez najbliższe lata. Oczywiście już przetoczyła się przez media i przez społeczeństwo dyskusja, kiedy pojawiło się pierwsze logo. Jedni są za tym, żeby tego nie zmieniać, drudzy są oczywiście za tym, żeby zmieniać. Na stronie Wizyt Zamość, na profilu Zamość można zobaczyć trzy wybrane przez komisję logotypy, na które można głosować w wersji internetowej. To jest ten moment, kiedy to mieszkańcy mają możliwość wypowiedzenia się. Wchodzimy tam na stronę, widzimy projekty. Każdy z nas ma prawo do jednego głosu. Tam mamy link, który jest niezbędny do kliknięcia i przenosimy się właśnie na taką stronę, gdzie mamy możliwość oddania tego głosu z powiązaniem z kontem Gmail. Dlatego tutaj jest jakby ważne, żeby takie konto posiadać. składać i dodatkowo w tym momencie to my decydujemy o tym, jakie to logo będzie. Było ponad 20 projektów, komisja obradowała długo, przeglądali, wybrali te, które ich zdaniem były najlepsze, byli to artyści, byli to urzędnicy, byli to ludzie z różnych branż, którzy parają się sztuką artystyczną, ale znają się też na sztuce identyfikacji, w związku z tym wybrano te trzy, które ich zdaniem były najlepsze, najbardziej profesjonalne, najbardziej profesjonalnie przygotowane, w związku z tym teraz w rękach mieszkańców jest wybór ostatecznego projektu. Co do głosowania, musimy się śpieszyć, bo głosowanie trwa do 3 września do godziny 23:59, także zostało nam tylko parę dni na to, żeby oddać swój głos i być jednym z tych, którzy wybrali zamojskie logo.
1: SK Zamość.
2: Teraz w naszym magazynie przenosimy się do Zamojskiego Domu Kultury. Powiemy, jakie propozycje ma dla nas Zedek. Opowie o nich Joanna Bilska.
3: Jest późno. To było takie nasze hasło 51. Zamojskiego Lata Teatralnego. Jest późno, bo lato programowo się skończyło, ale nie jest późno na to, żeby jeszcze zaprezentować Państwu jedną rzecz, jedno przedsięwzięcie, które zostało zrealizowane w ramach tej edycji Zamojskiego Lata Teatralnego. Jest to odsłonięcie muralu, otwarcie muralu, który jest odsłonięty, więc myślę, że wielu z przechodniów już ten mural widziało na budynku Zamojskiego Domu Kultury od ulicy Kiepury. Będziemy to świętować wspólnie 6 września o godzinie 16 i w programie będzie nie tylko prezentacja muralu, ale też wystawa Mirka Chmiela na temat wokół Zamojskiego Lata Teatralnego. Tytuł wystawy to Chmiel fotografuje lato, czyli Zamojskie Lato Teatralne oraz projekcja filmu Mistrz Jan był z nami. Jest to oczywiście film o Janie Machulskim i początkach Zamojskiego Lata Teatralnego. Jeśli Państwo dojrzeli, ta postać jest też obecna na muralu. Także zapraszam serdecznie do tego, żeby jeszcze powspominać to, co Państwo podczas tej edycji Zamojskiego Lata Teatralnego mogli z nami obejrzeć, powspominać poprzednie edycje. Może podzielić się refleksjami na temat tego, co Państwo by w przyszłych edycjach chcieli w programie obejrzeć. Będzie to pretekst do rozmów, do spotkania wokół teatru i nie tylko. Mural, drodzy Państwo, jest autorstwa studio. To jest studio z Poznania. Trzy osoby wykonywały ten mural. Co przedstawia, to nie chciałabym tego opowiadać, bo mam nadzieję, że Państwo zobaczą i podzielą się wrażeniami z tego, co ten mural przedstawia. A jeszcze istotna informacja jest taka, że naszemu wydarzeniu 6 września będzie towarzyszyć oprawa muzyczna, którą przygotuje inny kwartet. Także wielka uczta i film, i muzyka, i element wizualny. Zapraszam 6 września o 16. A jak pierwsza niedziela miesiąca, pierwsza niedziela września już, to drodzy Państwo, oczywiście czas na giełdę kolekcjonerską. Jak zwykle w godzinach od 8 do 12 można przyjść do Zamojskiego Domu Kultury. Zawsze na giełdę zapraszam nie tylko tych, którzy chcą coś pooglądać, nabyć, porozmawiać z kolekcjonerami, ale też kolekcjonerów, tych, którzy są zbieraczami i chcieliby się tym podzielić, może chcieliby również sprzedać jakieś elementy, wymienić. To jest okazja, żeby to środowisko kolekcjonerskie miało przestrzeń do spotkania, do podzielenia się historiami, bo tak jak wiemy, każdy z przedmiotów, czy to są monety, czy to jest broń, czy to jest porcelana, czy to też bywa stara biżuteria, różne elementy pojawiają się na giełdzie, nosi za sobą historię i te historie wspaniale opowiadają kolekcjonerzy. To są nie tylko takie wydarzenia, powiedziałabym w jakimś sensie handlowe, polegające na tym, że sprzedajemy, kupujemy, ale to są spotkania wokół przedmiotów, które dostają drugie życie, to są spotkania wokół przedmiotów starych, które noszą swoją historię i kolekcjonerzy chętnie rozmawiają, chętnie się tymi historiami dzielą o tym, jak dany przedmiot został czasami zdobyty w warunkach dziwnych albo trudnych, albo jako wspaniała okazja. Także zapraszam 6 września na kolejną giełdę kolekcjonerską w Zamojskim Domu Kultury. 6 września odsłaniamy mural związany z Zamojskim Latem Teatralnym, ale we wrześniu mamy jeszcze jedno wydarzenie programowe związane z teatrem, a mianowicie spektakl Antygona w Nowym Jorku Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie, który to teatr właśnie ruszył w drogę i po ośrodkach województwa lubelskiego będzie przemierzał z tymże spektaklem. Cały czas są dostępne bilety. Myślę, że jest to okazja dla dorosłych i dla trochę młodszych, bo Antygona w Nowym Jorku gdzieś na pewno pojawia się w programie licealnym na języku polskim, więc jest okazja do obejrzenia adaptacji teatralnej dzieła oczywiście pana Głowackiego, Janusza Głowackiego. I o fabule może nie będę opowiadać, bo historia jest dość znana. Oczywiście sam tytuł nawiązuje też do tej starożytnej tragedii Sofoklesa, ale tutaj wiemy, dzieje się w realiach współczesnych, realiach slumsów, ludzi bezdomnych. I o tym, żeby zobaczyć, jak Teatr Osterwy podszedł do tego już klasycznego, powiedziałabym, dzieła, które jest w kanonie tych utworów, które obok pewnie Emigrantów, Mrożka, czy innych utworów Joyce'a, czy Różewicza, to zależy oczywiście od tego, kto co czyta, należy przeczytać, a jeśli nie przeczytać, to przynajmniej obejrzeć na deskach naszej sali widowisk.
2: A teraz powiedzmy o nowym projekcie realizowanym przez Zamojski Dom Kultury.
3: Nowy projekt, trochę nawiązujący do wędrujących estrad, które wędrowały po zamojskich osiedlach, a tym razem ten projekt nazywa się Profestival. Odbędzie się 12 i 13 września. 12 września od godziny 16 do 22, a 13 września od godziny 13 do 17 w Parku Miejskim, w pobliżu skateparku Boper. Jest to oczywiście przedsięwzięcie otwarte dla wszystkich, dla całych rodzin, dla mieszkańców wszystkich osiedli zamojskich, stąd wybór tego miejsca, żeby właśnie było w centrum, blisko, na styku różnych osiedli, osiedla Orzeszkowej, Stare Miasto, osiedla blisko też osiedla chociażby Partyzantów w sumie, żeby mieszkańcy wszystkich osiedli zamojskich mogli dotrzeć tak, jak im się zdarzy, chociażby docierać na Starówkę w celu uczestniczenia w różnych wydarzeniach. W ramach tego wydarzenia, które w założeniu jest powiązane ściśle z profilaktyką, z promowaniem zdrowego stylu życia, ruchu, z promowaniem również aktywności takich rodzinnych, aktywności w grupie wiekowej, będzie można uczestniczyć w różnych propozycjach. I będzie to między innymi deskorolka, zawody deskorolkowe wraz z takim instruktorem wcześniej warsztatowym, który poprowadzą instruktorzy z Lublina, Tomek Jaskuła i Juliusz Łyczak. Będzie akrobatyka z klubem RK, na pewno Państwu znanym. Będzie parkour z Grzesiem Rabiegą i Piotrem Szypułą. Joga z Iwoną Chrzan. Piłka nożna z UKS Football Academy. A także tenis stołowy. Tutaj będzie można zagrać z WF-istą Maćkiem Maciągiem. Do tego strefa dobrego odżywiania, warsztaty filmowe z Danielem Kiermutem. Jeśli mają Państwo dzieci w takim wieku, że dużo spędzają czasu z telefonami komórkowymi, to będzie okazja, żeby z tych telefonów fajnie skorzystać i zrobić taką akcję promocyjną właśnie festiwalu, akcję filmową. A jak to zrobić, opowie dokładnie Daniel Kiermut, który przed wydarzeniem, bo w sobotę o godzinie 14 będzie prowadził w Zamojskiej Akademii Kultury wcześniejsze takie warsztaty wprowadzające. Już trwają zapisy na te warsztaty, także jeśli mają Państwo dzieci w tym wieku, znajomych w takim wieku młodzieżowym, to można na te warsztaty dzieciaki, młodzież zapisywać. Wszystko skończy się w sobotę protańcówką, czyli potańcówką w stylu lat 80. I tu też zachęcam do tego, żeby się przebrać, bo przewidziane są pewne nagrody. Nie opowiedziałam o konkursach, a to też będzie taki duży element programowy Profestiwalu. Będą wspomniane już zawody deskorolkowe. Obecność UKS Football Academy wiąże się z mini konkursami piłkarskimi. Konkurs plastyczny Jem Nie Tylko Dżem, w którym który będzie promował zdrowe odżywianie i obecność pani dietetyk Katarzyny Osóbki. Oczywiście będzie możliwością konsultacji i nabycia wiedzy, jak jeść lepiej niż to robimy obecnie, oraz konkurs w ramach wspomnianej potańcówki Nastrój w stylu lat 80. Takim sercem tego wydarzenia będą rozmowy pod namiotem i jest to strefa prorozmów o profilaktyce. Dzięki długiej już wieloletniej współpracy z instytucjami pomocowymi działającymi w naszym mieście będziemy się dowiadywać o tym, jak z pewnej pomocy korzystać, jak z pewnymi problemami sobie radzić, gdzie się udać, mając takie problemy, jakie są możliwości pomocowe, także pod namiotem naszym festiwalowym, profestiwalu, będzie można tego wszystkiego wysłuchać. Spotykamy się 12 i 13 września w Parku Miejskim. Nie wiem, jak Państwo zapatrują się na jesień, która powolutku się do nas zbliża. Ja myślę, że to jest taki czas, żeby trochę się poruszać, żeby tych endorfin było więcej. Nie będzie takiego letniego słońca, ale to słońce można nosić w sobie, a temu bardzo pomaga ruch, a na pewno pomaga temu taniec. Dlatego w ramach projektu Za Horyzont Wyobraźni zapraszam serdecznie młodzież, starszą młodzież, tak to zostało określone, na dwa rodzaje zajęć tanecznych. Pierwsze to jest salsa i pierwsze takie spotkanie odbędzie się 19 września o godzinie 12. Będą to dwugodzinne zajęcia taneczne, warsztaty taneczne z Karoliną Swachą, która jest instruktorem tanecznym z salsą, bardzo dobrze obeznaną, ale też będzie chciała wprowadzić na tych zajęciach elementy czaczy. Zajęcia odbędą się w sali, która się nazywa Wytwórnia Kultury w Zamojskiej Akademii Kultury, czyli budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego mieszczącego się przy ulicy Akademickiej. Od razu mówię, że łatwiej się tam dostać wejściem od ulicy Pereca i od razu jak wchodzą Państwo po lewej stronie jest winda, trzeba wcisnąć guziczek 2 i wjechać na drugie piętro, a później w takiej sali z lustrami będziemy tańczyć salsę. To jest zapowiedź pierwszych zajęć 19 września. Te zajęcia będą cykliczne i mam nadzieję, że jeszcze we wrześniu będę w stanie podać termin. Wstęp jest wolny. Należy się zapisać. Mail jest podany na naszej stronie i mediach społecznościowych, albo w ostateczności po prostu przyjść na zajęcia i wtedy dopełnimy formalności. Drugie zajęcia taneczne to są zajęcia tanga argentyńskiego, czyli jedno i drugie to są, salsa już w jakimś stopniu, ale nie kubańska, tak prawdziwie nie występuje w naszym mieście. Tanga jeszcze nie ma, więc to jest to nowum ruchowe, taneczne. Tango prowadzi Piotr Łyszkiewicz, który z biegiem różnych okoliczności jest obecnie mieszkańcem Zamościa, był instruktorem tanga, ma potężną wiedzę, potrafi świetnie uczyć i myślę, że tango argentyńskie, i tutaj chciałam powiedzieć, że jest takim tańcem, którego się każdy może nauczyć, ale to też są pozory, bo tango wcale łatwe nie jest. Natomiast jest to wielka przyjemność uczenia się powolutku tych wszystkich kroków, które wymagają dużej precyzji i oprócz tego, że taniec to ruch, to oczywiście jest to też możliwość bycia w grupie rówieśniczej, to jest możliwość otwierania się, nabierania pewności siebie, ćwiczenia też swojego zmysłu równowagi, ćwiczenia pamięci ruchowej. Bardzo, bardzo dużo korzyści z takich zajęć tanecznych. Salsa 19 września o godzinie 12, tango 24 września o godzinie 17 i też w Zamojskiej Akademii Kultury w sali, która się nazywa Wytwórnia Kultury. Oba zajęcia taneczne będą zajęciami cyklicznymi i będą realizowane do początku grudnia. Tak, starsza młodzież, drodzy Państwo, to jest taka młodzież, która jest młodzieżą licealną, chodzącą do szkół średnich. To też wynika z charakteru obu tańców, ponieważ salsa na pozór się wydaje tańcem prostym, natomiast jak już się wchodzi w te technikalnie, to wymaga to dużej koncentracji, dużej pracy. Natomiast satysfakcja i poziom energii, który towarzyszy uczeniu się salsy, jest gigantyczny. Nie wiem, myślę, że dla Państwa dla Państwa tańczących każdy taniec generuje takie poziomy energii. Dla mnie prywatnie mało który taniec dorównuje salsie. Tango jest z kolei tańcem bardziej stonowanym, powolniejszym, gdzie te kroki, ta przestrzeń też między partnerami jest inna. Ale z kolei uczy bardzo dużego takiego wyczucia partnera, reagowania na najdrobniejsze gesty. No to jest duża sztuka, duża umiejętność takiej komunikacji międzyludzkiej, która odbywa się za pomocą ruchu. Także to też na pewno ma dużo elementów psychologicznych, na pewno pozwala wchodzić w jakiś taki stan równowagi i zaprzyjaźniać się ze swoim własnym ciałem, myślę. Jeśli chodzi o salsę, oczywiście można przyjść pojedynczo. Założenie jest, że będzie to salsa solo. Mielibyśmy takie życzenie, żeby to była salsa w parach, natomiast nie wiem, czy to będzie możliwe. Więc jeśli młodzież, która nas słucha, ma parę i mogłaby przyjść w parze, byłoby ekstra. Jeśli tej pary nie ma, może przyjść solo, też damy radę. Tango, no i tutaj też jest dość podobna sytuacja. Oczywiście idealną sytuacją jest przyjść w parze, bo w tangu ten partner taneczny jest niezwykle istotny. Ale jeśli będą to pojedyncze osoby, to jesteśmy później w stanie tańczyć ze sobą, bo to jak to w tych tańcach związane z Ameryką Łacińską. Zarówno mężczyzna może w takich tańcach jak rumba tańczyć z mężczyzną, a w tańcach takich jak salsa prowadzący może być druga kobieta. Nie ma tutaj żadnego problemu, zwłaszcza, że tak jak patrzę i z mojego doświadczenia wynika, że tych mężczyzn, droga młodzieży, zawsze jest mniej chętnych niż dziewczyn. Także odwagi i jeśli i chłopcy, i dziewczyny mogłyby przyjść, a już jeśli w parach, to w ogóle genialnie zapraszam i na salsę, i na tango. I jeszcze jedna propozycja wśród morza innych propozycji Zamojskiego Domu Kultury, a mianowicie 17 września ruszymy z takim projektem filmowym we współpracy z Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. Jest to 22. edycja Polskiego Kina Młodego Widza. Oczywiście celem jest promowanie kinematografii polskiej, polskiego kina dla dzieci i młodzieży. I w ramach tej współpracy, nowej dla nas, nie zajmowaliśmy się kinem i absolutnie nie wchodzimy w kompetencje kina, natomiast jest to jakaś taka forma też, której będą towarzyszyć warsztaty później edukacyjne. Forma, propozycja nowa, która zaistnieje nie w Zamojskim Domu Kultury, a w Zamojskim Domu Kultury w budynku Zamojskiej Akademii Kultury. Czyli znowu spotykamy się w Zaku przy ulicy Akademickiej 17 września, 1 października, 15 października i 5 listopada. Na te terminy mamy zamówione filmy. Jakie? To można sobie oczywiście sprawdzić w naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie. To są propozycje dla młodszych widzów, dla dzieci w wieku 5+, 6+ i 10+. Uczestnictwo jest bezpłatne. Oczywiście wskazane są grupy zorganizowane, więc w tym momencie kieruję swoje słowa i zaproszenie głównie do przedszkoli i szkół podstawowych. Jeśli jacyś nauczyciele, opiekunowie, wychowawcy nas słuchają, to zapraszamy serdecznie. Można się zapisać na te prezentacje filmowe, którym będą towarzyszyć też tematycznie powiązane warsztaty edukacyjne. I jeszcze propozycja fotograficzna, propozycja wystawy, która zostanie otwarta 24 września o godzinie 17 w galerii, która mieści się na drugim piętrze Zamojskiej Akademii Kultury. Jest to pokłosie 12 Zamojskiego Przeglądu Fotografii. Jury przyznało nagrody. Proszę sobie wyobrazić, że na 12 Zamojski Przegląd Fotografii wpłynęło 1117 zdjęć, 386 autorów. Brzmi prawie niewiarygodnie. Warunki regulaminu spełniło prawie 1000 zdjęć, a z tego jury wybrało 79 prac, 79 autorów. I te prace, drodzy Państwo, będą mogli Państwo obejrzeć od 24 września, ponieważ w tym dniu będzie wernisaż w Galerii Fotografii AZ w Zamojskiej Akademii Kultury. I no, oczywiście przez jakiś czas ta wystawa będzie się tam znajdować, natomiast na wernisażu będą też przyznane nagrody i jest to okazja do spotkania się z autorami prezentowanych.
1: SK Zamość News.
2: Violetta Semwans, zaczynamy magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym magazynie powiemy, jakie były wakacje w strażackich statystykach. Wybierzemy się też na wycieczkę na Roztocze.
1: SK Zamość.
2: To zaczynamy. Zamojscy strażacy podsumowali wakacje. Ponad 500 interwencji podejmowali strażacy w tym czasie. Najwięcej wyjazdów dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru. Strażacy wyjeżdżali też do pożarów i miejscowych zagrożeń. Szczegóły już teraz.
4: Młodszy brygadier Marcin Żulewski, oficer prasowy komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Skończyły się wakacje. Też okazja, żeby właśnie podsumować ten okres wakacyjny. Czerwiec, lipiec, sierpień. Łącznie tutaj, jeżeli chodzi o straż pożarną, ponad 500 interwencji, ponad 100 pożarów, niespełna 400 miejscowych zagrożeń. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w związku z anomaliami pogodowymi, gwałtownymi wiatrami. Łącznie w tych interwencjach braliśmy udział aż 84 razy. Dla porównania w 2025 roku było tych interwencji ponad 120. Największe zniszczenia odnotowaliśmy po przejściu gwałtownych burz 27 lipca. 18 takich interwencji, gdzie na 5 budynkach został uszkodzony dach. I kolejny dzień to 28 sierpnia, 29 interwencji i w tym dniu akurat 20 budynków zostało uszkodzonych. Pożary głównie występowały w obiektach typu uprawy i rolnictwo, niespełna 50, w budynkach mieszkalnych, środkach transportu oraz maszyn rolniczych. I głównie przyczyny to nieostrożność osób dorosłych. Z uwagi na okres żniw strażacy interweniowali do zdarzeń takich związanych ze żniwami 40 razy. W tej grupie zdarzeń jedna osoba została poszkodowana i spalony został jeden sprzęt rolniczy, prasa do słomy, do rolowania słomy. Jeżeli chodzi o tę osobę poszkodowaną, to była to 70-letnia kobieta 10 sierpnia w miejscowości Jatutów. Podczas gaszenia pożaru ścierniska w pobliżu zabudowań została potruta dymem i uskarżała się właśnie na zawroty głowy i duszność. Natomiast jeżeli chodzi o ten spalony sprzęt rolniczy, to było w dniu 25 sierpnia w Gruszce Dużej. W wyniku zatarcia łożyska doszło do spalenia prasy rolniczej do balowania słomy. Jeżeli chodzi o pożary, największe straty i zniszczenia odnotowaliśmy podczas pożaru samochodu ciężarowego w miejscowości Krasne na drodze krajowej numer 17. Miało to miejsce 27 sierpnia i najprawdopodobniej przyczyną tego pożaru była awaria układu paliwowego. Przed przybyciem straży tutaj doszło do eksplozji i rozerwania zbiorników z olejem napędowym. Ta płonąca, rozlana ciecz doprowadziła do gwałtownego rozwoju pożaru, który objął pojazd oraz przydrożne drzewa. Tutaj całkowitemu spaleniu uległ ciągnik siodłowy. Częściowemu uszkodzeniu uległa metalowa naczepa, nawierzchnia asfaltowa w miejscu pożaru. I straty tutaj oszacowane zostały na kwotę 400 tysięcy złotych. W akcji tej zaangażowanych było 27 strażaków, w tym komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, brygadier Przemysław Ilczuk. Kolejne zdarzenie, kolejny pożar właśnie z dużą ilością strat to pożar budynku chlewni w miejscowości Gorajec Stara Wieś 27 sierpnia. Prawdopodobnie powstał w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej. Całe szczęście nie było potrzeby prowadzenia ewakuacji tuczników znajdujących się w tym budynku w ilości około 950 sztuk. Pożarem objęte było w tym budynku poddasze, w budynku chlewni, w którym składowana była słoma. Spaleniu uległ dach, instalacja fotowoltaiczna i solarna na tym budynku. Straty oszacowane zostały na kwotę 300 tysięcy złotych i w tej akcji zaangażowanych było ponad 50 strażaków, i w tym również komendant miejski brygadier Przemysław Ilczuk. Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, w niespełna 400 tych zdarzeniach, to ponad 80 to właśnie interwencje związane z usuwaniem skutków silnych wiatrów i opadów deszczów. 74 interwencje wystąpiły podczas wypadków, kolizji drogowych. Natomiast w 30 też przypadkach interweniowaliśmy w związku z usuwaniem gniazd os, szerszeni i pszczół. W grupie miejscowych zagrożeń zginęło 14 osób, 119 zostało poszkodowanych. Podczas pożarów odnotowaliśmy 4 osoby ranne. Jeżeli chodzi o okres wakacyjny, to z uwagi na wzmożony ruch turystyczny w Krasnobrodzie od 17 czerwca zapewniony był czasowy posterunek Państwowej Straży Pożarnej. W tym posterunku stacjonowało 4 strażaków Państwowej Straży Pożarnej całodobowo. I w tym okresie odnotowaliśmy tylko 17 interwencji, 12 miejscowych zagrożeń i 3 pożary. Jeżeli chodzi o ten okres wakacyjny, to takie zdarzenie tragiczne na zalewie w Zamościu 30 lipca utonął 22-latek, zjechał ze zjeżdżalni umieszczonej na rowerku wodnym, zaczął się topić, o własnych siłach nie zdołał wypłynąć. Ciało z wody wydobyli ratownicy WOPR-u, którzy zabezpieczali kąpieliska. I tutaj po godzinnej reanimacji prowadzonej przez ratowników medycznych nie udało się przywrócić czynności życiowych. Okres wakacji to również możliwość odwiedzania strażnicy poprzez dzieci, które wypoczywają na terenie Zamojszczyzny. I w ramach również pikników i innych takich przedsięwzięć strażacy prezentowali sprzęt. Podczas tych wydarzeń strażacy również opowiadali o pracy strażaka, o zasadach bezpieczeństwa podczas bezpiecznego spędzania czasu w ramach wypoczynku letniego. W tym okresie było 6 takich spotkań ze strażakami. W ramach tych spotkań też na Rynku Wielkim w Zamościu prowadziliśmy edukację mieszkańców w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Były to takie 2 spotkania, jedno w zakresie praktycznych, takiej nauki, praktycznej umiejętności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Kolejne spotkanie było w zakresie rozróżniania, reagowania i reagowania właściwego po usłyszeniu syreny alarmowej, przygotowania plecaka ewakuacyjnego i odnalezienia miejsca schronienia. Te takie akcje są ogólnopolskie i tutaj jest kierunek taki, żeby właśnie ta świadomość mieszkańców, świadomość Polaków była wyższa, jeżeli chodzi właśnie o te zagrożenia wynikające właśnie z ataków powietrznych, ale nie tylko. I sygnały alarmowe też ostrzegają nas o zagrożeniach w związku z klęską żywiołową. Z takich niecodziennych akcji w okresie wakacyjnym to dostaliśmy zgłoszenie właśnie o występującym wężu na terenie posesji. Strażacy zostali właśnie tam zadysponowani. No i mamy na wyposażeniu taki chwytak teleskopowy. Przy użyciu tego sprzętu właśnie ten wąż został złapany i schowany właśnie do worka. Następnie przekazany został właśnie do ogrodu zoologicznego. Jeżeli chodzi o takie inne wydarzenia, to od 20 do 31 sierpnia lubelscy strażacy wchodzący w skład modułu GFF Lublin, przeznaczeni do gaszenia pożarów lasów bez użycia pojazdów, stanowili 3. podmianę i pomagali w gaszeniu pożaru wielkopowierzchniowego w Hiszpanii. W składzie tego modułu było 4 zamojskich strażaków: starszy aspirant Paweł Sachajko, aspirant Łukasz Kostrubała, młodszy aspirant Karol Swatko i starszy ogniomistrz Rafał Kuryło. Było to dla nich i wyzwanie, i zdobycie doświadczenia. Z tego też cieszymy się. Kolejne takie zdarzenie związane z działalnością straży to W Komendzie Miejskiej 12 sierpnia odbyła się uroczysta zbiórka związana ze ślubowaniem czterech nowo przyjętych strażaków, wstępujących właśnie do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Tutaj młodzi strażacy od września rozpoczęli szkolenie w Szkole Podoficerskiej w Bydgoszczy. To szkolenie potrwa do grudnia, a po ukończeniu tego szkolenia rozpoczną właśnie służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych w Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. I taki sukces sportowy jednego ze strażaków zamojskich na początku lipca w Mistrzostwach Polski o tytuł najtwardszego strażaka rozegranych w Rzeszowie. Lubelska sztafeta wywalczyła pierwsze miejsce, a w składzie tej sztafety znalazł się też strażak zamojski, młodszy aspirant Karol Swatko. Tutaj ta lubelska sztafeta wywalczyła złoto w tej sztafecie, ale też i ustanowiła rekord Polski. Z tego też bardzo się cieszymy, że Karol dołożył cegiełkę do zwycięstwa. Jeżeli chodzi o miesiąc wrzesień, to 13 września planowane są zawody dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. 13 września w Stawie Nowakowskim o godzinie 10 rozpoczną się zawody sportowo-pożarnicze dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Wystąpią drużyny z całego powiatu. Będą to zawody sportowe, rywalizacja, tak jakby w dwóch konkurencjach. Sztafeta pożarnicza, w której właśnie młodzi strażacy będą mieli do pokonania różne przeszkody. W ramach tej sztafety trzeba będzie się wykazać właśnie sprytem, szybkością. Natomiast kolejne ćwiczenie to jest właśnie ćwiczenie bojowe. Również w tym ćwiczeniu będą do pokonania przeszkody, ale takim finalnym właśnie czynnością w tej konkurencji jest właśnie nalanie wody z hydronetki, z prądownicy do tarczy i zawiązanie węzłów ratowniczych. To cieszy się ogromną taką radością, jeżeli chodzi o tych uczestników. No i widzimy, że jest duże zainteresowanie te młode drużyny, młodzieżowe drużyny pożarnicze, które funkcjonują w jednostkach ochotniczych straży pożarnych, powstają i to daje taki sygnał do tego, że zainteresowanie jest, a te zawody są taką możliwością rywalizacji. No i oczywiście zwycięzca dostaje tak jakby możliwość reprezentowania powiatu. Jeżeli właśnie chodzi o te młodzieżowe drużyny pożarnicze, to są chłopięce, dziewczęce. Również istnieje możliwość też wystartowania drużyny mieszanej, czyli w składzie której są i chłopcy, i dziewczęta. Czego możemy się spodziewać tak w najbliższych miesiącach? Na pewno mogą przyjść jakieś ulewne deszcze, a to związane jest właśnie, jeżeli są gwałtowne, ulewne deszcze, może dojść do podtopień piwnic, podtopień budynków mieszkalnych. I tu, jeżeli tak jakby z doświadczenia naszego mamy takie informacje, że nasze budynki przy gwałtownych deszczach ulegają podtopieniu, to dobrze jest się zabezpieczyć w worki z piaskiem. I w przypadku, gdy mamy informację, czy to właśnie SMS-em, że będą ulewne deszcze, to taki worek mieć w pogotowiu, czy to przy wejściu do piwnicy, żeby ustawić te worki, to na pewno bezpieczy nasz dom. Doprowadzi do tego, że ta woda będzie naturalnie napływać. No i to się sprawdza. Natomiast jeżeli mamy jakieś tam w piwnicy urządzenia, piece elektryczne, to właśnie oprócz tych worków dobrze jest też mieć jakąś tam pompkę do wypompowania wody, bo tutaj tylko przekazuję takie właśnie informacje, że straż reaguje na wszystkie zlecenia, na wezwania, natomiast tych zleceń przy gwałtownych opadach deszczu jest bardzo dużo i jeżeli chodzi o podejmowanie czynności, to w pierwszej kolejności tam, gdzie jest najgorzej, podejmujemy, natomiast kolejne interwencje obsługujemy, kolejne właśnie miejscowości, posesje, budynki tam, gdzie właśnie jeszcze nic takiego złego się nie dzieje. Natomiast poprzez ustawienie tych worków, zapewnienie właśnie tej pompy do wypompowania wody brudnej, możemy po prostu sami sobie zapewnić i ochronić właśnie bezpieczeństwo i mienie, które posiadamy. Dodatkowo przy tych ulewnych deszczach występują też porwiste wiatry. To przypominam, że przy takich anomaliach pogodowych jak porwiste wiatry Zamykamy otwory okienne, zamykamy z balkonów luźne elementy, które mogą być porwane. Na pewno, jeżeli chodzi o pojazdy, nie parkujemy pod drzewami. W trakcie jazdy, jeżeli nas złapie porwisty wiatr, dobrze jest właśnie zatrzymać się na poboczu i przeczekać te anomalia pogodowe. Natomiast jeżeli pieszo spacerujemy gdzieś po otwartej przestrzeni, bezpiecznie znaleźć schronienie właśnie, czy to w jakimś tam centrum handlowym, sklepie otwartym i przeczekać to miejsce. Na pewno nie należy się chować pod wiatami, pod przystankami, bo tutaj historia potwierdza, że taki przystanek może być wyrwany i ta osoba, która jest właśnie schroniona pod tym przystankiem, może też właśnie ulec wypadkowi.
1: SK Zamość.
2: Wakacje za nami, ale i we wrześniu warto wybrać się na wycieczkę po naszym Roztoczu. Gdzie i co warto zobaczyć, o tym już teraz. Mówi prezes honorowy zamojskiego PTTK-u Edward Słoniewski.
5: Pięknie jest szczególnie na Roztoczu i tym razem zapraszam Państwa na wycieczkę. Oczywiście jak można z własnym dojazdem, można samochodem, można rowerem dojechać w miejscowość Senderki. Miejscowość jest położona u stóp wzgórza wysokiego. Są dwie miejscowości, jest potok Senderki i Senderki, ale my omawiamy Senderki. Dojechać tam można bardzo łatwo od Zamościa, jedziemy w kierunku Józefowa drogą 849 i tuż przed stacją Krasnobród po prawej stronie jest taka zielona kapliczka, a przed kapliczką droga w prawo. W tej chwili tą drogę utworzono kamieniem, także troszkę rowerem to by było trudno przejechać, ale samochodem się śmiało przejeżdża. Wtedy dojeżdżamy do Senderek, po prawej stronie będzie krzyż, taka figura na rozstajnych drogach, natomiast my skręcamy w lewo i ostro w górę wjeżdżamy. I tam na górze będzie możliwość zawrócenia, po prostu zjazdu z powrotem i tam zatrzymujemy się. To jest miejsce, to jest taki węzeł szlaków, tamtędy przebiegają dwa szlaki piesze, szlak centralny, ten najdłuższy na terenie Roztocza z Szastarki do Chorzyńca Zdroju, to jest koloru niebieskiego, oraz szlak zielony imienia Aleksandry Wachniewskiej ze Zwierzyńca do Florianki. I te szlaki właśnie tam przechodzą przez ten węzeł i stamtąd wychodzą, jeszcze tam się rozchodzą, bo szlak zielony prowadzi w dół w kierunku właśnie Florianki, natomiast w lewo prowadzi szlak centralny. Tam są również znaczki dwóch ścieżek spacerowych. Ścieżka czerwona jest o wiele ciekawsza i prowadzi właśnie obok tych sztolni. Mieszkańcy nazywają jamami. Tam właśnie od XVI wieku do XX wydobywano kamień, który był używany do żaren i do kamieni młyńskich. Te kamienie były odłamywane pod ziemią i wtedy po prostu końmi wyciągano na zewnątrz już okrągły, obrobiony materiał. I tych sztolni jest kilka, można zajrzeć. Nie proponuję wejścia. Niektórzy tam wchodzą, ale to jest bardzo trudno, jest zresztą i ciemno, także a jeszcze jest jedna sprawa, że tam mieszkają nietoperze. W związku z tym, żeby tych nietoperzy nie straszyć, to ale z zewnątrz warto zobaczyć, bo to bardzo malownicze są takie po prostu wykopy i wewnątrz jest wejście do jamy. Po drodze właśnie podziwiamy po lewej stronie te właśnie wrobiska. Później jest wiata, można przy tej wiacie sobie odpocząć, posiedzieć i obok wiaty jest jeszcze w lewo, jak pójdziemy tak troszeczkę w dół, to też łatwo zauważyć, tam jest jeszcze jedna taka jama, bardzo duża, zresztą tam podobno planowano otwarcie tej jamy, ale zdecyduje tego wrobiska, ale jakoś chyba pieniążków nie ma i do tej pory nie tego, nic się tam nie dzieje. Ale to tak gmina i Nadleśnictwo Zwierzyniec planują, że może kiedyś się uda tam po prostu zrobić takie głębiej wejście do tego wrobiska. Później, wychodząc od tego szałasu, miejsca wypoczynku, schodzimy w dół i jest po prawej stronie jest pole, a po lewej stronie, proszę bardzo dokładnie uważać. W początku zobaczymy kilka mrowisk. Warto nie podchodzić, bo tam są takie malutkie mrówki, bardzo piekące, to tylko obejrzeć i następnie po lewej stronie, tak przy drzewie dzikim, jest czakram. To jest coś pięknego, to jest ogromny kamień. Kiedyś byłem na takim spotkaniu z naukowcami z Uniwersytetu Lubelskiego i powiedzieli, że takie skały promieniują. Jeżeli ktoś ma przyrząd właśnie do promieniowania, badania promieniowania, to na pewno to warguje po prostu ten przyrząd w tym miejscu. A ja to nazwałem czekamy. I tak od tego czasu już tak jest i na mapach już jest zaznaczone. Co warto dotknąć lub się usiąść na tym, to na pewno promieniuje i tę pozytywną energię można zdobyć. Później idziemy dalej i jest jakaś jabłonka, jest w lewo i polana, a na skraju polany jest samotne gospodarstwo. Mieszka tam pan Stanisław się nazywa, no rodzice już jego nie żyją, ale tam sobie mieszka. Przyjaciółmi jego jest pies i kot. Zresztą ten kot jest tak ogromny, wygląda jak ryś. Także czasami można tam zobaczyć. No i stamtąd można, jak ktoś ma więcej czasu, to może iść dalej tym szlakiem, ścieżką czerwoną i dojść do okolicy Starej Huty i później tymi szlakami niebieskim i zielonym dojść przez wioskę i później te szlaki skręcają na południe. I kiedy wejdziemy na wzgórze, to też to wzgórze się nazywa Senderki, bo to jest takie pasmo tych wzgórz Senderki i wtedy stamtąd jest wspaniały widok. Widać tam 3 powiaty i 5 gmin. Także teren jest bardzo piękny. Tam tu też widać tą sosnę, niby sosnę w okolicach Tereszpola. Też. Chciałbym jeszcze takie kilka słówek powiedzieć, dlaczego się nazywa Senderki. Kiedyś te tereny należały do miejscowości Majdan Kasztelański i tam mieszkańcy z Majdanu byli właścicielami lasów i pól w tym okresie. I tam właśnie rozpoczęto eksploatację tych kamieni młyńskich. Do Majdanu stamtąd jest ponad 5 km, może 6. W związku z tym ci pracujący górnicy po całodziennej pracy przy kaganku jakimś nie mieli siły wracać do domu. W związku z tym w tych jamach spali. A żeby nie zmarzli, to się przykrywali derkami. A derka to jest takie właśnie takie okrycie dla konia. I dlatego nazywa się sen na derkach Senderki. Taka jest opowieść. Zapraszam serdecznie, bo jest jeszcze jedna droga od potoku Senderki. Tamta jest betonowa, jest równa droga, ale to trudno do niej trafić. Już po prostu według mapy trzeba było jechać i wtedy trafi się na tą drogę. Także zapraszam do Senderek. Tam na pewno czasami czasu przylecą nietoperze. Oczywiście na drzewach rosną bluszcze. To też jest rzadkość, bo bluszcz jest taką rośliną rodziny żeńszeni. Także mamy tutaj taki żeńszeń na Roztoczu. I oczywiście te podziemne wejścia. Historia tego miejsca, tajemnice Senderek, to sięga jeszcze do II wojny światowej. W 1941 roku podobno rozstrzelano tam tzw. czarnych oddziała niemieckiego, którzy się zbuntowali i tam zginęli. Właśnie ostatnio jeden z panów opowiadał mi, że znaleziono tam krzyż virtuti militari. Skąd? Nikt nie wie, skąd tam się wzięło. Również tam w czasie okupacji, w 1944 roku, w maju, po rzutach, które były rzuty dla Polaków pod hipopotamie, pod Florianką, część tych rzutów przywieziono tutaj, do Senderek i tam gdzieś w jaskiniach zostały ukryte. Których, gdzie, to nikt nie wie, ale tajemnica jest po prostu i nie będzie chyba szybko odkryta. Bo widać poet tomaszowski, poet zamojski, poet biłgorański, a gminy to gmina Krasnoobród, gmina Józefów, widać Łukową, widać gminę, Tereszpol i gminę Zwierzyniec. Z tym, że później jak tą trasę byśmy szli dalej, to znaczy od Starej Huty w górkę, to troszeczkę można się zasapać, ale to widoki są tak piękne, że warto po prostu trochę się zmęczyć, żeby zobaczyć. Bo później z wejściem w dół już tam jest łagodnie. Teren to jest trawiasty, trawą porośnięty najczęściej. Oczywiście ścieżka jest wydeptana, bo tam chodzi dość dużo turystów, także nie ma obawy, żeby tam złapać kleszcze. Chyba, że ktoś będzie chodzić po haszczach, jak to się mówi, w okrzakach, no to wtedy może gdzieś tam dostać. Jeżeli to sam tą trasą się chodzi, to raczej trudno złapać tego kleszcza. Warto odwiedzić również nasze miasteczka. Krasnoobród, Zwierzyniec, również Szczebrzeszyn, ale Józefów też. No i oczywiście, jeżeli chodzi o Krasnoobród, to oczywiście sanktuarium, źródełko, kaplicę Świętego Rocha. To są takie trzy obiekty. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę i nie ma lęku przestrzeni, to może wejść na taką skarpę, na stok do wieży widokowej. ale jeżeli ktoś się po prostu troszeczkę obawia, to można taką drogą dalszą obejść. Tam widać, widoczne jest to. Oczywiście tam jest taki punkt widokowy w Krasnobrodzie obok sanatorium, także warto te rzeczy zobaczyć. Także pół dnia albo więcej można czasu w tym Krasnobrodzie zobaczyć. Jeżeli chodzi o Józefów, no to Józefów to jest takim sztandarowym miejscem, to jest oczywiście, to są kamieniołomy i wieża widokowa. No z tym, że to z tej wieży widać pięknie Józefów i na północ, natomiast na południe w kierunku Puszczy Solskiej, no niestety niewiele widać, bo tam drzewa zasłaniają. A w Józefowie jest setki po prostu takich pomników kamiennych, także warto zobaczyć. Zalew w Józefowie jest też, tylko zalew w Józefowie jest stosunkowo zimny, dlatego że woda nie zdąży się ogrzać, niedaleko są źródła, także że tam w okresie dopiero gorącym to można się po prostu zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o Krasnobród, to wiadomo, to wszyscy przyjeżdżają do Krasnobrodu kąpać. Jeżeli chodzi o zwierzyniec, to w zwierzyńcu warto zobaczyć oczywiście przejść na Bukową Górę, czy na Górę Piaseczną w Parku Narodowym lub taką piękną ścieżką nad stawami Echo. No oczywiście w samym zwierzyńcu to kościółek na wyspie, zwierzyńczyk odrestaurowany, pomnik szarańczy i pomnik Piłsudskiego. Zresztą kilka jest, właściwie w zwierzyńcu jest 60 chyba 8 miejsc pamięci narodowej, pomników. Także to trudno wszystkie wymienić. No, pomnik powstańców też jest ciekawy. Pomnik szarańczy. Kiedyś ten kamień to był taki w

0: opis takim językiem starodawnym, ale można sobie przeczytać. Dotyczy właśnie prac związanych z zbieraniem jajek i owadów w szarańczy. I tam jest podana ilość tych, ile tej szarańczy zebrano. I podane są miejscowości, w których najbardziej ta szarańcza po prostu grasowała. I to są miejscowości ordynacji zamojskiej. To wszystko dotyczy ordynacji zamojskiej. W ordynacji są od strony zachodniej, tam nie było tej szarańczy, w związku z tym na pewno to po prostu zboże zostało przywiezione tutaj i ludzie mogli wtedy się jakoś wyżywić. No miliony, trudno powiedzieć, to w korcach zbierano i również po prostu w garcach, to takie pomiary były. Takie atrakcje oczywiście, to też na lody, po prostu jest w kilku miejscach, po prostu pizzę można zjeść współczesną, jak to się mówi. Także że warto zwierzęc odwiedzić, warto zwiedzić te ścieżki na Bukową Górę, czy ścieżkę na Piaseczną Górę. Bo na Piaseczną Górę ścieżka jest niepłatna, ale warto tam tędy przejść, chociaż to jest około 4 km, ale przepiękny widok jest na roztocze zachodnie i na roztocze środkowe, na dolinę rzeki Wieprz i na Zwierzyniec. Także widać dokładnie jak na dłoni Szczebrzeszyn stamtąd, także warto tam zobaczyć. Tam również jest miejsce, ale chociaż w tej chwili nieoznaczone, będziemy jeszcze prosić Park Narodowy, żeby oznaczyć, gdzie był cmentarz morowy powstańców listopadowych. Bo właśnie powstańcy, bo kiedy chorowali bardzo w Zamościu, w czasie obrony twierdzy, to wywieziono do Zwierzyńca, żeby tam odpoczęli. I tam wielu umarło, w związku z tym, że to była choroba uważana za chorobę, nie? Zaraźliwą, w związku z tym pochowano ich w lesie. Być może kiedyś tam wróci. Kiedyś w dawnych latach, jeszcze pamiętam w latach 60. stała tam jodła, a pod jodłą stał krzyż. Ale to niestety krzyża dzisiaj nie ma, nie ma jodły, jodły niewielkie ślady zostały. Będziemy prosić nadleśnictwo, raczej Park Narodowy, żeby to jednak to miejsce upamiętać. A z tym, że się je, oczywiście ze Zwierzyńca, jadąc do Szczebrzeszyna, to proponuję jechać przez Topólcze. W Topólcze przy kościele się zatrzymać i zobaczyć przepiękne wąwozy. Nie tylko w Kazimierzu są takie wąwozy, ale nasze roztoczańskie są przepiękne. Można sobie powędrować. Później dojechać do Szczebrzeszyna, po drodze jest ten młyn, chrząszcz nad źródełkiem. Z tym, że wody, nikt z miejscowych wody z tego źródełka nie pobiera. Ale bardzo prosta rzecz. Na górze jest cmentarz. Czasami dość obficie woda płynie. Osobiście jest synagogę, można zobaczyć cerkiew, kirkut. No i cmentarz bardzo ciekawy jest też. Tutaj w centrum to ratusz nie jest taki nowoczesny, ale też można zobaczyć. Są dwa kościoły. Kościół świętego Mikołaja, kościół świętej Katarzyny. Oczywiście jest świeże powietrze i warto jeszcze, oczywiście można stamtąd też wędrować pieszo do miejscowości Szur. Jest pięknie położona wioska w lesie, przepięknie. Także tak, tak, na południe od Krasnobrodu. Jest właśnie zdrowe powietrze, cudowna woda, leci podobno różne schorzenia. Cudowna woda jest nie tylko w Krasnobrodzie, ale w innych miejscowościach. Także warto tej wody się napić. Woda zawiera wolne jony wapniowe, które mają własności bakteriobójcze. Także ta roztoczańska woda właśnie takim ma własności. Zachęcamy, zapraszamy na roztocze.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia.
2: Eska Zamość News.
1: Violetta Sewa, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie będzie o nowym wiceprezydencie Zamościa, policyjnym podsumowaniu wakacji, znalezisku na Złomie, hajcie i dożynkach.
2: Eska Zamość.
1: Prezydent Zamościa Rafał Zwolak powołał swojego drugiego zastępcę. Został nim Szymon Skorniewski, który pracował jako adwokat w własnej kancelarii. Od 2024 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Zamościu. Mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Zamość Jacek Baus.
3: 2 września pan prezydent Rafał Zwolak powołał swojego zastępcę. Został nim adwokat Szymon Skorniewski. Wakat na stanowisku wiceprezydenta mieliśmy od dłuższego czasu. Prezydent Rafał Zwolak uznał, że potrzebuje wsparcia i prawniczego, i merytorycznego. Dlatego został powołany pan Szymon Skorniewski, który jest adwokatem. Skończył prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz stosunki międzynarodowe na UMCS-ie. W tej chwili dokształca się jeszcze w Warszawie w zakresie zamówień publicznych. Od wielu lat prowadził kancelarię adwokacką, którą

0: dzieci zostawił właśnie, żeby móc pracować dla Zamościa. Ma być to wsparcie merytoryczne, ma być to wsparcie prawnicze. To jest jakby to najważniejsze działania. Pan prezydent Szymon Skorniewski będzie odpowiadał za Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków, za Wydział Komunikacji i przede wszystkim za Wydział Oświaty. Tutaj były różne te zawirowania w ostatnich miesiącach. Tutaj też ma być ta sytuacja jakby uporządkowana, ma być to wszystko klarowne i czyste. W związku z tym tu mamy te założenia, które są przeznaczone do pracy prezydenta Skorniewskiego i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Mamy nadzieję, że wszystko będzie układało się jak najlepiej dla dobra Zamościa. No, od początku roku funkcjonowaliśmy z dwoma wiceprezydentami i ten budżet był 100% zaplanowany, w związku z tym raczej mamy kilkumiesięczne oszczędności, które po prostu wyniknęły z tego, że pan prezydent Rafał Zwolak, a właściwie pan prezydent Kudela podziękował za pracę w urzędzie, w związku z tym w tym momencie nam się zrobił kilkumiesięczny wakat, bo w żaden sposób budżet się nie zmienił, bo na początku roku oczywiście nikt nie planował odejścia pana prezydenta Kudeli, w związku z tym budżet w żaden sposób się nie zmienił. Prezydent Kudela odszedł, ponieważ tak postanowił. W związku z tym prezydent Zwolak na czas wakacji, na ten czas, kiedy jest troszeczkę spokojniej, postanowił nie powoływać, ale etat wiceprezydenta w żadnym momencie nie był zlikwidowany. W związku z tym był to etat wakatowany, czyli nieobsadzony. Pan prezydent teraz uznał, że potrzebuje wsparcia i dlatego zatrudnił dodatkową osobę, ale to jakby nie zmienia w żaden sposób systemu organizacyjnego urzędu, ponieważ od wielu lat i za prezydenta Marcina Zamojskiego, i za prezydenta Andrzeja Wnuka pracowaliśmy z dwoma zastępcami. Bywały momenty, że był jeden, bywały momenty, kiedy było dwóch. Także to jest jakby doraźna wola prezydenta, w jakim systemie chce pracować. Pan prezydent Skorniewski zaczął już pracę od 2 września.
1: Zamojska Policja podsumowała wakacje na drogach powiatu zamojskiego. Było lepiej niż rok temu, nie zwiększyła się liczba wypadków, było też mniej osób poszkodowanych.
2: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Podsumowując, bezpieczeństwo na drogach Zamościa i naszego całego powiatu zamojskiego podczas minionych wakacji, porównując wakacje roku ubiegłego, to możemy stwierdzić ogólnie, że na naszych drogach w tym roku w czasie wakacji było bezpieczniej. Świadczą o tym chociażby nasze statystyki, zgłoszone kolizje, zaistniałe wypadki, jak też ujawnione wykroczenia przez funkcjonariuszy ruchu drogowego, ale nie tylko, również przez policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę w Komisariacie Policji w Szczebrzeszynie, jak też w posterunkach policji na terenie naszego powiatu. Odnosząc się do tych danych statystycznych, w tym roku, w okresie wakacji, odnotowaliśmy 12 wypadków drogowych. Taką samą ilość wypadków drogowych odnotowaliśmy również w ubiegłym roku w czasie wakacji, aczkolwiek w tym roku, w okresie letniego wypoczynku, nikt na naszych drogach nie zginął, a w ubiegłym roku jedna osoba poniosła śmierć w wyniku wypadku. Jeżeli chodzi o osoby ranne, w tym roku było tych osób 12, w ubiegłym roku 13 osób zostało rannych w wyniku odniesionych obrażeń w czasie wypadków drogowych. Odnotowaliśmy również podczas tych tegorocznych wakacji 228 kolizji drogowych. W ubiegłym roku takich kolizji odnotowaliśmy 234, czyli w tym roku było o 6 kolizji mniej zgłoszonych niż w roku ubiegłym. Odnosząc się do codziennej pracy policjantów, którzy na każdego dnia dbają o bezpieczeństwo na drogach uczestników ruchu, policjanci w okresie wakacji przeprowadzili ponad prawie 26 tysięcy kontroli stanu trzeźwości kierujących, zarówno kierujących samochodami, jak i kierujących rowerami, czy też hulajnogami elektrycznymi. W wyniku tych kontroli ujawnili 52 kierowców, którzy zdecydowali się usiąść za kierownicę samochodu w stanie nietrzeźwości, jak też ponad 100 rowerzystów i osób korzystających z hulajnóg elektrycznych, którzy kierowali tego typu pojazdami w stanie nietrzeźwości. Porównując te dane do wakacji ubiegłego roku, to nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi policjanci ujawnili w 2025 roku 53, natomiast rowerzystów było troszeczkę mniej, bo 93. W czasie codziennych służb policjanci skupiali się głównie na ujawnianiu wykroczeń tych, które generują te najtragiczniejsze w skutkach zdarzenia drogowe wypadki, czyli jest to niezmiennie nadmierna prędkość między innymi. I takich wykroczeń dotyczących przekraczania dozwolonej prędkości policjanci w czasie wakacji tego roku ujawnili prawie 3150. W ubiegłym roku ponad 3400. Wśród tych kierujących, którzy jechali zbyt szybko, 34 poza wysokim mandatem i punktami karnymi również na 3 miesiące stracili uprawnienia z uwagi na to, że dozwoloną prędkość przekroczyli w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. Policjanci zwracali również uwagę na zachowania osób pieszych na drodze. Reagowali na sytuacje, kiedy osoba piesza stwarzała zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla siebie, jak i dla innych uczestników ruchu na drodze. Wykroczeń związanych z osobami pieszymi policjanci ujawnili blisko 300, bo 287, i zdecydowana większość tych wykroczeń, bo prawie 250, dotyczyła przekraczania jezdni w miejscu niedozwolonym. Inne wykroczenia, które popełniali piesi, to chodzili po terenie zabudowanym po zmierzchu bez elementów odblaskowych, jak też chodzili również nieprawidłową stroną jezdni lub korzystali z telefonu w czasie przechodzenia przez jezdnię. Jeśli chodzi o wykroczenia popełniane najczęściej przez kierujących samochodami, to poza tą nadmierną prędkością jest to również niewłaściwa zmiana pasa ruchu, czy też niewłaściwy manewr wyprzedzania lub takie niewłaściwe, niezgodne z przepisami ruchu drogowego zachowanie przed przejściem dla pieszych, czyli omijanie pojazdu, który zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, jak też wyprzedzanie w okolicach przejść dla pieszych. Większość wypadków odnotowanych w czasie wakacji bieżącego roku była spowodowana przez niewłaściwe zachowanie kierujących pojazdami. Było to albo nadmierna prędkość, lub też niewłaściwe manewry na drodze typu chociażby wyprzedzanie, lub też nieustąpienie pierwszeństwa. Jeżeli chodzi o kolizje drogowe, to najczęściej ich przyczynami było niezachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu, lub też nieustąpienie pierwszeństwa innemu kierującemu, czy też osobie pieszej na przejściu. Warto podkreślić, że w sytuacji, kiedy dojdzie do kolizji, uszkodzone zostają tylko pojazdy, ewentualnie infrastruktura drogowa. Nikt w czasie kolizji nie odnosi obrażeń. Jeżeli w wyniku zdarzenia drogowego ktoś odniesie obrażenia, my kwalifikujemy to już jako wypadek drogowy. Rozpoczęliśmy kolejny miesiąc bieżącego roku. 1 września dzieciaki wróciły do szkół, więc wszystkie siły na pokład, kolokwialnie mówiąc, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, która jeszcze troszeczkę może być roztargniona, nieostrożna po wakacjach. Nasze działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym we wrześniu skupiają się właśnie na młodzieży, na działaniach kontrolnych, prewencyjnych, edukacyjnych, na przypominaniu i upominaniu też dzieciaków, w jaki sposób bezpiecznie iść do szkoły i wrócić bezpiecznie ze szkoły. Nasze działania również odnoszą się do osób dorosłych. Większa ilość patroli znajduje się aktualnie i tak będzie do końca września w okolicach placówek oświatowych. Policjanci bacznie obserwują zachowanie zarówno pieszych, jak i kierujących, czy nikt nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa dla uczniów, którzy idą czy też wychodzą ze szkoły. Upominają, zwracają uwagę, ale w sytuacji rażącego przekroczenia przepisów ruchu drogowego taki uczestnik ruchu może liczyć się również z odpowiedzialnością karną, z odpowiedzialnością za popełnione wykroczenie. Każdy kierowca, który jedzie w okolicy szkoły, okolicy przedszkola, jakiejkolwiek placówki oświatowej, powinien zwolnić i zachować szczególną ostrożność i z tyłu głowy mieć zawsze świadomość tego, że nagle na drodze mogą pojawić się uczniowie. Uczniowie, którzy w zdecydowanej większości pieszo lub też rowerami, czy też hulajnogami elektrycznymi jeżdżą do szkoły, czy też ze szkoły, również muszą zachować szczególną ostrożność, wielką uwagą wchodzić na przejścia dla pieszych, rozglądać się, myśleć o tym, w jaki sposób bezpiecznie pójść do szkoły i wrócić do domu. Kierujący hulajnogami muszą również pamiętać o przepisach ruchu drogowego, które dotyczą stricte tej grupy uczestników ruchu. Nie powinni przekraczać dozwolonej prędkości przewidzianej dla kierujących hulajnogami elektrycznymi. Zawsze mieć kask na głowie, podobnie zresztą jak rowerzyści do 16 roku życia. Przechodzić, a nie przejeżdżać przez przejścia dla pieszych. I zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na ruch pieszych.
1: Teraz będzie o hejcie, czyli mowie nienawiści, która nieraz pojawia się w internecie.
2: Które przede wszystkim odnoszą się do internetu. Hejt polega na negatywnych i agresywnych komentarzach w internecie. Musimy mieć na uwadze, że hejt to nie tylko zgryźliwe i agresywne komentarze, które oczerniają osoby o odmiennych zdaniu. To także obraźliwe memy, grafika, zmodyfikowane zdjęcia i filmy. To także używanie prześmiewczych określeń czy piktogramów. Można ogólnie powiedzieć, że treści publikowane przez hejterów mają na celu sprawienie przykrości danej osobie. Przed hejtem można i należy się bronić. Trzeba mieć tego świadomość. Jest dostępnych kilka dróg obrony przed tego typu działaniami. Można zgłaszać sprawę na policję. Gdy jesteśmy świadkami wpisów bądź komentarzy, które mogą wypełniać znamiona hejtu, warto zrobić wówczas screen i załączyć go do zawiadomienia, które należy złożyć w wybranej jednostce policji lub prokuratury. Hejt może być kwalifikowany zgodnie z kodeksem karnym chociażby jako przestępstwo kierowania gróźb karalnych czy też stalkingu. Również można hejt zakwalifikować jako rozpowszechnianie nagich zdjęć osoby wbrew jej woli. Może być również zakwalifikowane jako obrażanie uczuć religijnych, pomówienie lub też znieważenie osoby. Innym rodzajem przestępstwa, którego znamiona mogą wyczerpywać wpisy, hejterskie wpisy, może być również nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowych, etnicznych i tym podobne. Hejt może również znieważać inne osoby czy też grupę osób z uwagi na przynależność narodową lub etniczną. Jeśli mowa nienawiści jest skierowana przeciwko konkretnej osobie, fakt ten można również zgłosić do sądu cywilnego i walczyć o zadośćuczynienie, czyli określoną w pozwie kwotę mającą na celu wyrównanie szkody niemajątkowej, w tym wypadku wynikającej z naruszenia naszych dróg osobistych. Sprawę hejtu można również i należy zgłaszać administratorowi strony internetowej. Niepochlebne czy wręcz krzywdzące komentarze pojawiają się w portalach internetowych. Wielu administratorów wprowadza ochronę przeciwko hejtowi w sieci, uruchamiając instrumenty, za pomocą których użytkownicy tych portali mogą zgłaszać wypowiedzi lub nawet konta osób naruszających dobra osobiste. Warto podkreślić, iż w niektórych portalach społecznościowych funkcjonuje tak zwany moderator i jego zadaniem jest śledzenie pojawiających się wpisów, komentarzy po to, by zapobiegać i przeciwdziałać właśnie hejtowi lub zwyczajnemu brakowi kultury wypowiedzi. Sprawę hejtu można również zgłosić odpowiednim organizacjom. Organizacjom taką sprawę może zgłosić nie tylko osoba, która doświadczyła hejtu, ale również świadkowie, którzy zobaczyli w przestrzeni wirtualnej te nieprzychylne, negatywne, hejterskie, chociażby komentarze na czyjś temat. Nie należy bać się reagować. Należy jak najszybciej po ujawnieniu hejterskich treści w internecie zgłaszać to odpowiednim służbom. Praktycznie chyba w dzisiejszych czasach nie ma dzieciaka, który nie korzystałby z internetu. Nie korzystałby z różnego rodzaju komunikatorów, stron internetowych czy też portali społecznościowych. Niestety doskonale wiemy, że nie wszyscy w sposób kulturalny wypowiadają się, czyli wpisują różnego rodzaju treści w internecie. Dotyczy to niestety również osób młodych. My jako policjanci chodzimy do szkół w czasie prelekcji, informujemy młodzież, czym jest hejt, jak z hejtem można walczyć i należy walczyć, co należy zrobić, jeżeli jesteśmy obrażani, poniżani, wyszydzani przez hejterów. Zawsze podczas tego typu spotkań mówimy młodzieży, żeby nie dusili tego w sobie i jak najszybciej informowali osoby dorosłe. O hejcie należy rozmawiać z rodzicami, z nauczycielami, w każdej szkole jest pedagog, pani lub panu pedagogowi trzeba o tym powiedzieć. Dorośli już będą wiedzieli dalej, co z tym przykrym zdarzeniem zrobić. Zawsze też młodzież przestrzegamy przed tym, aby z sieci korzystali w sposób mądry i odpowiedzialny. Mówimy im również, że anonimowość w sieci jest iluzją, że wszystko to, co umieścimy w internecie, może być po pierwsze udostępniane przez różne osoby i wykorzystywane do różnych celów. I z drugiej strony osoba, która umieszcza takie komentarze, czy też umieszcza zdjęcia, filmiki i inne treści w internecie, nie jest osobą anonimową. Po prostu hejterom wydaje się, że są chronieni przez sieć, co nie jest prawdą. Po tym, jak policjanci dostają informacje o hejterskich, nieprzychylnych wypowiedziach w internecie, które wyczerpują znamiona określonego przestępstwa, prowadzą czynności w tej sprawie. I nie jest problemem dla policjantów ustalenie osoby, ustalenie źródła, z którego wyszły te komentarze, z którego zostało umieszczone zdjęcie czy filmik w internecie. W przypadku dzieci i młodzieży, które są jeszcze w fazie, w której dojrzewają i kształtują swoją tożsamość, skutki hejtu mogą być bardzo niebezpieczne. Dzieci, młodzież są odbiorcami, którzy najczęściej odwiedzają media społecznościowe. Młodzi ludzie, którzy chcą pokazać się światu, w dużej mierze polegają na internecie. Niestety tutaj też hejterzy nie mają litości, dla nich nie liczy się wiek czy płeć. Co więcej i co jest niepokojące, wielu hejterów to rówieśnicy, którzy zazdroszczą swoim kolegom i koleżankom sukcesów w sieci. Jak radzić sobie z hejtem? Najlepszą metodą walki z hejtem jest nie dawanie im, hejterom, powodów do karmienia się mową nienawiści. Pamiętajmy, że jeśli ktoś wrzuca zdjęcie do sieci, powinien pamiętać o ustawieniu trybu prywatnego, w którym galerie będą mogli zobaczyć tylko bliscy, znajomi oraz ci, którym osoba ufa. Osoba, która stała się obiektem hejtu, powinna szybko i stanowczo reagować. Nie może być przyzwolenia na takie zachowanie agresora. Zgłosić tego typu sprawę można w najbliższej jednostce policji, gdzie pokrzywdzeni otrzymają pomoc. Warto również szukać pomocy w innych instytucjach, na przykład u pedagogów szkolnych. Policjanci zajmujący się tematyką przestępczości wśród nieletnich są w stałym kontakcie z placówkami oświatowymi. Szkolny psycholog może zorganizować na przykład spotkanie odnośnie zachowań hejterskich. Dzieci i młodzież, a także ich rodzice mogą skorzystać z telefonu zaufania. Co więcej, Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia także stronę internetową traktującą o wsparciu dla każdego, kto stał się ofiarą przemocy, również tej słownej w sieci. Reagujmy szybko na hejt. Jeżeli ktoś uważa, że stał się ofiarą hejtu, nie wolno dać agresorowi przyzwolenia na takie działania. Pamiętajmy, że ofiarę hejtu chroni prawo i mają prawo skorzystać z tej ochrony. Ważne jest, aby gromadzić wszystkie materiały, jakie tylko się da. Forma tych materiałów jest absolutnie dowolna. Może to być, tak jak wcześniej mówiłyśmy, screen, może to być również zgrany filmik, czy też wydruk zdjęcia umieszczonego na danej stronie. Te wszystkie rzeczy dotyczące zachowań hejterskich należy gromadzić. W przypadku przyjścia do komendy w celu złożenia zawiadomienia, mieć ze sobą i złożyć do prowadzonego przez policjantów postępowania. Jeżeli hejt dotyczy osoby małoletniej, rodzice zawsze w tego typu sytuacjach powinni rozważyć, czy nie objąć dziecka opieką psychologa lub pedagoga szkolnego. Apelujemy do wszystkich korzystających z internetu, czyli tak naprawdę apelujemy do chyba wszystkich mieszkańców naszego powiatu o to, aby reagowali na hejt.
3: SK Zamość.
1: A teraz o ciekawym znalezisku. Na archeologiczny zabytek natrafiono na Złomie w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Niezwykłe znalezisko to kucie tarczy z II wieku. Wypatrzył je Włodzimierz Starykiewicz, który szukał części do motocykli i samochodów. Szczegóły już teraz.
4: Bartłomiej Wartecki, dyrektor Muzeum w Hrubieszowie. Zwrócił się do mnie mieszkaniec tutaj okolic Hrubieszowa, Wysłał mi zdjęcie zabytku, na który trafił przy okazji przeszukiwania złomowiska. Bo sam z kolei scenerem zabytkowego sprzętu, tam chyba jakieś montuje motory czy samochody, ale natrafił na przedmiot, który wydawał mu się czymś archeologicznym. Od razu wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia i dość szybko zadeklarował, że on postara się ten przedmiot odzyskać i niezwłocznie przynieść go do muzeum. I dosłownie minęło, nie wiem, półtorej godziny od pierwszej informacji, jaką od niego uzyskałem i już pojawił się w naszym muzeum, przyniósł umbo, czyli to jest to takie żelazne, centralne okucie tarczy. On chroniło pierwotnie dłoń wojownika w trakcie walki i w zasadzie dla nas jest to informacja jednoznaczna, że mamy do czynienia z zabytkiem z drugiej połowy drugiego wieku, łączonym bezpośrednio z plemieniem wandalskimi, czyli tymi, którzy najprawdopodobniej odpierali ataki gotów w Kocinie Frybieszowskiej właśnie w drugiej połowie wieku drugiego. Szczęśliwie też się stało tak, że pan Włodzimierz Starykiewicz, bo to on jest odkrywcą wtórnym tego wyjątkowego zabytku, miał świadomość tego, że nie należy nic z nim robić. Nie czyścić, nie wyciągać ziemi, która zachowała się wewnątrz i zrobił bardzo dobrze, bo już po tym, jak trafił ten zabytek do nas do muzeum, okazało się, że zgodnie zresztą z moimi przewidywaniami w środku mogły zachować się jakieś szczątki, które były istotne. I właśnie po oczyszczeniu tego umba okazało się, że wewnątrz były drobne, przepalane kości ludzkie, co dla nas jest w zasadzie taką jednoznaczną informacją, że umbo to zostało pewnie zaczepione przez jakiś sprzęt rolniczy, wyorane na powierzchnię, a tuż pod nim pewnie znajduje się po prostu pochówek, w którym tych kości powinno być dużo więcej, a te, które się chowały w środku, to po prostu były zupełnie przypadkowo tam się przemieszane z ziemią. Umbo jest na pewno przepalony na stosie, bo to też widać po strukturze metalu. On się zupełnie zmienia, jeżeli chodzi o wygląd i o kolor. Więc no teraz tylko pytanie, gdzie jest ten pierwotny pochówek, co jeszcze było obok, bo w tego typu grobach to tam mogły być naprawdę przeróżne rzeczy, mogły być inne elementy broni, włócznie, oszczepy, miecze, biżuteria, szkło, no generalnie grzebienie chociażby rogowe, więc tych rzeczy w tych grobach z drugiego wieku mogło być sporo, no ale podejrzewam, że skoro zabytek trafił na złomowisko, to odnalezienie tego pierwotnego miejsca graniczy z cudem.
1: Panie dyrektorze, a jakie jest znaczenie tego znaleziska dla muzeum, dla naszego regionu?
4: Znaczy sam zabytek jest dla nas o tyle cenny, bo nie ma ich zbyt wiele. My owszem znamy pochówki wandalskie z regionu Chrybieszowskiego, mamy znane takie chociażby z gminy Milcze, z okolic Mołorzowa, czy z okolic Trzychowic, samego Chrybieszowa też mamy przypadkowo zresztą odkryty przez rolnika pochówek kilka lat temu, ale to są raptem pojedyncze przykłady tych grobów właśnie wojowników, czy może nawet wojowniczek, bo tutaj nie mówimy wprost, że to jest grób męski, ponieważ zawiera broń, więc jest to oczywiście statystycznie kolejny ciekawy eksponat, który z pewnością po konserwacji zasłuży na to, żeby trafić na stałą wystawę archeologiczną. No ale dopóki nie zgłosi się ktoś, kto przypadkiem może natrafi na facebookowe posty i sobie przypomni, że nieświadomy ten kawałek złomu wywiózł na złomowisko, to chyba tego miejsca nie znajdziemy, a to byłoby dla nas najcenniejsze, czyli odkrycie kontekstu, czyli znalezienie tych kości pewnie jeszcze w ziemi i być może pozostałych przedmiotów, które prawdopodobnie tuż pod Oraniną gdzieś tam sobie jeszcze zalegają. W naszym regionie ciągle dzieje się, jeżeli chodzi o archeologię, więc wykopaliska są prowadzone regularnie w kilku miejscach. Więc jeżeli chodzi o tego typu odkrycia, to z pewnością tak. Jestem przekonany, że albo przypadkowo właśnie w wyniku działalności rolnej, czy budowlanej, czy poszukiwawczej kolejne tego typu przedmioty czy zabytki gdzieś tam się mogą prędzej czy później pojawić, ale tak naprawdę my jako archeolodzy nigdy nie wiemy co, kiedy i gdzie, więc tutaj oczywiście przyrost eksponatów jest spory w ostatnich latach, bo jeszcze kilkanaście lat temu tego typu zabytków praktycznie u nas nie było, ja znam jeden, a teraz mamy ich już naprawdę kilka czy kilkanaście, więc dzieje się sporo, ale też region jest absolutnie wyjątkowy, jeżeli chodzi o dziedzictwo archeologiczne, więc tutaj często się nawet wprost mówi, że nieważne gdzie się wbije łopatę, to prawie na pewno się natrafi w jakąś archeologię, więc tutaj każdego dnia coś się może wydarzyć, albo ktoś coś wyorze, albo ktoś coś znajdzie na złomowisku, czy to jest pierwsza taka sytuacja w naszej karierze, żeby ktoś ze złomowiska nam zabytek przyniósł, ale myślę, że możemy się spodziewać tego, że jeszcze nie raz region Chrybieszowski zaskoczy archeologicznie wszystkich dookoła.
1: Na koniec naszego magazynu zaproszenie. Gmina Zamość zaprasza na dożynki. Podczas wydarzenia 35 całec zaprezentuje swoje wieńce dożynkowe.
5: Konrad Dziuba, sekretarz gminy Zamość. Tak, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców gminy Zamość, ale również miasta Zamości i okolicy na dożynki gminy Zamość. Dożynki gminy Zamość odbędą się 6 września 2026 roku w Centrum Geoturystycznym w Lipsku-Polesiu. Warte jest to miejsce odwiedzenia choćby z tego, że samo sobie jest bardzo atrakcyjne, natomiast tego dnia będzie jeszcze bardziej, bardzo barwnie, kolorowo i atrakcyjnie dla wszystkich, którzy zechcą nas zaszczycić obecnością.
1: Jaki będzie program tego wydarzenia?
5: Planujemy, że będziemy gotowi ze startem korowodu o godzinie 11, a ponieważ w Sołec w gminie Zamość jest 35, więc ten korowód będzie dosyć liczny, zakładamy, że będzie szedł około godziny. Po godzinie 12 chcemy przeprowadzić w planie mszę koncelebrowaną, uroczystą, mszę świętą, dziękczynną, koncelebrowaną przez księdza duszpasterza rolników Józefa Bednarskiego z parafii Lipsko przy udziale księdza Zbigniewa Szalko z parafii świętego Jacka w Płoskiem. Ponieważ tak się składa, że gospodarzami tych dożynek mimo lokalizacji centrum geodezystycznym będą sołectwa Siedliska i Płoskie. Warto chyba podkreślić, że mamy mamy starostów, którzy zostali wybrani spośród rolników, którzy działają na terenie gminy Zamość. A wiadomo, że gmina Zamość to jest taki już teren, w którym rolnictwo funkcjonuje, natomiast jest dużo osiedli. W tym roku starostami dożynek zostaną pani Aleksandra Buzyńska, to jest pani z Siedlisk, która zajmuje się uprawą truskawek, a starostą będzie pan Tadeusz Łuczka, pan mieszkaniec Płoskiego, który prowadzi szkółkę drzew ozdobnych w tejże miejscowości, więc no, rolnicy jak najbardziej, tacy szczególni rolnicy, bardzo dobrze, że akurat będą reprezentowali pozostałych rolników z gminy Zamość. Szykujemy wydarzenia całodzienne praktycznie, bo tak jak wspomniałem, start korowy do godziny 11, o 12 uroczysta dziękczynna msza święta, o godzinie około 13.30 rozpoczynamy biesiadę artystyczną z zespołami gminy Zamość, ponieważ w gminie Zamość funkcjonuje bardzo wiele zespołów. Mamy w planie zaprezentować około 16-17 formacji, które będą właśnie prezentowały to, co na co dzień ćwiczą, w czym się szkolą, więc chcą w ten dzień właśnie się pokazać. Później jeszcze dwie gwiazdy z gatunku muzyki disco polo, Skoruza Folk i zespół Masters, więc to wszystko na scenie. Ale oprócz sceny oczywiście zapraszamy do bycia na placu, ponieważ będą strefy otwarte dla dzieci, bezpłatne strefy do animacji dziecięcej, ale również zabaw, dmuchańce, to wszystko, czym każde dziecko będzie mogło bezpłatnie korzystać. Kolorowe stoiska, 35 sołectw z gminy Zamość, więc możliwość spróbowania kuchni regionalnej w jej najlepszym wydaniu. Te stoiska są kolorowe, barwne, barwne stroje, barwne korowody. Będzie na co popatrzeć, będzie czego spróbować, pokosztować. Będą też inne atrakcje, będą wystawcy, którzy będą pokazywali swoje różne rzeczy. Jeżeli chodzi o gminę Zamość, to głównym celem organizacji dożynek jest dziękczynienie i składanie właśnie tutaj podziękować Bogu za plony, ale też oczywiście prezentacja całego dorobku społecznego i kulturalnego gminy Zamość. Tak jak wspomniałem, będą zespoły, będą koła gospodyń wiejskich, będą ochotnicze straże pożarne, więc to wszystko, co społecznie angażuje się w życie gminy jako samorządu, będzie można spojrzeć na żywo. W delegacjach korowodowych sołeckich uczestniczą też szkoły, uczestniczą stowarzyszenia działające w sołectwach, więc to wszystko będzie pokazane jako wspólny nasz gminny dorobek i chcemy, że zaprosić wszystkich, żeby jak najwięcej ludzi wzięło w tym udział. Serdecznie zapraszamy, będzie bardzo interesująco. Będzie można na żywo obejrzeć nasz kulturę, tradycję, będzie można podziwiać własno ręcznie zrobione wieńce. Będzie właśnie konkurs wieńców, na którym będzie prezentowane są wieńce. Kładziemy nacisk na to, żeby te wieńce były oceniane i będą punktowane, natomiast będą trzy wyróżnione wieńce, natomiast nagrody dla wszystkich, którzy te wieńce na te dożynki przyniosą, będą tej samej wysokości, ale będą trzy, które zajmą najlepsze miejsca i będą po prostu wyróżnione. Naprawdę tych wieńców jest bardzo wiele, warto przyjść, warto zobaczyć, ile pracy, ile kunsztu trzeba włożyć, żeby taki wieniec stworzyć. Tak jak wspomniałem, atrakcje dla dzieci, będą dobre smaki, będzie dobra zabawa. Zapraszamy serdecznie.
1: To wszystko w tym magazynie Radia SK Zamość. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w następnym. Bądźcie z nami.
3: SK Zamość News.
1: Wioletta Sewa, zaczynamy magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym magazynie będzie o zamojskich strażakach, zmianach dla młodych kierowców, wystawach BWA i wycieczce szlakiem rzeki Tanew.
3: SK Zamość.
1: Rozpoczynamy od zamojskich strażaków, którzy w sierpniu pomagali przy gaszeniu pożaru w Hiszpanii. Udział polskich strażaków rozpoczął się 1 sierpnia, a zakończył się 30 sierpnia. W składzie modułu GFFF w Lublin liczącym 12 strażaków było 4. czterech strażaków z Zamojszczyzny. Jak wspominają ten wyjazd, o tym już teraz.
6: Dzień dobry Państwu. Młodszy brygadier Marcin Żlewski, oficer prasowy komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Zamojscy strażacy byli zaangażowani w misję gaszenia pożaru wielkopowierzchniowego lasów w Hiszpanii. Moduł GFF Lublin, który stanowił 12 strażaków, był trzecią podmianą polskich strażaków i swoje działania rozpoczął 20, a zakończył 30 sierpnia. W składzie tego modułu było czterech zamojskich strażaków. Pozwolę sobie przedstawić. Po mojej prawej stronie starszy aspirant Paweł Sachajko, starszy ogniomistrz Rafał Kuryło i młodszy aspirant Karol Spadko. Są to strażacy, którzy na co dzień pełnią służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych w Zamościu i w Szczebrzeszynie. Oddaję głos komendantowi miejskiemu, brygadierowi Przemysławowi Ilczukowi.
7: Witam Państwa, brygadier Przemysław Ilczuk, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej są częścią modułu GFFF. Jest to moduł do gaszenia pożarów lasów i terenów trudno dostępnych, można powiedzieć bez sprzętu ciężkiego, pojazdów, jedynie sprzętem podręcznym, który tutaj możemy zobaczyć obok nas, też przy pomocy kontrolowanego wypalania obszarów, jak i podawania wody w niewielkich ilościach przy użyciu podręcznego sprzętu hydronetek. Moduł powstał w 2023 roku na bazie komend powiatowych i miejskich z terenu województwa lubelskiego wspólnie z komendami z terenu województwa poznańskiego. Od 2023 roku moduł realizował kilka ćwiczeń, które miały przygotować funkcjonariuszy do pracy w ramach tego tworu. Jak również też brał udział w kilku pożarach, chociażby przy pożarze Biebrzańskiego Parku Narodowego, pożarze Puszczy Solskiej, pożarach, które występowały na terenie kraju w obecnym roku, jak i jeździł na certyfikację do Portugalii, a w roku obecnym pojechał do Hiszpanii, gdzie realizował czynności w ramach podmiany.
8: Witam serdecznie, młodszy aspirant Karol Swatko. Tutaj pan komendant obszernie zaczął, w czym specjalizuje się moduł, jak wyglądają nasze działania, jakiego sprzętu używamy podczas działań. Nasza zmiana trwała trzecią dekadę sierpnia, czyli od 20 do 31 sierpnia pozycjonowaliśmy w Hiszpanii, w miejscowości Toledo oraz Cuenca. Braliśmy udział w akcjach gaśniczych oraz w szkoleniach z strażakami z Hiszpanii. Były to działania hybrydowe, dużo się szkoliliśmy, dużo doświadczenia złapaliśmy od naszych hiszpańskich odpowiedników, ponieważ oni na co dzień się zajmują gaszeniem typowo obszarów leśnych, górzystych, kamienistych. Do gaszenia wykorzystują śmigłowce. Jest to pierwszy rzut, jaki tam podczas powstania pożaru zostaje użyty. Hybrydowo używają do tego strażaków takich jak my, czyli gaszenie z lądu przy użyciu podręcznego sprzętu, tak jak tutaj komendant wspomniał, hydronetek, fachowo języków pulawskich, MacLeodów, Gorgi, tak jak tutaj pewnie będzie zbliżenie, tak jest, na te nasze przyrządy. I co możemy powiedzieć więcej? Na pewno to doświadczenie, które przywozimy z Hiszpanii, przeniesie się na nasze lokalne podwórko. No i będziemy chcieli jak najwięcej tych cennych wskazówek zastosować w naszych codziennych działaniach. Myślę, że samo to dyscyplina hiszpańska, którą oni na co dzień stosują, dokładność, jaką realizują podczas swoich działań. Myślę, że niczym na pewno nie odstajemy od hiszpańskich strażaków, ponieważ nasza praca jest bardzo podobna do tego, co oni, jakość naszych działań. Nieraz czasami Hiszpanie powtarzali, że jesteśmy za dokładni, żebyśmy troszkę odpuścili w niektórych momentach, ale myślę, że pokazaliśmy się jako GFF Poland, jako województwo lubelskie z bardzo dobrej strony. Jeśli wychodzimy do działań 15-osobową sekcją, każdy ma przydzielone jedno narzędzie i działając w linii, w całym zespole, tak, to pokażemy coś. To narzędzie nazywa się pulaski, tak jakby rozpoczyna całą sekwencję tych naszych działań. Musimy zrobić odcięcie takie przeciwpożarowe, pas przeciwpożarowy, który którędy biegnie, którędy dowództwo nam wyznacza teren, który musimy wyciąć. Tak jest, dalej mamy gorgi. To jest narzędzie wielofunkcyjne, jak można zauważyć, również wycinamy pasy zieleni, kamieniste tereny odsuwamy. Trzecia rzecz, czyli McLeody, które zgarniają wszystko już, jak to w naszym języku jest mówione, do zera, do wygłaskania tego terenu, tak aby te pasy przeciwpożarowe były jak najszersze, jak najbardziej wyczyszczone, tak żeby ogień nie mógł przedostać się w dalszy głąb rejonu. Przed nami jeszcze idą pilarze, które wycinają nam, torują obraz tego zarzewia ognia, który musimy odciąć od kolejnych. Na pewno fajnie by było więcej pracować ze śmigłowcami. Jest to bardzo szybka reakcja, tak jak widzieliśmy podczas działań z Hiszpanami, że po kilku minutach od zgłoszenia śmigłowce są już poderwane w powietrze i kierują się do wyznaczonego miejsca. W śmigłowcach są również ratownicy, cały zastęp, który odpowiada za pracę na ziemi. Działania są koordynowane również na lądzie, jak i w powietrzu. Ta współpraca między lądem a powietrzem jest na takim poziomie, że te działania są bardzo, bardzo dobre i bardzo sprawne. Dużo było takich rzeczy, które wywarły na nas duże wrażenie, ale susza, tak, tam jest bardzo niska wilgotność. Wilgotność jest bardzo niska. Krzewy, w ogóle roślinność w Hiszpanii bardzo różni się od tej, która panuje tutaj w Polsce. Od roślinność, same olejki eteryczne, to jest pożar w Polsce, pożar w Hiszpanii, to bardzo nas to, myślę, zaskoczyło na początku, bo rozwój tego pożaru, wiatr, te urwiska bardzo strome zbocza, to ten ogień ciężko było przewidzieć, jak ten pożar się rozwinie w danym momencie, ponieważ wiatr, czy ta susza, czy roślinność powodowały, że nie mogliśmy tego przewidzieć. Jeden dzień taki na wymianę doświadczeń z poprzednią zmianą. Oni nam przekazali mniej więcej, co nas może czekać i już drugiego dnia ruszyliśmy do działań.
7: To ja może jeszcze wejdę w słowo. Trzeba by dodać na początku jeszcze, że moduł GFF jest stworzony jako moduł, czy komponent, który może działać i prowadzić działania samodzielnie i jest samowystarczalny, jeżeli mówimy o działaniach na terenie kraju, czyli cała jego infrastruktura, logistyka pozwala się rozbić w dowolnym miejscu i być samowystarczalnym do działań. Tutaj też kolejna sprawa, która wynika ze struktury tego modułu. Jak Państwo widzicie, mamy tutaj do czynienia ze sprzętem, który jest lekki, podręczny, jest do przenoszenia na ramionach strażaków, funkcjonariuszy. Pozwala to prowadzić działania w miejscach trudno dostępnych, w miejscach, w których praca ciężkiego sprzętu jest niemożliwa, gdzie nie możemy dojechać pojazdami gaśniczymi, rozwinąć długich, ciężkich linii gaśniczych. I tak jak wspomniał tutaj aspirant Swatko, jest współpraca pomiędzy statkami powietrznymi, które pokrywają swoim zasięgiem lotniczym pewien obszar, zrzucają wodę, a z kolei funkcjonariusze, strażacy modułu naszego lub podobnych ręcznie dogaszają ten obszar bądź ograniczają przestrzenianie się tego pożaru na pozostały teren. Także są to elementy, których my nie zastąpimy w żaden sposób, a które uzupełniają taktykę działań gaśniczych na pożarach wielkopowierzchniowych bądź w pożarach w obszarach trudno dostępnych, gdzie nie dojedziemy ciężkim sprzętem, tak jak mieliśmy do czynienia z Puszczą Solską, z pożarem Puszczy Solskiej, gdzie pożar wielkopowierzchniowy uniemożliwił dotarcie sprzętem, pojazdami ciężkimi, a część pracy trzeba było wykonać ręcznie, trzeba było teren przegrzebać, przekopać, wykonać pasy zmineralizowane, które się nie będą nam paliły i ograniczą rozprzestrzenianie pożaru, ewentualnie wykonać ścinkę drzew, które mogłyby powodować rozprzestrzenienie się pożaru. Ilu funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej w Zamościu wchodzi w skład modułu GFF? Na mocy rozkazu z 2023 roku, gdzie komendant główny powoływał ten moduł, w skład tego modułu weszło 4 funkcjonariuszy z JRG Zamość, 2 funkcjonariuszy z JRG w Szczebrzeszynie i 1 funkcjonariusz z Komendy Miejskiej, z Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego. W momencie tworzenia tego modułu wszyscy strażacy zostali wyposażeni w sprzęt indywidualnie. Tutaj każdy ma swój sprzęt na swoim indywidualnym wyposażeniu. posiadają w cudzysłowie skrzynię ze sprzętem, gdzie każda skrzynia jest przypisana do poszczególnego funkcjonariusza i tam każdy ma swoje indywidualne wyposażenie i środki ochrony indywidualnej strażaka. Te skrzynie, ten sprzęt są odpowiednio zabezpieczone w przypadku dysponowania do określonych miejsc, gdzie funkcjonariusze prowadzą działania, zabierają ten sprzęt cały ze sobą. Państwowa Straż podnosi koszty funkcjonowania tych grup, jednakże dzięki certyfikowaniu tych grup na terenie Unii Europejskiej też koszty z tego tytułu w tej chwili może ponosić Unia. Czy możemy tymi kosztami też obciążać, bądź może partycypować w kosztach Unia Europejska? Tak jak mówimy o naszym module GFF, jest to moduł, który w swoim składzie nie posiada pojazdów pożarniczych. Z kolei są jeszcze moduły GFFV, gdzie wchodzą w skład tych modułów pojazdy pożarnicze i ten komponent już, jeżeli się przemieszcza poza teren naszego kraju, to już się przemieszcza z całym swoim wyposażeniem, z całą swoją logistyką i tworzy swoje bazy, ośrodki na miejscu, gdzie prowadzi działania. Doceniam jak najbardziej.
1: BWA Zamość zaprasza do oglądania dwóch wystaw ilustracji. Pierwsza to Dzieci Zamojszczyzny, utracone dziedzictwo, poplanerowa wystawa ilustracji oraz wystawa ilustracji w ramki i na ścianę. O szczegółach dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska Jerzy Tuburski.
9: Serdecznie zapraszamy na istniejące już wystawy. Poplenerowa wystawa ilustracji poświęcona dzieciom Zamojszczyzny. No, podjęliśmy temat z artystami, ten bardzo bolesny dla Zamojszczyzny, dla wydarzeń, które miały miejsce podczas II wojny światowej. Zgotowali ten los, tą straszną gehennę hitlerowscy oprawcy niemieccy, którzy w latach 1942-43 urządzili zaplanowaną akcję wysiedleńczą. Deportowali ponad 30 tysięcy dzieci ze swoich domów do różnych obozów, między innymi do obozu przejściowego przy ulicy Okrzei. Też można powiedzieć, że osobiście jestem emocjonalnie zaangażowany w ten projekt, ponieważ mój tata przeżył i jego bracia i siostra też przeżyli tą gehennę, ale tylko najmłodszy braciszek, 4-miesięczny Krzysztof, umarł z wycięczenia na rękach babci podczas już podróży w bydlęcym wagonie, kiedy zostali wepchnięci przez hitlerowców z obozu przejściowego przy ulicy Okrzei. Także to są dramatyczne losy. Nad tymi sprawami i nad tą historią pochyliła się grupa międzynarodowych artystów w zeszłym roku. Wśród nich byli artyści oczywiście z Polski, z Ukrainy i z Armenii. No i powstał zestaw ilustracji, który zasilił również naszą kolekcję ilustracji. Ponad 30 ilustracji, które zostały też udokumentowane w pięknym albumie podczas wernisażu zaprezentowanym. Także to jest pierwsza bardzo ważna wystawa, którą otworzyliśmy. No i też ta bolesna historia zapisana na kartach ilustracji przez artystów. To można powiedzieć jest taka nowość, ponieważ do tej pory te wszystkie wspomnienia, wystawy poświęcone dzieciom Zamojszczyzny były prezentowane w formie archiwaliów, a tutaj mamy do czynienia z dziełami sztuki, zwykle powstałymi na papierze formatu A4, formatu większego, takiego na formatu 100x70 cm. Piękne ilustracje, chociaż ten temat jest dosyć trudny dla artystów i dla przedstawicieli tego pleneru, ale jakoś sobie poradziliśmy. No i wystawa prezentuje się okazale. Mamy do czynienia z pięknymi pracami w technice akwarelowej, są też pastele, są grafiki, są rysunki, które ukazują ten moment historii naszej ziemi, naszej Zamojszczyzny. Myślę, że warto o tym mówić i przekazywać następnym pokoleniom tą przeszłość. Nie można o tym zapomnieć. Wystawie towarzyszy piękny katalog, który został opublikowany, wyprodukowany przez naszą galerię. zatytułowany Dzieci za mężczyzną, utracone dzieciństwo, z tekstem Agnieszki Jaczyńskiej, znakomitej historyk, która zajmuje się sprawami właśnie, szczególnie sprawami wysiedleń dzieci za mężczyzny podczas wojny i jest też osobiście dzieckiem dziecka za mężczyzny, bo jej tata również był wywieziony do obozu. Także no, myślę, że to też ważne, że takie osoby angażują się, historycy angażują się w te zagadnienia. Jest mi bardzo miło, że patronat nad tym wydarzeniem, patronat objął pan prezydent miasta Zamość, pan Rafał Zwolak, starosta zamojski Stanisław Grześko, jak i Edyta Wolanin, burmistrz miasta Zwierzyńca, ponieważ w Zwierzyńcu również działy się różne ważne rzeczy w historii dzieci zamojszczyzny. Jan Zamojski, ostatni ordynat, wraz z Różą Zamojską ratowali dzieci zamojszczyzny. Oprócz tego oczywiście prezentujemy drugą bardzo ważną wystawę w tym czasie, Szóstki artystek, zatytułowaną już w innym charakterze, W ramki i na ścianę. W górnej części galerii prezentujemy wystawę znakomitych artystek, ilustratorek, które stowarzyszyły się w takiej grupie i organizują w różnych miejscach znakomite pokazy. Mam tu na myśli takie artystki jak Ela Wasiuczyńska, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Jona Jung, Anna Sędziwy, Karin Majdowska i Agnieszka Żelewska. Bardzo piękne, pastelowe ilustracje prezentujemy w górnej części galerii. No, taka przeciwwaga dla tych symbolicznych i bolesnych dzieł ilustracyjnych towarzyszących wystawie Dzieci za mężczyzny. No i ważnym wydarzeniem podczas eventu był pokaz, czwarta edycja, podsumowanie projektu Multimedia dla Ilustracji, czyli Festiwal Ilustracji w Zamościu z pokazem ożywionych ilustracji na fasadzie zamojskiego ratusza. To spektakl, który już wpisaliśmy do programu zamojskich wydarzeń kulturalnych na stałe. Będziemy co roku prezentować te animacje, czyli ożywiać nieruchome obrazy z dzieł wybitnych międzynarodowych artystów parujących się ilustracją, także będzie duże wydarzenie podczas wieczorów sierpniowych, które będziemy prezentować już cyklicznie. Także serdecznie zapraszamy na te wydarzenia. Oczywiście ten projekt Multimedia dla Ilustracji, projekt w partnerstwie z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, z Instytutem Sztuki Mediów, który oczywiście specjalizuje się w tych nowych technologiach, animacjach, mapowaniu, ożywianiu obrazów, i robią to studenci z całej Polski, którzy przygotowują te animacje za zgodą oczywiście artystów, ilustratorów, którzy przekazują swoje nieruchome dzieła do tej obróbki. No i co się okazuje, że fasada zamojskiego ratusza staje się takim świetlnym, kolorowym, tętniącym życiem obrazem i są to niezapomniane wrażenia zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów odwiedzających Zamość. To są, można powiedzieć, wybrane przez nas najpiękniejsze ilustracje tak zwanej Polskiej Szkoły Ilustracji. Jeśli chodzi o tematykę, oczywiście to są ilustracje z różnych edycji. W każdym razie zależało nam na wybraniu wysokiej klasy dzieł sztuki, zarówno o bogatej tematyce, o bogatej kolorystyce, tak żeby one efektownie prezentowały się w pejzażu zamojskiej starówki. A jeśli chodzi o autorów, to myślę, że można tu wspomnieć o przedstawicielach Polskiej Szkoły Ilustracji, takich jak Zdzisław Witwicki, Olga Siemaszkowa, Elżbieta Wasiuczyńska, Franciszek Maśluszczak. Także to są dzieła tych artystów, które wybraliśmy Między innymi wybraliśmy na prezentację podczas Festiwalu Ilustracji. Ten cykl się powiększa z roku na rok, ponieważ tych animacji mamy już 25, a jak zaczynaliśmy, było ich tylko kilka, także czas prezentacji na fasadzie Zamojskiego Ratusza się oczywiście wydłuża i możemy zaprezentować całą paletę tych pokazów. No i oczywiście serdecznie też chciałem podziękować sponsorom, którzy wsparli to pejzażowe wydarzenie, które świetnie się wpisuje w pejzaż Starego Miasta. Jeszcze chciałem tylko wspomnieć o współpracy z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tam pani doktor Magdalena Żmijowska zdecydowała się zainteresować młodych studentów tematyką dzieci zamojszczyzny. Stworzyli swoistego rodzaju wystawę towarzyszącą wystawie dzieci zamojszczyzny. Zrobili pracę, zostali jakby zapoznani z historią tych wydarzeń. Przygotowali swoje prace, swoją interpretację, swoją wizję tych strasznych wydarzeń. No i też powstała książka zatytułowana Dzieci Zamojszczyzny – Echo Straconych Marzeń. Te ilustracje są zawarte w tym wydawnictwie. No i też miałem przyjemność napisać krótki tekst, bardzo osobisty, moich bliskich, którzy przeżyli te straszne wydarzenia związane z wysiedleniami dzieci z Zamojszczyzny. Ja sobie pozwoliłem napisać dosyć krótko w formie takiej, pozbawionej emocji notatce jakby o przeżyciach tych moich bliskich. Ja mam w swoich notatkach, które przekazał mi tata nieżyjący, więcej tych historii, ale tutaj wymagało to miejsce w tym wydawnictwie, które towarzyszy wystawie Dzieci Zamojszczyzny, to wymagało krótkiej takiej relacji i pozwolę sobie zacytować te moje refleksje. Bolesław i Józefa, rodzice dzieci i moi dziadkowie. Stefan, mój tata, wówczas 5-letnie dziecko. Krzysztof, braciszek taty, wówczas 4-miesięczne niemowlę. Stanisław, brat taty, wówczas 7-letnie dziecko. Julia, siostra taty, wówczas 9-letnie dziecko. Był 13 stycznia 1943 roku. Sroga zima i trzaskający mróz, kiedy niemieccy, hitlerowscy oprawcy otoczyli dom Tyburskich w kolonii Staszic na Zamojszczyźnie i załomotali kolbami do drzwi domu. Pierwszym celem Gehenny był obóz przejściowy przy ulicy Okrzei w Zamościu. Wokół śmierć, rozpacz, groza i brak nadziei, jakby Bóg o nich zapomniał. Mały Krzysztof umarł z wycieńczenia i braku pokarmu na rękach babci w bydlęcym wagonie jadącym w kierunku Siedlec, pochowany w zbiorowej mogile w miejscowości Mordy. W przeciwieństwie do innych więźniów i wielu dzieci, wszyscy moi bliscy, oprócz małego Krzysztofa, przeżyli cudem tę katorgę. Ja żyję dzięki tacie Stefanowi. Dajmy żyć w pokoju i szczęściu dzieciom żyjącym obecnie. Pamiętajmy. Bardzo dziękuję za uwagę.
3: SK Zamość.
1: Od 3 września zaczęły obowiązywać nowe zasady dla początkujących kierowców. Chodzi m.in. o okres próbny, zakaz alkoholu czy niższy limit punktów. O szczegółach Grzegorz Wójcik, instruktor prawa jazdy.
10: Uwaga młodzi kierowcy, wchodzą nowe zasady gry dla młodych kierowców. Młodych, czyli dla tych, którzy prawo jazdy kategorii B uzyskali po raz pierwszy. Ci, którzy mają 18 lat i więcej, ten okres próbny będą mieli przez 2 lata, jednak nie dłużej niż do 20 roku życia. 17-latkowie przez 3 lata, jednak nie dłużej do 20 roku życia. W tym czasie 0 alkoholu we krwi lub środka działającego podobnie do alkoholu. Wasi starsi koledzy mogą mieć poniżej 0,2 promila. Wy będziecie mieli 0. W tym czasie macie zakaz przewożenia osoby poniżej 18 roku życia bez odpowiedniego pasażera. Macie zakaz transportu drogowego rzeczy, zakaz przewozu osób taksówką, no i zakaz przewozu okazjonalnego. Jeżeli przekroczycie 12 punktów karnych, to jesteście skierowani na specjalne szkolenie, które będzie kosztowało około 500 zł. Możecie mieć przedłużenie okresu próbnego, jeżeli popełnicie 2 określone wykroczenia drogowe. Mało tego, będziecie mieli cofnięte uprawnienia za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu, ale nawet za 3 określone wykroczenia w ruchu drogowym. No i cofnięcie uprawnień za naruszenie zakazu 0 promili alkoholu we krwi. Co ważne, młodzi kierowcy nie będą mieli ograniczenia prędkości. Wbrew informacjom powielanych przez media, młodzi kierowcy będą mogli jeździć z takimi samymi prędkościami, jak ich starsi koledzy.
1: Nasz magazyn kończymy propozycją wycieczki szlakiem rzeki Tanew. Mówi prezes zamojskiego oddziału PTTK Agnieszka Linek.
11: Ostatnio miałam okazję być po raz pierwszy w bardzo ciekawym miejscu związanym m.in. z rzeką Tanew. I tak sobie pomyślałam, że Tanew to jest nasza jedna z ważniejszych rzek płynących przez Roztocz.

0: złomy i przebiega ona przez rezerwat źródła Tanwi. Bardzo przyjemna, około 2 kilometrów. Możemy właśnie tam zobaczyć zarówno piękne lasy, jak również właśnie te tereny podmokłe i zobaczyć miejsce, skąd ta Tanew wypływa. I myślę, że tak z dojazdem, ewentualnie z zatrzymaniem się na przykład w Narolu, w Pałacu Łosiów, to może być to taka już całodzienna wycieczka. Natomiast jeśli chodzi o miejsce, gdzie rzeka się kończy, czyli gdzie wpływa do Sanu, to już musimy się udać troszeczkę poza teren Roztocza, ale nie jest to tak daleko, ponieważ należałoby pojechać do takiej miejscowości, która nazywa się Ulanów. Do miasta Ulanów. Mieliśmy okazję tam zorganizować naszą wycieczkę PTT-kowską i uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Także ja mogę Państwu tutaj z czystym sumieniem ten Ulanów polecić. Możemy nawet jak gdyby poczuć, jak ta Tanew wpływa do Sanu, dlatego że w Ulanowie, który nazywany jest stolicą polskiego flisactwa, właśnie odrodziły się te tradycje flisackie. Są tam panowie flisacy, retmani, czyli jak gdyby no, tacy kapitanowie, i budują oni galary. Galary, czyli takie jednostki pływające, i proszę Państwa, na tych galarach możemy popływać. I możemy płynąć właśnie Sanem, ale również Tanwią, czyli z Sanu wpłynąć do Tanwi. Oprócz tego Ulanów ma bardzo jeszcze dużo innych ciekawych miejsc, mianowicie muzeum poświęcone właśnie flisakom. Bardzo ciekawe, wspaniały, przepiękny kościół pod wezwaniem świętej Barbary, która jest patronką flisaków. I jest też miejsce, skąd możemy podziwiać właśnie te dwie rzeki, mianowicie taki cypel położony właśnie u zbiegu tych dwóch rzek. I same miasteczko jest bardzo malownicze, jest tam bardzo dużo starych, drewnianych flisackich domów, a również na uwagę zasługuje bardzo ciekawe muzeum pana Andrzeja Pityńskiego, rzeźbiarza, który właśnie pochodzi z Ulanowa, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zrobił tam światową karierę. Także dodatkowym atutem tego miejsca są naprawdę bardzo serdeczni i otwarci ludzie, którzy tam pracują, mieszkają, więc bardzo serdecznie polecam taką wycieczkę, troszeczkę poza tutaj nasz rejon. Po drodze też polecałabym Państwu wstąpić do Rudnika nad Sanem, gdzie znajduje się Muzeum Wikliniarstwa, bardzo ciekawe, czy też do Krzeszowa, związanego z Ordynacją Zamojską Zamojskimi, bo tam Zamojscy mieli również swoją siedzibę i Krzeszów był portem ordynackim, portem rzecznym. Do dzisiaj pozostał po Zamojskich również przepiękny drewniany kościół, który ufundowali. Także polecam Państwu serdecznie te miejsca.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia.
2: Eska Zamość News. Bartek, ważny czas na magazyn reporterów Radia SK Zamość. Sprawdzał uprawnienia przewoźników, papiery kierowcy i jego trzeźwość. Zajrzał również pod maskę pojazdu, by ocenić, czy nie wycieka olej lub płyn hamulcowy. Na liście jest też stan opon. Początek roku szkolnego jest bardzo pracowity dla Inspekcji Transportu Drogowego na Lubelszczyźnie. Wszystko po to, by uczniowie z Zamościa i okolic, dojeżdżający na lekcje i wyruszający na wycieczki szkolne, podróżowali bezpiecznie, mówi Paweł Gruszka z Lubelskiego Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego.
3: Mamy początek roku szkolnego, no i opowiedzmy, jaka jest rola inspekcji w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom w województwie lubelskim docierającym do szkół.
4: Początek roku szkolnego, jak co roku, wiąże się dla nas z działaniami nazywanymi Bezpieczna Droga do Szkoły. Przede wszystkim skupiamy się na kontroli wszelkiego rodzaju autobusów, którymi dowożone są dzieci do szkół. Co roku prowadzimy te działania, z każdym rokiem oczywiście obserwujemy, że jakość świadczonych usług, jakość pojazdów, którymi są wykonywane te przewozy, ulega stopniowej poprawie. Natomiast każdego roku ujawniamy pewną pulę nieprawidłowości i mamy wrażenie, że no po naszych kontrolach stan techniczny tych pojazdów jest poprawiony. Pamiętajmy o tym, że akurat autobusy, którymi dowożone są dzieci do szkół, są to autobusy, które kończą już swój żywot techniczny, ponieważ autobusy te są stosunkowo mało eksploatowane. Codziennie przejeżdżają tylko po kilkadziesiąt kilometrów, a nie po kilkaset. W związku z tym przewoźnicy wysyłają na tego rodzaju linie, na takie zadania, pojazdy, które już mają pokonanych wiele tysięcy kilometrów.

0: kilometrów, natomiast nie jest to równoznaczne z tym, że są to pojazdy, których stan techniczny ma być niewłaściwy. One nadal powinny mieć sprawny układ hamulcowy, zawieszenie, ogumienie, oświetlenie, natomiast to, że w dowodzie mają wpisane, że zostały wyprodukowane 20 czy 25 lat temu, no nie jest tutaj elementem, który je dyskwalifikuje z ruchu.
1: Ruszą także wycieczki, które jeszcze będą w tych miesiącach, tygodniach na przełomie lata i jesieni, no i tutaj też będziecie sprawdzać to, w jaki sposób dzieci docierają do różnego rodzaju turystycznych atrakcji.
0: Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie prowadzą działania związane również z kontrolą przewozów okazjonalnych, czyli wszelkich przewozów wycieczkowych realizowanych przez placówki oświatowe. Od miesiąca maja przez czerwiec, kiedy to właściwie każdego dnia pojawiają się jakieś zgłoszenia. Również we wrześniu i październiku wpływają do nas takie zgłoszenia, w związku z tym organizatorów prosimy o jak najwcześniejsze informowanie o potrzebie przeprowadzenia takiej kontroli, a będziemy starali się realizować i odpowiadać na to zapotrzebowanie, które zostaje zgłoszone do nas.
1: Ale sprawdzają Państwo nie tylko stan techniczny, ale także zaglądacie w dokumenty przewoźnika, kierowcy, wszelkiego rodzaju uprawnienia, trzeźwość, no i czas pracy. Dlaczego te czynniki są sprawdzane i dlaczego też one mają wpływ właśnie na bezpieczeństwo?
0: Kontrole prowadzone przez inspektorów są kontrolami kompleksowymi. Pierwsze elementy, które kontrolujemy, to są faktycznie uprawnienia przewoźnika do prowadzenia w ogóle takiej działalności. Drugi element to jest kontrola kierowcy pod kątem posiadanych uprawnień, badań, orzeczeń lekarskich, psychologicznych, a także czas pracy kierowcy. No, co do czasu pracy kierowców, czynnik ludzki w realizacji przewozów drogowych jest kluczowy. Pamiętajmy, że większość zdarzeń, z którymi mamy do czynienia na drogach, wynika z czynnika ludzkiego, z tego, że kierowca nie zachował należytej ostrożności albo nie był wypoczęty, zasnął za kierownicą i tak dalej. W związku z tym kontrole dotyczące czasu pracy są tutaj bez wątpienia kluczowe. I ostatni element, który kontrolujemy, to jest kwestia pojazdu, czyli jego wyposażenia, ewentualnych usterek, które niestety co jakiś czas się zdarzają, i eliminujemy tym samym pojazd z ruchu, a przewoźnik podstawia kolejny pojazd, tym razem miejmy nadzieję, że już sprawny.
2: Przypomnijmy, że rodzice, nauczyciele czy organizatorzy wycieczek mogą zgłaszać autokar do kontroli. Najlepiej zrobić to kilka dni przed zaplanowaną podróżą. Numery kontaktowe są na stronie witd.lublin.pl.
3: SK Zamość.
2: Gasili wielohektarowe pożary na trudnych, górzystych terenach na Półwyspie Iberyjskim, doskonalili swoje umiejętności i właśnie wrócili do domu. Mowa o strażakach z elitarnego modułu GFFF, którzy w ramach trzeciej zmiany walczyli w sierpniu z pożarem w Hiszpanii. Wśród nich byli także strażacy z Zamościa. Mówią wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, nadbrygadier Zenon Pisiewicz, lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz strażacy z Lubelszczyzny, którzy ćwiczyli i brali udział w akcjach gaśniczych w Hiszpanii.
4: Moduł GFFF Lublin, część GFFF Poland, Grand Fire Forest Fighting, to jest wyspecjalizowana grupa strażaków, która jest dedykowana szczególnie do walki właśnie z pożarami w lesie na poziomie gruntu. To jest bardzo specjalistyczna robota. To jest grupa osób, 12 strażaków, którzy wrócili właśnie do Polski z misji w Hiszpanii. Już oficjalnie jako grupa GFFF Poland są po certyfikacji, którą zdobyli w Portugalii. Mniej więcej równolegle w tym czasie, kiedy próbowaliśmy się uporać z pożarem w Puszczy Solskiej, wrócili już świeżo certyfikowani i w sensie praktycznym na polskiej ziemi, można powiedzieć, zdobyli go w Puszczy Solskiej, natomiast są częścią ogólnopolskiej grupy GFFF. Jeżeli chodzi o moduł lubelski, jest to jeden z 7 modułów w całej Polsce, jeden z 2 najstarszych w Lublinie i w Poznaniu właśnie. Była to misja również połączona z ćwiczeniami, wymianą doświadczeń, dlatego że w Hiszpanii z pożarami mają bardzo dużo do czynienia, także tymi wielkopowierzchniowymi. Dla naszych strażaków to była też okazja do zdobycia nowych doświadczeń, dlatego że ich koledzy odpowiednicy z Półwyspu Iberyjskiego w porównaniu do naszego 1000-hektarowego pożaru na Roztoczu borykają się z dużo większymi obszarami, w związku z czym mają dużo wiedzy, dużo doświadczeń. doświadczenia. My, jeżeli chodzi o zaangażowanie i wyposażenie, sprzęt, wiedzę i kompetencje, nie odstajemy. Natomiast z racji nasilenia tych pożarów w Hiszpanii, tamci strażacy mają na pewno bardzo duże doświadczenia, też różnorodnego, dlatego że tam jest geologia wygląda inaczej, roślinność wygląda inaczej, ukształtowanie terenu, także temperatury w nocy, w związku z czym walka z tym żywiołem odbywa się w trochę innych warunkach atmosferycznych. Stąd też była to okazja do zdobycia kolejnych doświadczeń dla naszej dumy, więc cieszymy się. Wiemy o tym, ponieważ rozmawialiśmy tutaj z funkcjonariuszami, że przed nimi kolejne szkolenia, kolejne wyjazdy, na których będą zdobywali doświadczenia. My jako administracja rządowa w terenie i administracja nadzorująca tutaj koordynację współpracy naszych służb mundurowych będziemy robili wszystko, aby ich potrzeby sprzętowe, szkoleniowe były zaspokojone i na najwyższym poziomie.
5: Obejmowała zarówno zajęcia takie szkoleniowe, teoretyczne, praktyczne, ale w związku z tym, że sytuacja pożarowa, można powiedzieć, corocznie na terenie Hiszpanii jest bardzo trudna, to nasi strażacy również wzięli udział w działaniach ratowniczych, działaniach gaśniczych, wspomagali również Straż Pożarną z Hiszpanii przy gaszeniu pożarów właśnie terenów trudno dostępnych, terenów leśnych. I my chcemy czerpać właśnie te doświadczenia z tych sytuacji najbardziej, można powiedzieć, ekstremalnych. Tam, gdzie są dużo trudniejsze warunki terenowe, wyższe temperatury, roślinność bardzo zróżnicowana, ponieważ u nas też klimat i warunki pogodowe się zmieniają i wiemy, że musimy się liczyć z tym, że te warunki będą coraz bardziej trudne, coraz bardziej ekstremalne. Będziemy się zmagali z wysokimi temperaturami, z niedoborem wody, z trudnościami w dotarciu do miejsc niedostępnych. Dlatego chcemy właśnie szkolić się, doskonalić, wspomagać również naszych partnerów w innych krajach. I myślę, że te doświadczenia będą procentowały już na naszym terenie, na terenie naszego województwa, tak żeby nasze działania i nasze zabezpieczenie i nasza skuteczność była jak najwyższa. Ten element, o który teraz właśnie omawiamy, jest bardzo istotny, ponieważ nie wszędzie możemy dojechać naszymi pojazdami, nie wszędzie możemy dotrzeć. Na pewno priorytetem są i będą statki powietrzne. Chcemy rozwijać współpracę właśnie przy wykorzystaniu statków powietrznych, śmigłowców, samolotów, które mamy dostępne w naszym województwie, na terenie naszego kraju, ale także bezzałogowe statki powietrzne, czyli różnego rodzaju drony do monitorowania pożaru, do współpracy pomiędzy ratownikami i sprzętem. I ta koordynacja plus użycie sprzętu i siły środków na ziemi, to musi być skoordynowane i wtedy przynosi najlepsze efekty.
6: Dnia 20-31 sierpnia jako modów GFF Poland braliśmy udział w ćwiczeniach, działaniach, prepozycjonowaniu w ramach mechanizmu, unijnego mechanizmu obrony ludności. Podczas tych 10 dni braliśmy udział zarówno w działaniach, część z nas, jak i w ćwiczeniach. Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych w regionie Castilla-La Mancha. W ramach tego zdobyliśmy bardzo duże doświadczenie. Otworzyło to nam nasze pomysły na to, jak można wykorzystać zarówno śmigłowce, jak i statki powietrzne, takie jak drony w naszych działaniach, zarówno podczas działań gaśniczych, jak i działań prognozowania pożarów. Tam na miejscu spotkaliśmy się z zupełnie inną specyfiką pracy, ponieważ wysoka temperatura, niska wilgotność, teren górzysty, kamienisty, no spowodowało to, że to są zupełnie inne działania, jakie są prowadzone u nas. Zupełnie inna taktyka, którą w przyszłości prawdopodobnie będziemy mieli możliwość wykorzystać również u nas. Jednak w tym momencie, no, jeżeli mamy możliwość uczenia się od kogoś, uczymy się od najlepszych. W tym momencie Hiszpanie są jednymi z najlepszych strażaków, jeżeli chodzi o pożary lasów w Europie. Także dziękujemy za możliwość ćwiczeń, za możliwość poznania tego systemu, a także za możliwość reprezentowania zarówno województwa lubelskiego, Państwowej Straży Pożarnej, jak i naszego kraju poza granicami. Na pewno to był inny klimat, temperatury, które tam sięgały powyżej 30 stopni, temperatury, które w nocy nie spadały poniżej 20 stopni, gdzie roślinność potrzebuje tego, żeby się odrodzić, żeby być bardziej wilgotna. Powodowało to, że paliwa, takie jak krzewy, jak trawy, były bardzo dostępne, bardzo dobrze się paliły. Topografia, czyli nachylenie terenu, wiatry, no na pewno też tym strażakom nie pomagały. Mamy już kamery termowizyjne, potrzebujemy jeszcze dopracować nasze systemy tak, żeby działały one w podobny sposób jak w Hiszpanii. Na pewno widok taki z góry, gdzie mamy cały obszar, możemy prognozować sobie, w którym kierunku ten pożar będzie się rozwijał, jak szybko będzie się rozwijał, jakie paliwa ma na miejscu, w którym kierunku wieje wiatr. To są wszystkie rzeczy, które na pewno będą nam pomagały w tym, żeby skutecznie gasić te pożary. Dodatkowo w Hiszpanii głównym takim pierwszym uderzeniem są śmigłowce. Pierwsze uderzenie jest właśnie ze śmigieł, prowadzone zrzuty wody. Dodatkowo są prowadzone zrzuty wody z samolotów. i dopiero wchodzą te zastępy właśnie, dojeżdżają samochodami, ewentualnie grupy podobne jak my działają narzędziami ręcznymi. To wszystko musi być skoordynowane, to wszystko musi być połączone, wtedy efekt jest no po prostu najlepszy. Ogólnie system hiszpański jest zupełnie inny niż nasz. Tak samo Hiszpanie zderzają się z zupełnie innymi pożarami. Podobnymi, ale specyfika ich jest zupełnie inna. Na tą chwilę ze sprzętu, który my posiadamy, wydaje mi się, że jest on wystarczający. Nie mamy aż tak rozległych, tak szybkich pożarów, które mają miejsce w Hiszpanii, dlatego nasze narzędzia na tą chwilę są wystarczające. Nie wiemy, co będzie w przyszłości, czy klimat będzie się zmieniał w taki sposób, że te śmigłowce i te pożary będą wyglądały podobnie, ale na ten moment szczególnie, że powstała grupa taka jak nasza, czyli do zwalczania pożarów z ziemi, świadczy o tym, że powoli przygotowujemy się do nowych wyzwań. Wykorzystujemy troszkę inne techniki niż robiliśmy to dotychczas, gasząc pożary lasów. Naszym głównym zadaniem jest przede wszystkim budowanie linii oddzielenia pożarowego ręcznie. Dodatkowo jesteśmy w stanie, bo posiadamy pilarki spalinowe, poszerzać te pasy, wycinać roślinność i to, czego nie robi się w naszym kraju, jest używanie ognia, który ma właśnie gasić ogień. Ogień gasimy ogniem, tak jak w ten sposób. Polega to w ten sposób, że pierwsze, albo szukamy jakieś pasy oddzielenia, albo wykonujemy go indywidualnie i dalej, żeby go poszerzyć, używamy ognia, czyli wypalamy cały materiał palny w kierunku, do którego idzie pożar, po to, żeby zrobić jak największy, jak najszerszy ten taki pas bez materiału palnego. Także jeżeli chodzi o Hiszpanów, oni również tego używają, ale podchodzą z bardzo dużą ostrożnością do tego, ponieważ warunki, jakie tam istnieją, wykonanie takiego wypalenia może też powodować duże zagrożenie dla ratowników, może powodować przerzuty tego pożaru, także no oni bardzo ostrożnie do tego podchodzą.
7: Nasz dzień rozpoczynał się stricte od podjęcia prób fizycznych, ponieważ o godzinie 7:30 rozpoczynaliśmy dzień zaprawą fizyczną, porannym rozruchem. Po tym porannym rozruchu dawaliśmy się na śniadanie i po śniadaniu do godzin wieczornych realizowaliśmy program szkolenia, program, który już wcześniej był ustalony na tą okoliczność i odstępstwem od realizowania tego programu był bezpośredni udział w działaniach gaśniczych, w których okazję mieliśmy uczestniczyć, także był to dobry przerywnik, ponieważ jechaliśmy tam z nadzieją uczestnictwa w działaniach gaśniczych i ten program szkolenia, który realizowaliśmy, cieszymy się, że nie zrealizowaliśmy w pełni, ale było dane nam uczestniczyć w działaniach gaśniczych. Może to troszkę źle zabrzmi, ale paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się boju i to, co mieliśmy okazję zobaczyć, to, co mieliśmy okazję przećwiczyć podczas realnego dysponowania i realnego udziału w działaniach gaśniczych, dało nam najwięcej cennych wniosków i cennego doświadczenia. Najtrudniejszym elementem w obszarze prowadzonych naszych działań były tereny górzyste, teren zboczy, po których bardzo trudno było się poruszać i przemieszczać nasz podręczny sprzęt ze względu wzmożonej kontroli nad bezpieczeństwem naszych ratowników. Delikatnie różnimy się od tego strażaka, który pełni na co dzień służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. My mamy ten strój na wzór strażaka amerykańskiego, żółta kurteczka i oliwkowe spodnie. To jest to, co nas wyróżnia.
2: Strażacy z Lubelszczyzny już niebawem wyjadą na kolejne zagraniczne szkolenie.

0: Jest 9:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 strażackich interwencji, nie ma osób poszkodowanych. To bilans przejścia frontu burzowego w Wielkopolsce. Strażacy działali przy uszkodzonych budynkach oraz wiatrołomach. Dodajmy, dziś możliwe kolejne burze. IMGW objęło alertami północną połowę kraju. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner w niedzielę odwiedzą Kijów. Dziś mają odwiedzić Moskwę i spotkać się z Putinem. Informację potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że na czas pobytu wysłanników w Rosji Ukraina nie będzie przeprowadzać ataków. Przyznał, że oczekuje na taką samą decyzję z rosyjskiej strony. Dziś kolejne piłkarskie emocje. Ruszyła już 7. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy o 14:45. Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem, wieczorem Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
1: I już minuta po godzinie 9:00 rozkręcamy pierwszy weekend nowego roku szkolnego. Pamiętacie, jak się chodziło do szkoły? To mniej więcej o tej porze tata wchodził do pokoju i mówił: synek, mam dla ciebie bojowe zadanie. Mam nadzieję, że wy na razie bojowych zadań nie wykonujecie. Na spokojnie wszystko ogarniamy. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Fly High, Tobi Romeo w Radiu SK. O lataniu wysoko, 17 minut po 9 to jest Radiu SK. No właśnie, słuchajcie, wczoraj w Brukseli Polak poleciał wysoko i wygrał. Mamy złoto, mamy sukces lekkoatletyczny i to taki naprawdę duży, słuchajcie. Mateusz Kołodziejski jako drugi Polak w historii wygrał finał Diamentowej Ligi. A to jest najbardziej prestiżowy cykl zawodów lekkoatletycznych na świecie. I nasz Polak Mateusz Kołodziejski wygrał zawody w skoku z wzwyż. Osiągnął 2 metry i 28 centymetrów bez żadnej tyczki. On po prostu podbiegł i skoczył na 2 metry 28 centymetrów. Co za gość, słuchajcie, żeby wejść do domu, to on nie potrzebuje windy, nie potrzebuje skoku, nie schodów. Jemu wystarczy otwarte okno na pierwszym piętrze. Radio SK. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gram wam gorącą nowość o Sanach.
1: Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
10: Pędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
9: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
10: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
8: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
16: I po reklamie.

0: Komodo w Radiu SK. A teraz czas na nowość od artystki, którą wczoraj oglądały dziesiątki tysięcy osób i nie przeszkodził nawet lejący deszcz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze nowości i teraz świeży numer od Sanach, która wczoraj zakończyła swoją stadionową trasę koncertową i wystąpiła na PGE Narodowym w Warszawie. No i tam naprawdę sporo się działo, było wielu gości. Sobel, Kaja, 18L nawet się na scenie pojawił i razem z Sanach wykonali wielki hit kultowy Jak Zapomnieć. Ale słuchajcie, największą gwiazdą wczorajszego wieczoru był Maciej Musiał, który w czasie występu Sanach sprzątał na scenie. Szczegóły i zdjęcia mamy na sk.pl, a teraz gramy wam najnowszy singiel Sanach, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Cichosza, już teraz.

0: Lykali w Radiu SK. Numer dobry na spokojny sobotni poranek. Ten bas w tle bardzo dobrze się komponuje na przykład z rozbijaniem jajek na jajecznicę, na sobotnie śniadanie. Tak wam gra Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No i sobota to jest taki dzień, kiedy teoretycznie mamy wolne i nie idziemy do pracy, ale często robimy rzeczy, których nam się robić nie chce. Więc teraz ja mam pytanie do was, co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się strasznie nie chce? No bo komu by się chciało sprzątać? Lepiej by było posiedzieć na kanapie, prawda? A może macie dzisiaj w planach jakąś rodzinną imprezę? Może wesele? Może urodziny cioci? Kto by nie wolał posiedzieć sobie na spokojnie na kanapie i serial wieczorem obejrzeć, albo pochrapać sobie po prostu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce, a mi się bardzo chce zagrać wam na przykład Taylor Swift, to po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
3: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka.
4: Wow!
2: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
3: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
2: Łóżka są, matrace są.
3: Sofy i narożniki też są.
2: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
3: No dobra, bierzemy.
2: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
3: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
2: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy. Jaka powinna być najlepsza szkoła?
5: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
2: To wszystko?
5: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
2: A jest taka?
5: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
6: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
7: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
8: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
9: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
10: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
11: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
10: Ducha to ja niedługo wyzionę.
11: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
12: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
15: I po reklamie.

0: I właśnie tak powinna brzmieć sobota rano, na spokojnie, bez pośpiechu, po Smalone i Swae Lee w Radiu SK. To jest sobota z hitami na czasie, czyli dzień, kiedy robimy rzeczy, których nie do końca chce nam się robić, ale musimy, bo jest sobota. Jesteśmy w tym razem, no i razem z nami jest m.in. Ada.
1: Cześć, pytacie, co robimy, a czego nam się nie chce w sobotę?
0: No.
1: Wielkie, ogromniaste zakupy.
0: Ada, ten śmiech za bardzo cię zdradza. To nie jest tak, że tobie się nie chce. Ty chcesz zrobić te zakupy. Przecież no posłuchajcie tego śmiechu. Ona już się nie może doczekać, kiedy wejdzie do sklepu, bo to nie będą tylko te najpotrzebniejsze rzeczy do jedzenia, na przykład na niedzielny obiad. Ja w tym śmiechu... Wiecie, co w tym śmiechu słyszę? Mąż płaci.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
6: Złap energię, rusz się z domu i baw się po swojemu. 12 i 13 września Zamojski Dom Kultury zaprasza na pierwszy w Zamościu Pro-Festiwal. Skateboarding, parkour, akrobatyka, yoga, piłka nożna, warsztaty filmowe i konkursy z nagrodami. Pod namiotem spotkania z dietetykiem i trenerem, a w sobotni wieczór taneczny powrót do lat 80. Pro-Festiwal. 2 dni pełny ruchu, muzyki i dobrego klimatu. Projekt dofinansowany ze środków miasta Zamość.
7: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie Ci biuro.
7: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
8: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
9: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20:00 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
10: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
11: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
10: Ducha to ja niedługo wyzionę.
11: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Merkury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
12: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkury

0: Nic prostszego. Zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny. My robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio. Gminna 49. Znajdziesz nas też w Tomaszowie, Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio. Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja. Prawo jazdy taniej tylko w Cabrio.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Pyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzieli się nią z bliskimi.
2: I po reklamie. Zamość na czasie.
3: I Bartek Ważny, jutro otwarcie nowego muralu na ścianie Zamojskiego Domu Kultury. Nawiązuje do hasła tegorocznego 51. lata teatralnego. Będą też wydarzenia towarzyszące.
4: Wystawa Mirka Chmiela na temat wokół Zamojskiego Lata Teatralnego. Tytuł wystawy to Chmiel fotografuje lato, czyli Zamojskie Lato Teatralne, oraz projekcja filmu Mistrz Jan był z nami. Jest to oczywiście film o Janie Machulskim i początkach Zamojskiego Lata Teatralnego. Jeśli Państwo dojrzeli, ta postać jest też obecna na muralu.
3: Mówiła Joanna Bilska z ZDK-u. Odsłonięcie muralu jutro o 16.
5: Jest 10. SK News, Jakub Koniaczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana. Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w Górsku. Jedna osoba została poszkodowana. Trasa łącząca Bydgoszcz i Toruń jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Teraz pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych na czas wizyt wysłanników Donalda Trumpa. Jak twierdzi jednak ukraińskie dowództwo, mimo apelu Rosja kontynuowała ostrzał. A przypomnę, Jared Kushner i Steve Witkoff mają spotkać się dziś na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Według zapowiedzi amerykańscy wysłannicy mają rozmawiać o zakończeniu wojny. W Krakowie ruszył finał Poland Business Run. Do sztafety na miejscu i wirtualnie zgłosiło się łącznie ponad 47,5 tysiąca osób. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii. Akcja potrwa cały weekend.
6: Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce? Nagrywacie głosówki, no i Paweł daje znać, że dzisiaj oficjalnie kończy lato.
7: Ponieważ muszę wodę z basenu spuścić i go wyczyścić.
6: Jak już basen będzie złożony, to kolejny przystanek to ja nie wiem, chyba ściąganie ozdób choinkowych ze strychu. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: MJ Deli, wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj w Radiu SK, a ja robię teraz bardzo przyjemną rzecz, słuchajcie, nie mówcie mojemu szefowi, bo ja sobie teraz siedzę w pracy, piję kawkę i coś sobie oglądam. Na SK.pl mamy nowy zwiastun nowego sezonu serialu Rancho. Słuchajcie, premiera, ta wielka premiera się już zbliża. Podobno 6 nowych odcinków i to będą ostatnie odcinki w historii serialu Rancho. Mają się pojawić w telewizji już w grudniu. I klasycznie, tak jak 10 lat temu, te odcinki będą w niedzielne wieczory. Czyli będzie tak jak kiedyś, słuchajcie, będziemy się szykować do poniedziałku, prasować sobie ubrania i nagle poleci to. I wiadomo, że trzeba będzie biec z kolacją przed telewizorem.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Jay-Z i Linkin Park w Radiu SK, 33 minuty po godzinie 10. Wcześniej mówiłem o zwiastunie nowego sezonu serialu Rancho, który sobie tak przy kawce w pracy u nas na stronie na sk.pl oglądałem. No i w tej sprawie odezwał się do nas Irek, który też jest teraz w pracy, ale nie pracuje, bo ma chill.
1: Ja sobie też siedzę, może bardziej leżę i oglądam. Pozdrawiam.
0: To jest życie sobotnie, słuchajcie. Irek nawet wysłał nam zdjęcie. Nogi do przodu, leży sobie jak król, słuchajcie. Zero potrzeb, zero obowiązków. Pewnie kawka na koszt szefa. Pensja leci i co najważniejsze, Irek jest w pracy, a więc poza sobotnim zasięgiem żony.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
3: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
4: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
5: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
6: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
7: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
6: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
7: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
6: 5 lat.
7: Na okna?
6: 7 lat.
7: Na szczelny montaż?
6: 20 lat.
7: Wow!
6: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jak sobota to?
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
12: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
13: Ducha to ja niedługo wyzionę.
12: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
14: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
15: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
18: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
17: To w ogóle możliwe?
18: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
19: I po reklamie.
6: Eska.

0: Leska Zamość.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Pan w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK. A teraz mam, słuchajcie, niespodziankę dla wszystkich fanów rapu. Przez cały weekend Radio SK ma dla was zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie. Połączenie orkiestry i hip-hopu. Już 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie historia polskiego hip-hopu rozdział trzeci ostatni, czyli G-Mac, orkiestra i zaproszeni wyjątkowi goście. Legendy polskiego rapu. BDOS, Łona, PZ, OSTR, Paktofonika i wielu innych. I wy tam możecie być, możecie to widowisko obserwować od środka. Dlatego teraz czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Mogą być też SMS-y.
1: 664-402-302.
0: Odezwijcie się do Eski z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Może znacie jakiegoś wielkiego fana rapu i chcecie mu zrobić taką sobotnią niespodziankę. Odzywajcie się do Eski. Po 11 bilety powędrują do kogoś z was.
1: Promocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
9: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
10: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
11: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Zapraszamy do Pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
14: Masz dwie lewe nogi?

0: wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: I po reklamie.
2: Zbliża się 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Od wczoraj ponad 1300 interwencji straży pożarnej. To bilans po froncie burzowym. Silny wiatr i opady deszczu pojawiły się w praktycznie całej Polsce. Najgorzej było na zachodzie kraju.
3: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim, ponad 300, w województwie lubuskim, w województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz w województwie mazowieckim.
2: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W zdarzeniach na szczęście nikt nie został ranny. A dziś możliwe kolejne nawałnice. Północną połowę kraju objęły ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Alerty pokryły łącznie 9 województw. W prognozach burza, opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa nawet do jutrzejszego poranka. Dziś przed polskimi siatkarkami walka o finał Mistrzostw Europy. O 18:00 rusza spotkanie Polska-Włochy. Jak do tej pory w europejskim turnieju obie reprezentacje nie przegrały ani jednego spotkania.
4: Legendy polskiego rapu na jednej scenie w towarzystwie orkiestry Jimka, OSTR, Paktofonika, PZ, BDOS.
5: Bliska, rzućcie te bilety!
4: Mamy bilety i już w tej godzinie komuś z was takie podwójne zaproszenie na to wielkie wydarzenie rapowe dam. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Z kim i dlaczego chcecie tam pójść? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: hit zawsze na czasie. Britney Spears w Radiu SK trochę nam hałasu narobiła, za co naszą słuchaczkę Olę teraz przepraszam. Hej Ola!
1: Cześć,
0: ja będę mówił teraz przyciszonym głosem, bo tam podobno dziecko w samochodzie u ciebie śpi.
1: Tak, usnęło i korzystam właśnie z możliwości rozmowy z wami.
0: Chwila wolności, chwila spokoju, dziecko
1: dokładnie
0: śpi. Można przyjemne rzeczy teraz załatwić. Słuchaj, to ja postaram się szybko sprawę załatwić, żeby dziecka nie obudzić. W głosówce na eskowym Messengerze powiedziałaś tak: kiedyś byłam, to jest słowo klucz, byłam fanem rapu. To co się z tym byciem fanem stało? Czemu już nie jesteś?
1: To znaczy, może nie, że nie jestem, ale no trochę życie się zmieniło i nie mam tak możliwości być takim aktywnym fanem rapu, jakim byłam podczas studiów, dlatego chętnie się wcielę jeszcze w tą
0: rozumiem
1: studentkę.
0: Rozumiem, były jakieś tam imprezki studenckie, paktofoni, KPZ i te sprawy. Ty myślę, że ty jesteś obeznana z tymi klimatami rapowymi.
1: Tak, BDS, Bisz, oczywiście.
0: To słuchaj, te wielkie gwiazdy rapu będziesz mogła zobaczyć na żywo. Będziesz mogła sobie odświeżyć. Ty przekonasz się, że cały czas fanka rapu jest w tobie, bo właśnie
1: mega
0: teraz na antenie Radia SK zgarniasz podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
1: Tak cichutko krzyczę, ale moja dusza się
0: nie, no rozumiemy, słuchaj. Zobaczysz BDS-a, Paktofonikę, PZ-a i wielu, wielu innych razem z orkiestrą Jimka. Także bierz męża i leźcie, trzymaj się.
1: Mega, dzięki, pozdrawiam, hej.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda, day.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, To z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Potężna dawka sobotniej energii. Axwell i Bone w Radiu SK to są hity na czasie, a teraz zapraszam was na chwilę oddechu, bo mam nowość z najwyższej możliwej półki.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery i teraz nowość od artystów, którzy są teraz na szczycie, którzy zdobyli ostatnio bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu, to Kuba i Kuba. Co tam u słowika słychać?
2: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
3: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
2: Tak, jest
3: super.
2: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki.
0: Czyli Kuba i Kuba są dobrymi właścicielami słowika. Przez całe lato bujali nad hitem Stygnie lato. Przy premierze tego numeru mówili, że kawałek pachnie jak truskawki. A jak pachnie ich nowość? Wyobraźcie sobie wrześniowe poranki.
2: Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I właśnie taki jest numer chłopaki. A panowie śpiewają o tym, że czasami warto sobie popłakać, żeby nam lżej było. Nie wstydźmy się łez. Kuba i Kuba i chłopaki w Radiu SK.

0: I tak przyjemnie płynie sobotnie przedpołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. Eminem to był za nami, a ja, słuchajcie, właśnie znalazłem listę najszczęśliwszych miejsc na wakacje. Autorzy badania podobno przeanalizowali 1 000 000 opinii turystów i wybrali to najszczęśliwsze miejsce, gdzie turyści czują się najlepiej. I podobno tym miejscem jest Tulum w Meksyku. Nie, tam słuchajcie, bez sensu są te badania, wszędzie może być szczęśliwie. Wystarczy, jak są spełnione dwa czynniki, że pogoda jest spoko i druga połówka ma dobry humor.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
6: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
7: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
6: To wszystko?
7: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
6: A jest taka?
7: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
8: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
9: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
10: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
13: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
14: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
13: Ducha to ja niedługo wyzionę.
14: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
15: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Od 7 do 19 września Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
1: I po reklamie.
18: Eska.

Tutaj ciągle są letnie hity na czasie, Age w Radio SK, a polski internet, słuchajcie, jest po prostu zalany nagraniami z wczorajszego koncertu Sanach na PGE Narodowym w Warszawie. Artystka zagrała finał stadionowej trasy i nawet, słuchajcie, swojego męża zaangażowała. Grał jej na gitarze i w pewnym momencie nawet odegrali tę słynną scenkę z Titanica. W czasie koncertu też lał deszcz, Sanach nawet się przewróciła raz na scenie, bo było ślisko. I ja się zawsze w takich momentach, słuchajcie, zastanawiam, po co nam jest ten rozkładany dach na PGE Narodowym, skoro on jest zawsze otwarty, jak pada deszcz. I się okazuje, że wczoraj musiał być otwarty, bo jak czytam, to wszystko ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli na płycie Stadionu Narodowego jest bardzo dużo osób, to musi być otwarty, a do tego jeszcze do dachu stadionu była przymocowana scenografia. Więc to jest kolejny argument, że dach musiał być wczoraj otwarty. Ale z tego co wiem, to fani Sanach z cukru nie są i na pewno nie narzekają. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę najnowsze newsy, a po 12 gramy dalej będzie m.in. Dawid Podsiadło, który już też nie raz na Narodowym grał.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
3: Po co?
2: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
3: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
2: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
4: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
5: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
6: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
8: Jak sobota to?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój.

0: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
1: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
0: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
1: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
0: Łóżka są, matrace są.
1: Sofy i narożniki też są.
0: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
1: No dobra, bierzemy.
0: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
1: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
0: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy. To będzie ostatnia reklama.
2: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
3: I po reklamie.
4: Zamość na czasie.
5: I Bartek Ważny, pierwsza niedziela miesiąca to tradycyjnie giełda kolekcjonerska w Zamojskim Domu Kultury. Ta najbliższa już jutro. Zaprasza Diana Maciąg.
6: Zapraszamy kolekcjonerów, tych, którzy uwielbiają starocie, pocztówki, znaczki, różnego rodzaju bibeloty, na giełdę kolekcjonerską, która odbywa się jak zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca. O godzinie 8 startujemy, do godziny 12 można się u nas pojawiać i wybrać jakiś nowy, wspaniały gadżet do swojego domu.
5: Giełda kolekcjonerska odbędzie się jutro między 8 a 12 w Zamojskim Domu Kultury.
7: Minęło południe, SK News, Jakub Konieczkowicz. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienia na A4 na Opolszczyźnie. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana. W rejonie węzła Brzeg doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać do 13. Alerty drugiego stopnia IMGW przed wichurą. Ostrzeżenia przed porywami wiatru nawet do 90 km na godzinę wydano dla północnej części województwa zachodniopomorskiego. Zaczną obowiązywać już wieczorem. A przypomnę, na dziś są również ostrzeżenia przed burzami, pokryły północną połowę Polski. Jest ponad 17 tysięcy osób w stacjonarnych biegach Poland Business Run w Krakowie. Uczestnicy pomogą ponad 140 beneficjentom po amputacjach kończyn i mastektomii.
8: Atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
9: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera. Biegamy i pomagamy.
7: Mówili biegacze. Dziś jeszcze m.in. wyścig dla dzieci. Jutro powtórka sztafety. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty. Na wydarzeniu patronuje Radio SK.
10: No i zaczynamy sobotnie popołudnie z hitami na czasie, już 2 minuty po godzinie 12. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. I ja się teraz, słuchajcie, zastanawiam, czym objawia się dobroczynność w sobotę? Jak to można świętować? Może takim zdaniem, kochanie, odpocznij sobie, ja poodkurzam. Myślę, że to by był szczyt. No to teraz pytanie do Was. Jak świętować Dzień Dobroczynności w sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A już teraz Dawid Podsiadło, Łukasz Duńczyk. Cześć! Yes,

0: Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK. Dzisiaj Światowy Dzień Dobroczynności, no i się tak wspólnie zastanawiamy, jak ten dzień w sobotę świętować. Co to znaczy sobotnia dobroczynność? Monika ma pomysł.
1: Jak wygląda mój dzień dobroczynności? No. Kochanie, połóż się na łóżeczku, daj mi kartę, to ja może na zakupy pojadę, a tam torebeczka, buciki. Uwielbiam taką dobroczynność.
0: Hej, ale Monika, tak serio, to jest dobroczynność, bo ty nie każesz mężowi jechać razem z tobą. On już woli te pieniądze wydać i sobie w spokoju na kanapie poleżeć. W nagrodę za tę dobroczynność wysyłam eskową koszulkę z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
8: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
10: Wyjazd na maksa.
9: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz uwaga, bo eskowy pan lektor chciał wam coś przekazać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Słychać, że się zna na radiu, wie co dobre. Wie, że SK to jest centrum najlepszych nowości, otwarte całodobowo. I teraz na naszą antenę wraca upalne lato, bo my graliśmy ten numer już w wakacje, ale teraz dostaliśmy zremiksowaną wersję. Kygo i Max Macknown w hicie Take Me Back, ale w mocno zremiksowanej, podrasowanej wersji Robina Schulza. Numer bardzo weekendowy, brzmi jak sobota. Nakręcamy się na to popołudnie.

0: Eminem i Rihanna z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Za 23 minuty 13. Dzisiaj świętujemy razem Światowy Dzień Dobroczynności. Dajecie znać, jak takie świętowanie w sobotę może wyglądać. No i słuchajcie, Madzia pisze, że jej teściowa wykazała się wielkim sercem, bo zabrała do siebie dzieci na całą sobotę. I teraz Madzia może sama z mężem we dwoje, sam na sam w domu, w spokoju posprzątać. To wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jak można świętować Światowy Dzień Dobroczynności w sobotę. Czym ta dobroczynność się objawia? Czekam na głosowy i za chwilę gram kolejny hit na czasie. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
6: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
5: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
6: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
5: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
6: MK Modna Szafa outlet. Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
7: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
8: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
7: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
8: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
7: 5 lat.
8: Na okna?
7: 7 lat.
8: Na szczelny montaż?
7: 20 lat.
8: Wow!
7: Salon Blue. Zapraszamy. Sitaniec 89A.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus.
11: Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte. Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
13: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź Salon Guitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Guitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: SK.

0: cisza i spokój. Nie słychać odkurzacza ani krzyku dzieci. Delektujmy się tym. Sienna Spyro w Radio SK. Gramy hity na czasie. Ciszyny na pewno nie będzie u naszej słuchaczki Kingi, bo tam będzie się działo u niej w mieszkaniu. Nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Czym się objawia wasza sobotnia dobroczynność w Światowy Dzień Dobroczynności?
1: Nasz Światowy Dzień Dobroczynności objawia się tak, że szwagier przyjechał do nas kłaść płytki.
0: A czy to będzie dobroczynność, to się okaże. Jak mu za tę dobroczynność zapłacicie? Czy szwagier te płytki ułoży i skończy rano z bólem głowy?
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
12: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Złap energię, rusz się z domu i baw się po swojemu. 12 i 13 września Zamojski Dom Kultury zaprasza na pierwszy w Zamościu Pro Festival. Skateboarding, parkour, akrobatyka, yoga, piłka nożna, warsztaty filmowe i konkursy z nagrodami. Pod namiotem spotkania z dietetykiem i trenerem, a w sobotni wieczór taneczny powrót do lat 80. Pro Festival. 2 dni pełny ruchu, muzyki i dobrego klimatu. Projekt dofinansowany ze środków miasta Zamość.
15: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
16: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
17: Po co?
16: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
17: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
16: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
18: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
1: To będzie ostatnia reklama.
19: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
20: I po reklamie.
21: Zbliża się 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Rosyjskie wojsko zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. To celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania negocjatorów z USA, ocenił prezydent Ukrainy.

0: i nowe bułeczki, więc dla każdego znajdzie się coś dobrego. Bądźcie tam z nami, jesteśmy dzisiaj z wami do godziny 18.
1: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
2: A ja was zapraszam na jeszcze jedno ważne wydarzenie. Sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Razem jedziemy na zakupy, pracujemy, sprzątamy albo ukrywamy się przed żoną w garażu. Jak kto woli, ja dokładam playlistę, zróbcie z tym co chcecie. Sympatyczny Rudzielec już teraz na naszej antenie. Ed Sheeran, Łukasz Zduńczyk, witajcie punktualnie 13:00.

0: Gorąca nowość od Margaret. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. 16 minut po godzinie 13, a teraz trzymajcie się fotela w samochodzie, albo czego tam macie. To jest hit. Szczoteczka do zębów za 2000 zł. Jeden producent wypuścił taką niby super nowoczesną szczotę, która podobno ma wbudowaną kamerkę i jak się myje zęby, to można oglądać swoje zęby na telefonie i jeszcze ma jakieś tam algorytmy AI. No ale słuchajcie, no szanujmy się, 2000 zł za małą szczotkę? Czy nie bardziej opłaca się po prostu umyć zęby rano i wieczorem?
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
9: i Klemens prawy
8: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Sedar S.A., właściciel marki Kurczak Zagrodowy.

0: Lilywood, The Freaky, Robin Schulz w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. No słuchajcie, musimy się streszczać, bo już za 25.14 trzeba ogarnąć wszystkie sobotnie obowiązki do 18, bo wtedy przydałoby się trochę poklaskać, pokrzyczeć do telewizora, pokibicować. Przypominam, nasze siatkarki dzisiaj o godzinie 18 zagrają w półfinale Mistrzostw Europy z Włoszkami. I to będzie ciekawe spotkanie, bo słuchajcie, obie drużyny na tych mistrzostwach nie przegrały jeszcze ani jednego meczu. Teoretycznie Włoszki są faworytkami, ale Polki mają świetną formę, więc będzie ciekawe meczycho, a w Radiu SK za chwilę zagra artystka, która już ma złoto na koncie. Numer 1 gorącej dwudziestki Radia SK, wczorajszy hit numer 1, wasz ulubiony kawałek Tylko kochaj mnie od Zali, który udowodni, że nawet przy sobotnim sprzątaniu, nawet w drodze na sobotnie zakupy może się zrobić romantycznie. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest Cedar SA, właściciel marki Kurczak Zagrodowy.
2: Promocja.
3: Więcej.
4: Więcej. Jeszcze więcej.
3: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
4: W piątek startujemy o 20.
3: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
4: SK Live Remix.
3: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
15: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
14: To wszystko?
15: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
14: A jest taka?
15: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
16: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
17: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
18: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
19: Masz dwie lewe nogi? Spokojnie, my wiemy, co z nimi zrobić. W Szkole Tańca Myka nauczysz się tańczyć, dobrze bawić i nabierzesz pewności siebie. Zapraszamy na zajęcia dla dorosłych w parach i solo, dla młodzieży oraz najmłodszych. Profesjonalni instruktorzy, świetna atmosfera i mnóstwo pozytywnej energii. Znajdziesz nas w Zamościu przy ulicy Starowiejskiej 25A. Szczegóły na stronie myka.pl. Szkoła Tańca Myka. Nawet lewe nogi zaczynają tu tańczyć.
5: To będzie ostatnia reklama.
11: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
12: Po co?
11: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
12: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
11: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
20: I po reklamie.
21: SK.

0: Alex Warren w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Teraz zdradzę wam kulisy pracy w radiu. Był u nas kiedyś taki prezenter, Janek Pirowski, pewnie kojarzycie człowieka, w telewizji teraz występuje. To teraz w naszym studiu pojawił się człowiek, który ukradł jego słuchawki, które zostawił w szafce.
1: Ale bo to się wyda, jeszcze ukradłem, tylko że jeszcze ich nie podłączyłem, bo okazuje się, że one są trudne w podłączeniu i zobacz, nie mają kabla.
0: Słuchawki bez, może takie na Bluetooth, słuchajcie, taka tutaj technologia nowoczesna. To Mati Wuczyło teraz w studiu, Eski się pojawił, to jest ten pan, który w czwartek po 23 gra wam najgorętsze nowości. No i w poniedziałki oczywiście rap 20. I w soboty, za chwilę, już za chwilę zagra wam hity na czasie, Temper City między innymi.

0: Reklama.
1: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
3: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
7: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
7: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
7: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
12: Suempol.

0: Panią, o tym, dlaczego ostatnio widujemy zorzę częściej nad Polską, o różnicach między zorzą tutaj i za kołem podbiegunowym oraz o kulisach pracy przewodniczki. Obalimy też popularne mity o zorzy, rozwiejemy kilka wątpliwości i obejrzymy mnóstwo zorzowych zdjęć. Spotkanie z Magdą Wojtas 16 września w ZDK-u.
1: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze w północnej i centralnej Polsce, ostrzega IMGW. Alerty objęły 9 województw, obowiązują do wieczora.
2: Burzom tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
1: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Są również alerty drugiego stopnia przed porywistym wiatrem. To na północy zachodniopomorskiego będą obowiązywać w nocy. Teraz Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów. Jak podają węgierskie media, 6 osób zostało lekko rannych. Gdy autokar stał na poboczu, uderzyła w niego ciężarówka. Polskie siatkarki powalczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału. W nim czeka je pojedynek z Włoszkami. Obie reprezentacje jak dotąd w turnieju nie przegrały. Początek meczu już o 18:00.
3: O co powalczą siatkarki, to już wiemy, a o co walczycie dzisiaj wy? Dajcie mi znać głosówkami na eskowym Messengerze. Zaczynamy z kolejnymi hitami Tempest City, Jennifer Lopez, Matifu, czyło to ja. Cześć!

0: Break Your Heart to Tayo Cruz w Esce. 17 minut po 14. Ja dzisiaj sprawdzam, o co walczycie. No w końcu to sobota, więc mam nadzieję, że bezproblemowo tę walkę wygrywacie. No to kto dzisiaj walczy z niewyspaniem na przykład? Albo kto wyszedł na godzinę i wrócił rano? Znamy tę historię, prawda? No jak u was? Dzisiaj nasze siatkarki zawalczą z Włoszkami na Mistrzostwach Europy. No to pytanie, z czym walczycie wy? Wysyłajcie głosówki. Eskowy Messenger, tu można to zrobić. A ja mam eskowe koszulki do oddania. Obejmuje noce. Jonathan, PZ i Liwka to za chwilę w Esce.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl. A na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: 25 minut do 15 to Robin Schulz, Watermat i Take It Slow. To jest Sobota ze Skał. A czy kogoś z was zostałem za kierownicą samochodu? No bo jeżeli tak, to mam kolejne pytanie. Może ktoś z was nie lubi prowadzić samochodu? Jak jest u was? Ale no właśnie, nie lubicie, ale na przykład nie ma obok was innego kierowcy, który mógłby zrobić to za was. No to słuchajcie, jest rozwiązanie, a przynajmniej się pojawia albo się zbliża. Jak na razie jest w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Właśnie teraz wprowadzono autonomiczne taksówki, no czyli takie, do których wsiadamy, w środku nikogo poza nami nie ma, a one nas wiozą, dokąd tylko chcemy. Jedno jest pewne, w tej taksówce kierowca się na pewno nie spóźni, bo go nie ma.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
9: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
10: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
9: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
11: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
12: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
13: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
14: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
15: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
16: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
15: Ducha to ja niedługo wyzionę.
16: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
17: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
18: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
19: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
18: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
19: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
18: Łóżka są, matrace są.
19: Sofy i narożniki też są.
18: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
19: No dobra, bierzemy.
18: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
19: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
18: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
20: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
23: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
22: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
24: I po reklamie.

0: To Post Malone i Sway Lee Sunflower w Radiu SK, 7 minut do godziny 15. Dzisiaj pytam o to, z czym walczycie? Wysyłacie do mnie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. I Adam mnie zaskoczył.
1: No ja zaraz będę walczył z wiaterkiem, bo wylatuję właśnie w górę na 4000. No i trzeba będzie jakoś skoczyć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Poczekaj Adam, ale czy tu chodzi o skakanie ze spadochronem? No bo jeżeli tak, to muszę ci powiedzieć, że wybrałeś taki dość hardkorowy rodzaj walki z wiatrem. Ja na przykład zamykam okno, gdy wieje za bardzo, a ty postanowiłeś wyskoczyć z samolotu?

0: Reklama.
1: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna, przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49. Znajdziesz nas też w Tomaszowie, Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
5: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Jak sobota to?
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Złap energię, rusz się z domu i baw się po swojemu. 12 i 13 września Zamojski Dom Kultury zaprasza na pierwszy w Zamościu Pro-Festiwal. Skateboarding, parkour, akrobatyka, yoga, piłka nożna, warsztaty filmowe i konkursy z nagrodami. Pod namiotem spotkania z dietetykiem i trenerem, a w sobotni wieczór taneczny powrót do lat 80. Pro-Festiwal. 2 dni pełny ruchu, muzyki i dobrego klimatu. Projekt dofinansowany ze środków miasta Zamość.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym otworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musioł, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć już teraz na SK.pl. Przed koncertem na Sanach wydała nowy singiel Cichosza, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Lato cały czas trwa, a SK-owa trasa koncertowa Jedzie dalej. Dzisiaj kolejny przystanek SK Music Tour. Tym razem jesteśmy w Zelowie, w województwie łódzkim. Dziś na scenie m.in. Michał Szczygieł, a jutro królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Romantyczny klimat rządzi eskową gorącą dwudziestką numerem 1. Wczorajszego notowania jest hit Zali pod tytułem Tylko kochaj mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej dwudziestki wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoją Axwell i Bon. Podium zamyka Somber z kawałkiem My Body Isn't Ready. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery i słuchacie listy w każdy piątek po godzinie 17. W tej godzinie będę miał dla was niezłe nagrody. Kto chciałby wybrać się na koncert Dreamka z orkiestrą? Kto powiedział tam tak, ten słucha. Mati Wuczyło, to jest SK. Nagrody niedługo, a teraz łatwo ganki, Majko.

0: Robbie Romeo i Fly High w Radiu SK. I 13 minut po godzinie 15. Słuchajcie, jeżeli lubicie tego typu brzmienia, klubowe brzmienia, to już dzisiaj w nocy możecie odpalić Eskę. A tam Eska Live Remix szykuje się nie tylko w piątki, ale też w soboty. Właśnie gramy najlepsze sety od najlepszych DJ-ów. Między innymi to Steve Aoki, James Hype, Bauza, Robin Schulz, Lost Frequencies czy Alan Walker albo Kygo. Sami słyszycie, że to raczej profesjonaliści i możecie tych setów słuchać na żywo u nas w Esce. My to gramy co tydzień, więc bądźcie, a tymczasem ja obiecałem, że ktoś z Was zgarnie dzisiaj fajne prezenty. No to kto chciałby wybrać się na koncert Jimka 12 września? Wtedy finałowy występ Jimka z orkiestrą i z raperami, na którym usłyszycie największe klasyki polskiego rapu w akompaniamencie orkiestry. No ten koncert w Warszawie, dokładnie za tydzień. I Wy możecie tam być. Mam podwójną wejściówkę do oddania. Trzeba mnie tylko przekonać. Nagrajcie głosówkę, z czym dzisiaj walczycie i wyślijcie ją do mnie na Messengerze do Radia SK, a ja wybiorę kogoś z Was. Radio SK. Z czym dzisiaj walczycie? Wysyłajcie głosówki.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
2: Duda, Duda Day. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Oza Hit. Believer, tak się nazywa to Imagine Dragons.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 27 minut po godzinie 15, skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, to trochę wam teraz poopowiadam. Wczoraj Maciej Musiał szarował scenę, gdy ona śpiewała. A obok niej na scenie pojawili się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, 18L czy nawet Kaja. I to nie jest wszystko. A wcześniej, w nocy, z czwartku na piątek, po cichutku wypuściła nowy singiel. Zagrałem go wam premierowo o północy. No i chyba mogę powiedzieć, że zrobiłem to jako pierwszy na świecie. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce i tak nazywa się też nasz nowy program, w którym co tydzień będziemy grali wam nowości od razu po premierze, od razu o północy, ale może ktoś jeszcze nie słyszał tej nowości. W końcu to cały czas nowy kawałek. To Cichosza i słuchamy. Sanach. Cichosza.

0: Can't Hold Us to tytuł tego hitu. A nagrali go Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton. A to jest SK 25 minut, zostało do 16. Pytam o to, z czym dzisiaj walczycie?
1: Cześć SK. A z czym my możemy walczyć? Podejrzewam, że jak większość ludzi w Polsce, z wiatrem. Dziś swoje zmagania toczy Potomka na żaglach, na Zegrzu.
0: Wow.
1: A za tydzień ja, więc myślę, że ten koncert Jimka byłby fantastycznym relaksem po. Pozdrawiam.
0: No to w takim razie dziś i za tydzień walczcie dzielnie z wiatrem, a wieczorem odpoczywajcie z muzyką. Podwójny bilet na koncert Jimek, orkiestra, goście, historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jest twój, ale to już dokładnie za tydzień. Dobrej zabawy, a za chwilę gram Lady Gaga.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
9: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
8: To wszystko?
9: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
8: A jest taka?
9: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
10: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
15: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
16: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
15: Ducha to ja niedługo wyzionę.
16: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
17: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
18: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
19: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
22: I po reklamie.

wypuścił ten hit i wdarł się do listy hitów jako debiutant MJ Deli i jego Deli Supreme. To wczoraj 19 miejsce gorącej dwudziestki. Na sk.pl możecie oczywiście głosować na swoje ulubione hity. A tak swoją drogą to nie wiem, czy wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych powstała moneta z wizerunkiem Donalda Trumpa i wyprzedała się w kilka godzin. Jej nominał to 1 dolar, ale kosztowała więcej niż 1 dolar. I przy okazji można mieć też Trumpa w kieszeni.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Masz dwie lewe nogi? Spokojnie, my wiemy, co z nimi zrobić. W Szkole Tańca Myka nauczysz się tańczyć, dobrze bawić i nabierzesz pewności siebie. Zapraszamy na zajęcia dla dorosłych w parach i solo, dla młodzieży oraz najmłodszych. Profesjonalni instruktorzy, świetna atmosfera i mnóstwo pozytywnej energii. Znajdziesz nas w Zamościu przy ulicy Starowiejskiej 25A. Szczegóły na stronie myka.pl. Szkoła Tańca Myka. Nawet lewe nogi zaczynają tu tańczyć.
6: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
7: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
11: Po co?
10: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
11: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
10: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co byście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
16: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
17: Jagodzianka się ceni.
16: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start. Za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Od 7 do 19 września Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
1: I po reklamie.
18: Zamość na czasie.
19: I Bartek Ważny, jutro otwarcie nowego muralu na ścianie Zamojskiego Domu Kultury. Nawiązuje do hasła tegorocznego 51. lata teatralnego. Będą też wydarzenia towarzyszące.
20: Wystawa Mirka Chmiela na temat wokół Zamojskiego Lata Teatralnego. Tytuł wystawy to Chmiel fotografuje lato, czyli Zamojskie Lato Teatralne oraz projekcja filmu Mistrz Jan był z nami. Jest to oczywiście film o Janie Machulskim i początkach Zamojskiego Lata Teatralnego. Jeśli Państwo dojrzeli, ta postać jest też obecna na muralu.
19: Mówiła Joanna Bilska z ZDK-u. Odsłonięcie muralu jutro o 16.
21: Muzyką się żyje.
22: SK ma niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar, od odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. To wszystko czeka na Was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a już niebawem będą kolejne nowości.
0: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla Was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
22: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na Was w nowym numerze SK Story. Wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini-album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie, są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. Sonder będzie blisko, ale Polskę ominie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sonder najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Za to teraz wszędzie, gdzie jesteście, jest 16 i mam dla Was wielkie hity. Duke Dimon, Ocean Drive, tak zaczynamy, będzie Zalia, a ja to Mati Fuczyło. Cześć! No chyba, że słuchacie nas gdzieś daleko, to niekoniecznie 16.

0: Everlasting. To Armin van Buuren i Sasha w Radiu SK, 15 minut po 16. Przypominam, że hity od Armina van Buurena, jego sety możecie słuchać w piątki i w soboty w SK Live Remix. Gramy dla Was najlepsze sety od najlepszych DJ-ów już dziś w nocy. W nocy z soboty na niedzielę usłyszycie kolejne z nich, ale słuchajcie, nie o tym teraz. Właśnie się dowiedziałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Brody. No to w takim razie najlepszego wszystkim brodaczom, także tym, którzy brodaczami są tylko w głowie. Tak jak ja. No bo chcieliby, ale broda chyba nie chce. Ja się łudzę, że jeszcze kiedyś się uda.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: I po reklamie.

0: Usher i Ludacris to Yeah w Radiu SK. 26 minut do 17, to jest sobota. A to jest SK i dzisiaj sprawdzam, z czym walczycie. Agata się nagrała na SK-owym Messengerze.
1: Hey, ja dzisiaj walczę z przeczuciem, jak bardzo się zbłaźnię. Czy wyjdę jeszcze z twarzą, czy to będzie totalna porażka.
0: Oho.
1: Mamy dzisiaj firmową integrację i gramy w siatkówkę. 18 lat temu był mój ostatni raz.
0: Słuchaj, Agata, dzisiaj nasze siatkarki grają w półfinale Mistrzostw Europy, to o 18:00, i to już prawie tak, jakbyś była tam z nimi. No ale chciałbym też powiedzieć, że ja, no tak, żeby się utożsamić, ja do dzisiaj nie potrafię na przykład serwować, bo po tym jak raz mi nie wyszło w szkole, gdy chciałem bardzo i usłyszałem taką potężną salwę śmiechu klasy, to mentalnie nie pozbierałem się do dziś. A więc dobrej zabawy życzę, Agata. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story leci do ciebie.
2: Reklama.
3: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
6: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
5: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
6: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
5: 5 lat.
6: Na okna?
5: 7 lat.
6: Na szczelny montaż?
5: 20 lat.
6: Wow!
5: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
10: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
9: Ducha to ja niedługo wyzionę.
10: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
11: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
12: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
18: I po reklamie.
19: Eska.

0: Nawet jeżeli dzisiaj walczycie z wiatrem, nawet jeżeli pogoda nie pomaga, to jakoś tak od razu letnio się robi, prawda? Music Sounds i Fastboy. To jest jeszcze cały czas nowy hit od ekipy Fastboy właśnie, ale drodzy najdrożsi, słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla Was mamy. Trwa SK po raz pierwszy. To jest nasz nowy konkurs, w którym w apce Radia SK opisujecie to, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy w życiu. A nasza nowa popołudniowa ekipa, czyli Sonita i Korościel, Wam te marzenia spełniają. No a co? No to jakie macie marzenia? Napiszcie w apce. Radio SK. Może akurat Wasze się spełni.
1: SK. SK.
2: Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy Wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Popcorn w kinie za 35,99?
6: Popcorn się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
6: Polecam. Cezary Pazura.
7: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
7: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
7: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja.
14: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
17: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
0: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
18: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
19: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
18: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej.
19: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
0: I udało się zdobyć bursztynowego słowika za hit Stygnie Lato. A teraz mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
19: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wynika

0: To Starships i Nicki Minaj w Radiu SK. 18 minut mamy po godzinie 17. Za niecałą godzinkę Polki zagrają z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy w siatkówce. No, trzymamy kciuki za biało-czerwone oczywiście z całych sił, aby ta walka o medale poszła dokładnie tak, jak pójść powinna, czyli po prostu mówiąc w skrócie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ale słuchajcie, to nie jest jedyna walka, która dzisiaj trwa. Przed chwilą dostałem taką bardzo ciekawą głosówkę, którą już za moment wam tutaj włączę. Od Sandry, słuchajcie. Słuchaczka Sandra toczy taką walkę.
1: Cześć. Z czym ja dzisiaj walczę? Walczę z mężem, który nawet na prośbę córki nie chce zgolić brody, a ma okropną. Namawiamy, żeby chociaż przyciął, żeby taki jedyny zaraz jest do zaakceptowania. Nie.
0: No to ja chciałbym powiedzieć, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Brody. Naprawdę taki jest w kalendarzu. I może mąż w takim razie bardzo chciałby dzisiaj świętować.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: To czysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Tutaj się to! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Wyjazd na maksa.
18: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
20: I po reklamie.

0: Loser, Tame Impala, ten pan doskonale radzi sobie z hitami, ale nie tylko on.
1: Zaczynają się w SC.
0: Bo podobnie jest z panami, którzy przyszli do nas w czwartek. Właśnie wtedy ukazał się ich nowy singiel. A trzeba powiedzieć, że w ich przypadku poprzeczka jest zawieszona bardzo, bardzo wysoko. W końcu to świezi zdobywcy bursztynowego słowika. No to nie jest byle co. Sprawdźmy, co przygotowali dla nas tym razem. To Kuba i Kuba, chłopaki.

0: Britney Spears i Gimme More. Tak nazywa się ten hit zawsze na czasie. A 17.37 nazywa się godzina, którą właśnie teraz mamy. To jest sobota ze Ską. Widziałem przed chwilą mapy, które pokazują wiatr, a raczej to, co zapowiada się w najbliższym czasie i w wielu miejscach też trwa. W skrócie, wiatr wiatrem wiatr pogania, więc uważajcie na siebie, tym bardziej, że burze też mogą zagrzmieć w wielu miejscach, ale jak burza, to weszli do tego studia też Sonita i Korościel. Słuchajcie, to jest nasza nowa popołudniowa ekipa, której możecie słuchać od poniedziałku do czwartku między 15 a 18, no i w piątki też między 14 a 17. Wpadajcie na Instagrameski, tam możecie zobaczyć też, jak panowie grają w Państwa Miasta i powiem tak, no ja po prostu, no nie wpadłbym na takie odpowiedzi. Radio SK. Ale sprawdźcie sami.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna, przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Tomaszowie, Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
20: Skąd ta piana, kochanie?
19: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
21: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
24: I po reklamie.

Rima Bell. Tak nazywa się ten hit. 5 minut zostało do 18, a to H w SC. No i tak brzmi sobota, a więc sobota brzmi dobrze. Natomiast zaraz zacznie się sobotnia imprezka, a to może oznaczać tylko jedno. Rafał Adamczak zaraz przejmie tę antenę i wiem, że przygotował dla was niezłą listę hitów. Widziałem Bledkę, widziałem Sia, widziałem Davida Guetta i mogę tak wymieniać. To nie tak, że oni stoją tutaj za drzwiami Jeski, nie, ale są na liście tych, którzy pojawią się w waszych głośnikach już za chwilę. No i będzie z wami też Rafał, więc zostawiam was w naprawdę dobrych, bardzo dobrych rękach. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już niedługo.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. To będzie ostatnia reklama.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: I po reklamie.
13: Zamość na czasie.
14: I Bartek Ważny, pierwsza niedziela miesiąca to tradycyjnie giełda kolekcjonerska w Zamojskim Domu Kultury. Ta najbliższa już jutro. Zaprasza Diana Maciąg.
15: Zapraszamy kolekcjonerów, tych, którzy uwielbiają starocie, pocztówki, znaczki, różnego rodzaju bibeloty na giełdę kolekcjonerską, która odbywa się jak zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca. O godzinie 8 startujemy, do godziny 12 można się u nas pojawiać i wybrać jakiś nowy, wspaniały gadżet do swojego domu.
14: Giełda kolekcjonerska odbędzie się jutro między 8 a 12 w Zamojskim Domu Kultury.
16: Muzyką się żyje.
17: Letnie brzmienia wybrzmią po raz ostatni. W Poznaniu rozpoczął się ostatni wieczór tegorocznego festiwalu. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Kaśka Sochacka, Ewa Farnan czy bracia Kacperczyk, a na letnich brzmieniach zagra też Mrozu, który już niedługo rusza w swoją trasę koncertową. Artysta szykuje się do premiery nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo, bo 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torbarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Ostatnio fanów zaniepokoił bardzo szczupły wygląd artystki, co wywołało falę spekulacji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany Grande. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył, bo za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty jest darmowy, a dzisiaj wakacyjnie jest w Białymstoku. Tam trwa dla ciebie festiwal. Dzisiaj na scenie wielu artystów, których znacie z Eski, to m.in. BDS, Nita, Problem czy Bledka.
18: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
17: Ale z Bledką spotkacie się nie tylko na festiwalu dla ciebie w Białymstoku, ale też u nas w Imprezce.

0: Pink Try, można powiedzieć klasyk. A co tam? Pewnie, że tak, absolutny klasyk. Tak wam gramy w Radiu SK, to są hity na czasie 14 po 18. Słuchajcie, jadąc dzisiaj do pracy tutaj, przejeżdżałem obok trzech kościołów. W każdym ślub i tak sobie pomyślałem, mój Boże, sobota to jest jednak dzień, kiedy ktoś traci panieństwo, kawalerstwo. Może jest ktoś, kto coś innego traci, ale może też ktoś dzisiaj jednak coś zyskuje. No będąc z nami, z SK, to tylko zyskujecie, bo...
1: Hity zaczynają się w SC.
0: No i taka absolutna świeżynka właśnie teraz, właściwie to jeszcze na nasze powitanie, na ten czas, kiedy nasza imprezka dopiero się rozkręca. Numer, który swoją premierę wszędzie miał dokładnie wczoraj, 4 września, więc chyba nic świeższego nie może być, prawda? To ja już wam teraz gram, słuchajcie, i przy okazji też was pytam, co tam w ogóle u was, co wy w ten sobotni wieczór porabiacie? Czy ja przypadkiem państwu nie przeszkadzam? A może mogę się tam do czegoś dołączyć, podłączyć? Może mogę w czymś potowarzyszyć? Czekam i już teraz przy okazji, czekając na te wasze meldunki, co porabiacie, gram właśnie ową świeżynkę. Numer, który jest nowością na naszej playce w Radiu SK. Ave.

0: Jak ktoś chciał, żeby było i leniwie, i z energią, to na pierwsze takie wyobrażenie wydaje się to niemożliwe, ale jednak jest to możliwe i zrobili to oni, Temper City. Właśnie trochę leniwie, ale i z energią. Reverse Psychology to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK. Temper City oni do tej pory tworzyli dla kogoś, teraz postanowili wziąć się w garść i tworzyć dla siebie samych i bardzo dobrze im to wychodzi. Reverse Psychology to jest już kolejny numer, który od nich dostajemy. 29 minut po 18. Beata napisała a propos tego, że w weekend to zazwyczaj ktoś coś traci, że ona chyba dzisiaj rozum straciła całkowicie, dlatego że miało być delikatne takie jak co tydzień w sobotę porządki, a tak się rozpędziła, że i okna umyła, i podłogi wypucowane totalnie. Coś mi się wydaje, że tak naprawdę ta część soboty, kiedy to ludzie rozum tracą, to cały czas jeszcze przed nami. Co wy w ogóle w ten weekend porabiacie? Jakie jeszcze macie na ten wieczór sobotni plany? Z kim, gdzie, co i jak? Tak, żeby SK mogła chociaż z kitami na czasie dołączyć i podpiąć się pod ten wasze pomysły różne. Nawet jeżeli to jest leżenie brzuchem do góry, dajcie znać. 664-402-302, tu można SMS-em, można głosówkami na Messengerze. A warto? Bo tu troszeczkę prezentów przyniosłem, przecież nie zabiorę tego z powrotem ze sobą, prawda?
1: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
4: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Zawsze jest dobry moment na zdobycie praktycznych umiejętności. W Żaku to możliwe. Wybierz kierunek lub kurs z oferty Żaka w Zamościu i rozwijaj się po swojemu. Opiekun medyczny, dekorator florystyczny, kryminalistyka i kryminologia, specjalista do spraw bezpieczeństwa oraz wiele innych czeka na ciebie. Sprawdź ofertę na zak.edu.pl lub odwiedź Żaka w Zamościu przy ulicy Hrubieszowskiej 12.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Złap energię, rusz się z domu i baw się po swojemu. 12 i 13 września Zamojski Dom Kultury zaprasza na pierwszy w Zamościu Pro-Festiwal. Skateboarding, parkour, akrobatyka, yoga, piłka nożna, warsztaty filmowe i konkursy z nagrodami. Pod namiotem spotkania z dietetykiem i trenerem, a w sobotni wieczór taneczny powrót do lat 80. Pro-Festiwal. 2 dni pełne ruchu, muzyki i dobrego klimatu. Projekt dofinansowany ze środków miasta Zamość.
10: 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
15: Kawka się ceni.
16: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
17: Polecam. Cezary Pazura.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii Stopionka każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza Stopionka smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
2: I po reklamie.

0: Rudimental i Kali Talino w sobotnią imprestę w Radiu SK 17 do 19. Jeszcze muzycznie będzie po polsku bardzo ładnie, bo już za chwileczkę Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem, później Narcotic Trust, później Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. No i na pewno jeszcze przed godziną 19 Alex Warren się pojawi muzycznie w Radiu SK, jeżeli chodzi o wasze ulubione hity na czasie. I słuchajcie, teraz z tą sobotą to jest tak, że jak ktoś ma tam wiadomo, starszy PESEL, to pewnie już mniej więcej o tej porze podchodzi do lądowania, już wychodzi na ścieżkę podejścia, żeby, wiecie, trochę wygasić emocje, nie? W końcu trzeba też baterię podładować. Ale inni to piszą takie rzeczy, jak na przykład Bartek w SMS-ie, który napisał, że trzymajcie kciuki, biegnę dzisiaj półmaraton praski, pozdro. O tej porze on się dopiero na półmaraton zbiera, ale jak się okazuje, Bartek nie jest w tym temacie sam, bo jeszcze głosówka od Oli wpadła.
1: Hej SK, ja właśnie jadę na swój pierwszy półmaraton w życiu i jestem przerażona, ale mam nadzieję, że z hitami jakoś się dotłapię do mety. Buziaczki!
0: Ktokolwiek, jakikolwiek maraton, półmaraton dzisiaj biegnie, dajcie znać potem, jak po się czujecie, okej? Okay? Sportowcy. Ale dla takich sportowców to moje skowe koszulki mamy. I Ola i Bartek taką koszulkę kultową już z napisem cześć na piersi ode mnie dostają.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

Dobra, dobra, powiedzmy sobie jedno, być pasażerem w weekend, kiedy wszyscy jadą w jedynym słusznym, wiadomym kierunku, czyli na imprezę, to żadna sztuka. Ale powiedzieć, dobra, ja prowadzę, ja będę kierowcą, ja was wszystkich przywiozę, odwiozę, zawiozę, to jest dopiero sztuka. Więc pozdrawiamy tych, którzy się tej roli podjęli, ale też tych, którzy po prostu zawodowo nas wszędzie dowożą jak trzeba. I tych, którzy w taksówkach, w autobusach, komunikacji. Wielkie pozdro dla was, szczególnie jeżeli jesteście teraz w pracy. Teraz, czyli 4 minuty przed 19 w sobotę. Za nami Alex Warren i Passenger.

0: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
2: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
1: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
2: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
1: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
2: MK Modna Szafa outlet. Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Masz dwie lewe nogi? Spokojnie, my wiemy, co z nimi zrobić. W Szkole Tańca Myka nauczysz się tańczyć, dobrze bawić i nabierzesz pewności siebie. Zapraszamy na zajęcia dla dorosłych w parach i solo, dla młodzieży oraz najmłodszych. Profesjonalni instruktorzy, świetna atmosfera i mnóstwo pozytywnej energii. Znajdziesz nas w Zamościu przy ulicy Starowiejskiej 25A. Szczegóły na stronie myka.pl. Szkoła Tańca Myka. Nawet lewe nogi zaczynają tu tańczyć.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
7: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
11: Jagodzianka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole deskowego studia. Wpadli zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
16: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym tak naprawdę.
17: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
16: Warto było.
17: Tak, teraz z perspektywy czasu. Oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
15: Kuba i Kuba przez całe wakacje Bujalina z hitem Stygnie Lata, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Esce, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się w Esce. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie. Po 20 latach nagrali nawet wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści znowu są parą, a teraz weszli do studia, nagrali kawałek Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć klip do tego kawałka. Weskowej gorącej dwudziestce też zrobiło się romantycznie. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Zali, Tylko kochaj mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej dwudziestki wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel & Bob. Podium zamyka Sombr z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie. Cała gorąca dwudziestka czeka na SK.pl, tam głosujecie na wasze ulubione numery. No i słuchacie nowego notowania. Uwaga, teraz Miku Gorącą zaczynam wcześniej w każdy piątek o godzinie 17. A my teraz jesteśmy w sobotę, 2 minuty po godzinie 19, pora rozpocząć kolejną godzinę imprezkowania. Ten, który w przyszłym roku na openerze, Tame Impala z Jenny z hitem Dracula na otwarcie, ale będzie też prosto z jedynki z gorącej dwudziestki w tej godzinie, Zalia i Tylko kochaj mnie. Rafał Adamczak, witajcie. No,

Mówiłem w muzycznych newsach, że Sompr ominie nasz kraj koncertowo w ramach swojej najnowszej trasy, ale co tam, my za jego twórczości nie omijamy w Radiu SK. 12 to 12 to jest naprawdę dobry numer, który musiał pojawić się w sobotni wieczór, żeby nam fajnie było, a przynajmniej fanom i fankom Sombra. To są hity na czasie, to jest SK Kwadrans po godzinie 19. Za chwilę muzycznie Iben i Easy Bizu i All of My Love. Będzie też Zalia, będzie Sean Paul, będzie Oscar Sims. O, właśnie, Oscar Sims. Oscar Sims, który jest bohaterem naszego wrześniowego wydania SK Story, więc was i na skstory.pl zapraszamy do internetowego wydania, a jak ktoś ma ochotę na takie drukowane, to bardzo proszę, takie można zgarnąć i u nas na antenie, jako dodatek do prezentu. No i właśnie teraz, uwaga, prezent zgarnie może nie tyle sama Aga, co jej czworonożny podopieczny, by nawet Aga napisała tak w SMS-ie. Myślę, że nagroda z SK to się należy mojej Suni. Bo pięknie wykąpać się dała i wysuszyć, a to wszystko dzięki wam, no bo SK w łazience grała. Nie cierpi kąpania i suszenia, ale dzisiaj po spacerze niestety musiałam. W błoto wpadła, a że to chihuahua długowłosy, to domyślcie się, jak wyglądała. Ja to się jeszcze bardziej domyślam, jak łazienka po takiej kąpieli wyglądała, ale co tam. Więc mam nadzieję, że ukochana chihuahua, ukochana Sunia też poczyta albo będzie jej czytane, bo rzeczywiście wrześniowy numer SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej, a do tego jeszcze małe prezentowe co nieco na pewno dorzucimy. Tak sobie pomyślałem, że może smyczkę eskową, ale to chyba już słaby suchar, nie?

0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, Modne Gang, numer, który kojarzy się z tegorocznym wielkim mundialem. No, wielkim mundialem, ale to już tylko wspomnienie pozostało. Jak wiadomo, naszych na tym mundialu nie było. Ale teraz tak, żeby nam nie umknęło, bo dzisiaj w Polsce rozpoczęło się bardzo ważne wydarzenie. Uwaga, trzymajcie się, bo pewnie niektórzy z was będą mocno zaskoczeni, ale dzisiaj w Polsce rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet U20 w piłce nożnej i Polki rozpoczęły ten turniej od meczu z Argentyną. Mniej ważnym wydarzeniem jest to, że nawet na inaugurację ten mecz przyleciał łysy z FIFA, czyli Gianni Infantino. A najważniejszą sprawą jest, że Polki ten mecz z Argentyną bardzo ładnie i dumnie wygrały 3-0. I tak to się robi. Tak to się robi, panowie, i nie tylko, ale tak się właśnie wygrywa. A tak w ogóle to w tym mundialu biorą udział 24 reprezentacje, które rozegrają 52 mecze. I uwaga, bo może te mecze bardzo blisko was. Mundial kobiecy odbywa się w 4 polskich miastach: Katowicach, Bielsku-Białej, Łodzi i Sosnowcu. A wielki finał 27 września w Łodzi. Można? Można.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
3: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
4: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
3: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
4: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
3: MK Modna Szafa outlet. Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Halo, ktoś tu jeszcze śpi?
14: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
13: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
14: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
13: Łóżka są, matrace są.
14: Sofy i narożniki też są.
13: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
14: No dobra, bierzemy.
13: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
14: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
13: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
15: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
13: Po co?
15: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
13: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
15: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
5: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
16: I po reklamie.
17: SK.

Mam taki protip, podpowiem. Jak wam się zmywarka zepsuła albo jej nie macie, to przy tym numerze właśnie się naprawdę świetnie zmywa. Damiana Dawid i Chaila, Talk to Me w Radiu SK w naszej sobotniej imprezie Kwadrans przed godziną 20. To kto by w sobotę o tej porze zmywał? A może właśnie trzeba? Bo może jest mało naczyń w domu, a goście przyszli i trzeba w tak zwanym międzyczasie coś tam ogarnąć? Nie wiem. Takie tylko spekulacje rzucam. Słuchajcie, lato oczywiście powoli ku końcowi. Wakacje już się zakończyły, wiadomo, nie dla studentów. Tak, pamiętamy. Ale dobre imprezowanie się nie kończy. Dzimek z orkiestrą i z gośćmi będzie prezentował dokładnie za tydzień w Warszawie na lotnisku Bemowo historię polskiego hip-hopu. To będzie rozdział trzeci, ostatni. Tak to się nazywa. I ja mam dla was podwójny bilet na to wydarzenie. Jeżeli macie ochotę, jeżeli macie chrapkę, jeżeli chcecie być na warszawskim lotnisku na Bemowie już za tydzień i razem z Dzimkiem i orkiestrą i z jego gośćmi oglądać to wydarzenie, bawić się świetnie, no to zapraszam z głosówką na naszym meskowym messengerze. Proszę się zgłosić i przekonać mnie, dlaczego właśnie dla was takie zaproszenia powinny być i dlaczego wam się one należą. Teraz już w Radiu SK w imprezce Felicien, Jasmine Thompson, Ain't Nobody.

A wyjrzyjcie teraz za okno, co widzicie? Ciemność, ciemność, widzicie ciemność? Dzień nam się skraca. No ale dobra, żeby poprawić trochę nam wszystkim nastroje, to powiem, że za 3 miesiące dokładnie będziemy szykować się do bardzo ekscytującego snu, dlatego że, uwaga, następnego dnia będziemy mieć Mikołajki. No tak to dokładnie wygląda, tak ten kalendarz nam pędzi, a muzycznie w Radiu Łezka w sobotniej imprezce Margaret i Prima Ballerina to jest nowość u nas i nowość od tej artystki. Ja mam dla was podwójny bilet na Jimka z gośćmi i z orkiestrą. Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni, za tydzień w Warszawie na Wymowie. Możecie tam z nami być. Łezka.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
6: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
5: To wszystko?
6: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
5: A jest taka?
6: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
7: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
8: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
11: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
10: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
11: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
10: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
11: MK Modna Szafa outlet. Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
12: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
13: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Zamość na czasie.
20: I Bartek Ważny, Zamojski Dom Kultury zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Palcem po mapie. Tym razem będzie poświęcone zjawisku zorzy polarnej. Opowie o niej Magdalena Wojtas, przewodniczka, podróżniczka i fotografka. Od kilku lat, a właściwie zim, mieszka za Kołem Podbiegunowym, gdzie organizuje wycieczki na oglądanie zorzy polarnej. Usłyszymy o fascynacji zorzą i o modzie na nią, o tym, dlaczego ostatnio widujemy zorzę częściej nad Polską, o różnicach między zorzą tutaj i za Kołem Podbiegunowym oraz o kulisach pracy przewodniczki. Obalimy też popularne mity o zorzy, rozwiejemy kilka wątpliwości i obejrzymy mnóstwo zorzowych zdjęć. Spotkanie z Magdą Wojtas 16 września w ZDK-u.
0: muzyką się żyje.
2: Dokładnie 80 lat temu na świat przyszła legenda światowej muzyki. Dzisiaj rocznica urodzin Freddiego Mercury'ego. Wspólnie z zespołem Queen stworzył wiele kultowych kawałków, to na przykład We Are The Champions, We Will Rock You czy Bohemian Rhapsody. Taki tytuł nosi też film biograficzny o życiu Freddiego, który można znaleźć na jednej z platform streamingowych. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Przed chwilą grałem wam nowość od Margaret, to prima ballerina, która zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
17: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
2: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie. W ostatnich tygodniach na naszą antenę podbija też wspólny hit Margaret z Dawidem Kwiatkowskim. To numer później ci opowiem, który artyści wykonali razem na festiwalu w Sopocie. Kini Zimmer wskoczył na szczyt rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w Estę w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze jego gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową. Zagrała ponad 41 koncertów na dużych arenach. Udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na wielkie zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu. To jest najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę w karierze i w najbliższym czasie nie będzie występować. A na pewno za tydzień na lotnisku Bemowo w Warszawie wystąpi Dzimek z orkiestrą i z gośćmi. To będzie historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. I tam możecie być razem z nami z Eską. Mam dla was podwójne zaproszenie. Przekonajcie mnie, dlaczego powinno być wasze. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze.
18: Imprezka.
2: Ale też najwyższa pora teraz uruchomić kolejną godzinę naszego sobotniego imprezkowania. To jest hymnem męskiego grania. Nareszcie męskie granie orkiestra, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. A ja jestem Rafał Adamczak. Na szczęście nie śpiewam, ale gadam.

0: No i teraz śmiało, śmiało, wszyscy razem.
1: La la la.
0: Zawsze na to wchodzę, wy pewnie też. Naughty Boy, Sam Smith i La La La w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, tak wam gramy, hity na czasie, 17 po 20. Teraz uwaga, czas na coś nowego.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Numer, którego premiera była wczoraj, ale testowo został zagrany na festiwalu Creamfield w czasie totalnej ulewy, obydwania chmury, jakiegoś totalnego armagedonu pogodowego. Mimo wszystko publiczność zareagowała bardzo żywiołowo na ten kawałek. To było takie testowe zagranie. Bardzo im się spodobał. No i proszę, od tego momentu niewiele czasu minęło, a już został wydany. Już mieliśmy premierę. A że wszystkie hity zaczynają się w SC, to nie mogę wam go nie zagrać. Kawałek nazywa się Living, a stoją za nim MK i Tristan Henry.

0: Jeśli chodzi o vibe tego numeru, to można było sobie pochillować, jak wam się sprzątanie sobotnie przedłużyło i marzyliście o tym odpoczynku. No to klimat i tempo jak najbardziej sprzyjające. Ewentualnie jak jesteście w różnych innych sytuacjach jakichś imprezkowych, to można to było jako po prostu takie, wiecie, delikatną pauzę w szaleństwach potraktować. Post Malone, Sway Lee, Sunflower. Tak wam zagrałem w sobotniej imprezce w Radiu SK. 28 minut do 21 i mamy coś tutaj jeszcze do załatwienia, bo obiecywałem bilety na Jimka z orkiestrą i z gośćmi, czyli historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci. Ostatnie i taka głosówka wpadła na naszego Messengera.
1: Hej, SK. Już chyba trzeci raz próbuję wam nagrać i chyba nie umiem. Ale chciałam powiedzieć, że mój mąż jest największym fanem Jimka i waszym, a właśnie wydałam ostatnie pieniądze na paliwo. Pomóżcie, proszę, proszę mi zrobić mu niespodziankę. Proszę, proszę, proszę, proszę.
0: Ciekaw jestem, na co mąż Julii, bo to była głosówka od Julii, się zgadza, jak ona tak prosi, prosi, prosi czasami i podejrzewam, że robi oczy ze Shreka, skoro my od razu zostaliśmy kupieni totalnie, więc Julka, nie martw się, zabierasz tego męża i idziecie za tydzień na wymowo na lotnisko w Warszawie i tam będziecie z Jimkiem, z orkiestrą, z gośćmi hip-hopować, przede wszystkim świetnie się bawić, świetnie imprezować. Te bilety podwójne są, Julia, twoje, ale komu się teraz nie udało, to proszę się nie smucić. Jutro z samego rana będą kolejne bilety do zgarnięcia w Radiu SK.
2: Radio SK. Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2. W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
4: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
3: To wszystko?
4: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
3: A jest taka?
4: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
8: I po reklamie.

A to byśmy przedłużali weekend, byśmy przedłużali... A ciekawe, czy rok szkolny to ktoś kiedyś by przedłużył tak... Tak sobie, po prostu. Przedłużmy sobie rok szkolny. A to już nie, tak? To już nie pasuje. Ale to jest dobry numer, trzeba przyznać. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego for Money. Hity na czasie, gramy w sobotnie imprezę w Radiu SK. 12 minut zostało do godziny 21. Dzisiaj już się zachwycaliśmy sukcesem polskich piłkarek, które pokonały na Mistrzostwach Świata kobiet w piłkę nożną U20, które rozpoczęły się właśnie w Polsce. Argentynę 3-0. Taki popis dały dziewczyny. No troszkę gorzej poszło siatkarkom, ale też jest pięknie i ode mnie wielkie brawa. Polskie siatkarki co prawda przegrały z Włoszkami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy, ale teraz powalczą jutro już dokładnie o godzinie 15 o brązowy medal i będą walczyć i mierzyć się z Serbkami, a my, kibice, staniemy na wysokości zadania z dopingiem, prawda? No, to jesteśmy umówieni, a to już Katy Perry.

Fly High, może nie, dla niektórych to będzie jakaś wróżba w czasie tego sobotniego wieczoru, tytuł tego numeru, za którym stoi Toby Romeo. Tak wam gramy w Radiu SK, to jest sobotnia imprezka, to są hity na czasie, a godzina 21 będzie dokładnie za 3 minuty.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
2: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
1: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
2: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
1: 5 lat.
2: Na okna?
1: 7 lat.
2: Na szczelny montaż?
1: 20 lat.
2: Wow!
1: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
3: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
4: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka.
5: Wow!
3: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
4: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
3: Łóżka są, matrace są.
4: Sofy i narożniki też są.
3: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
4: No dobra, bierzemy.
3: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
4: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
3: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy. Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Złap energię, rusz się z domu i baw się po swojemu. 12 i 13 września Zamojski Dom Kultury zaprasza na pierwszy w Zamościu Pro Festival. Skateboarding, parkour, akrobatyka, yoga, piłka nożna, warsztaty filmowe i konkursy z nagrodami. Pod namiotem spotkania z dietetykiem i trenerem, a w sobotni wieczór taneczny powrót do lat 80. Pro Festival. Dwa dni pełne ruchu, muzyki i dobrego klimatu. Projekt dofinansowany ze środków miasta Zamość.
8: I po reklamie.
9: Zamość na czasie.
10: I Bartek Ważny, co powiecie na połączenie komedii, romansu i remontu? W Zamościu można będzie obejrzeć spektakl Teatru Rawa pod hasłem Będzie Pani Zadowolona. Martyna, żona prezesa firmy produkującej wózki widłowe, ma romans z Damianem. Podczas zagranicznej delegacji męża Martyna spędza namiętny tydzień w ramionach kochanka. Po powrocie z upojnych wakacji bohaterka zastaje dom w remontowym chaosie, którego dogląda nowy fachowiec pan Waldek. Remont miał być wprawdzie zakończony, ale jak to z remontami bywa, jest zupełnie na odwrót. Spektakl 10 października w ZDK-u. Szczegóły znajdziecie na kubbilecik.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 18L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Można to zobaczyć na sk.pl. Przed koncertem Sanach wydała nowy singiel Cicho Sza, który gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ten numer, już mogę zdradzić, usłyszycie na pewno za kilka minut. A Oskar Cyms, gwiazdą naszego nowego numeru SK Story, to jest multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących kariery, zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cyms może jeszcze spokojnie wyjść na ulicę?
13: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
12: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na story.sk.pl i na eskowym kanale na YouTubie, a w Esce możecie regularnie usłyszeć jego nowy hit Bez Końca. To jest zapowiedź nowego albumu, ale na razie Oskar Cyms nie zdrada szczegółów. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem.
14: Impreska.
12: Kontrolujemy sytuację, kontrolujemy. Sobota jest, jest. 3 po 21. Mamy. No to łatwo ganki Majko na otwarcie tej godziny imprezki. Później Lizzo i Bonnie M, a później Ale Farben i May Stevens. Rafał Adamczak, dobry wieczór.

0: Charlie Marsong Tipsy w Radiu SK w naszej sobotniej imprezce 13 po 21.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ta sama, kto jest, co? Dopiero co dała nam numer Kapitan, mam proszę bardzo, trochę minęło czasu i już tam daje kolejny kawałek, Cichosza. A wczoraj jaki koncert dała na PG Narodowym na finał trasy Sanachta Stadiona, co? Kto był? Kto widział? Ręka do góry, bo już widziałem tyle relacji w internecie, tyle filmików, tyle stolisków, że matko jedyna, mam wrażenie, że wszyscy byli na tym koncercie i bardzo dobrze, bo do tego są fajne koncerty, żeby w nich uczestniczyć. Ciekawostką jest, że Sanach, uwaga, współreżyserowała klip do tego kawałka, który ja wam teraz zagram. Cichosza. No klipu wam nie pokażę, wiadomo, to radio, to sobie sami gdzieś tam wyłowicie, prawda? I ten talent reżyserski Sanach może zbadacie. Ale jak brzmi Cichosza? A to zróbcie głośniej już teraz.

0: Taki SMS pod 664-402-302 przyszedł. Jak sobota, wieczór, to cel tylko jeden. Położyć syna spać i delektować się książką z eską w tle. No tak można. No szkoda, że tu się nikt nie podpisał pod tym SMS-em. Można, można oczywiście, ale te klimaty, które wam przed chwilą zagrałem, to jednak takie bardzo, bardzo imprezkowe, więc jak lubicie takie klubowe granie, to Armin van Buuren, który z Saszą w Everlasting zaprezentował się przed momentem u nas w sobotniej imprezce, to był bohater wczorajszego SK Live Remix, ale dzisiaj od północy znowu klubowe granie w Radiu SK i znowu SK Live Remix. Jak się doczekać się możecie, to babce taki stream mamy non-stop. Wystarczy poszukać i na pewno znajdziecie. Ale jeżeli zostaniecie z nami tutaj w FM-ie i tradycyjną SK-ą i hitami na czasie, to ja będę miał dla was coś, co za chwileczkę spowoduje, że będzie odrobinę gorąco. Duel El Corazon i Enrique Iglesias będzie w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama. Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
2: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w KBU kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Tomaszowie, Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio. Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
4: I po reklamie.

Chapel Rony, Good Luck Babe w Radiu USK w sobotnie imprezę. To są hity na czasie 14 minut do godziny 22. Na początku dzisiaj sobie ustaliliśmy, że weekend to jest zazwyczaj taki czas, kiedy ktoś coś traci. A to śluby, a to z racji weekendu niektórzy tracą rozum, zdrowy rozsądek i tym podobne różne sprawy. Natomiast jest też taka nowa zabawa, SK po raz pierwszy, gdzie wy możecie na naszej stronie na sk.pl albo w apce opisać, co z kolei chcielibyście zrobić po raz pierwszy. Być może dzięki temu też coś zyskać. A Sońta i Korościel, nasi nowi koledzy z popołudniówki naszej nowej, te marzenia będą spełniać. Więc moi drodzy, gdybyście na przykład, nie wiem, skok ze spadochronem albo... Może gotowanie, albo zmywanie bez zmywarki. To będzie coś dla was, co zrobicie po raz pierwszy. To oni chętnie się temu przyjrzą, chętnie wam pomogą i chętnie te wasze marzenia zrealizują. Sońta i Korościel czekają na was od poniedziałku do czwartku od 15 do 18, a piątki nieco wcześniej były już od godziny 14, a zgłoszenia do tej zabawy SK po raz pierwszy, SK.pl, no i nasza SK-owa apka, więc działajcie, działajcie. A teraz sobie przypomnimy rok 2003. Mój Boże, 23 lata temu, a ten numer wtedy się narodził i proszę bardzo, buja nas do dzisiaj, One Tea Cool Tea, The Magic Key.

To są hity na czasie, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. MJ Deli, Deli Supreme, cały czas nowość na naszej playliście. Mam nadzieję, że ten sobotni wieczór i ta sobotnia noc jeszcze dostarczą wam wielu fajnych i dobrych emocji. Za to trzymam kciuki. Dzięki za dzisiaj. Rafał Adamczak, kłaniam się. Do usłyszenia.

0: Reklama. Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
1: Masz dwie lewe nogi? Spokojnie, my wiemy, co z nimi zrobić. W Szkole Tańca Myka nauczysz się tańczyć, dobrze bawić i nabierzesz pewności siebie. Zapraszamy na zajęcia dla dorosłych w parach i solo, dla młodzieży oraz najmłodszych. Profesjonalni instruktorzy, świetna atmosfera i mnóstwo pozytywnej energii. Znajdziesz nas w Zamościu przy ulicy Starowiejskiej 25A. Szczegóły na stronie myka.pl. Szkoła Tańca Myka. Nawet lewe nogi zaczynają tu tańczyć.
2: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
3: Po co?
2: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
3: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
2: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
3: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: I po reklamie.
8: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Reklama.
1: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
2: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
3: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
2: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
3: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
2: 5 lat.
3: Na okna?
2: 7 lat.
3: Na szczelny montaż?
2: 20 lat.
3: Wow!
2: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zawsze jest dobry moment na zdobycie praktycznych umiejętności. W Żaku to możliwe. Wybierz kierunek lub kurs z oferty Żaka w Zamościu i rozwijaj się po swojemu. Opiekun medyczny, dekorator florystyczny, kryminalistyka i kryminologia, specjalista do spraw bezpieczeństwa oraz wiele innych czeka na Ciebie. Sprawdź ofertę na zak.edu.pl lub odwiedź Żaka w Zamościu przy ulicy Chrubieszowskiej 12.
7: I po reklamie.

0: barwy to coś.
1: Reklama.
2: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
3: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
2: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
3: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
2: Łóżka są, matrace są.
3: Sofy i narożniki też są.
2: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
3: No dobra, bierzemy.
2: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeski 27 i upoluj swoją okazję.
3: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
2: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy. Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
4: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
5: To będzie ostatnia reklama.
3: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
6: I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz dwie lewe nogi? Spokojnie, my wiemy, co z nimi zrobić. W Szkole Tańca Myka nauczysz się tańczyć, dobrze bawić i nabierzesz pewności siebie. Zapraszamy na zajęcia dla dorosłych w parach i solo, dla młodzieży oraz najmłodszych. Profesjonalni instruktorzy, świetna atmosfera i mnóstwo pozytywnej energii. Znajdziesz nas w Zamościu przy ulicy Starowiejskiej 25A. Szczegóły na stronie myka.pl. Szkoła Tańca Myka. Nawet lewe nogi zaczynają tu tańczyć. Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
4: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
5: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
4: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
5: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
4: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
5: MK Modna Szafa outlet. Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: I po reklamie.
9: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. James Hype.